0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Rosyjskie ataki tuż przy polskiej granicy, za nami odprawa służb z udziałem premiera. Celem ataku na pociąg mogli być dyplomaci, niepokojące doniesienia ukraińskiej kolei. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
2: Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
1: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
2: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
1: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci, jak informuje ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci, m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę, przekraczając granicę.
3: Wybuch, ja już poczułam.
1: Usłyszałam wybuch, gdy byliśmy w wagonie. Nie zabraliśmy niczego, byłam w kapciach, bez swetra czy kurtki. Dziecko też nie miało kurtki. Wybiegliśmy i biegliśmy tam, gdzie nas kierowano. No, przebiegliśmy spory kawałek poza teren stacji i między budynki i tam przeczekaliśmy. W sumie w ostatnich atakach Rosjanie użyli ponad 700 dronów. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokoschrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
4: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji.
1: A to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócania miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. W wiadomościach Szwecja. Lewica wygrywa, ale tylko jednym mandatem. Takie są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Wynik wciąż jest niepewny, a badanie Exit Poll początkowo dawało opozycyjnej lewicy pewne zwycięstwo. Jednak z każdą kolejną godziną ta przewaga malała. Liderzy najważniejszych partii wciąż czekają na oficjalne wyniki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy jeszcze do Święta Rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj w ramach Małopolska Tour na trasy wyruszyły rodziny. Najdłuższy dystans do przejechania to ponad 40 km. Można było też zwiedzać miasteczko rowerowe.
5: Dzisiaj jaki dystans?
6: 22.
5: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
6: Najważniejsze kask i samopoczucie dobre.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 3, 2, 1, start!
1: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: My dobre samopoczucie już mamy, zamiast kasków słuchawki na głowach rozpoczynamy poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor,
9: Tomek Woloszczyk
1: i Michał Konopiński.
10: Poniedziałek. Mamy i się bardzo cieszymy, za chwilę kartkę z kalendarza.

0: Ty jesteś sterem czy białym żołnierzem?
1: Ja jeszcze nie wiem, kim jestem, jeszcze się nie dobudziłem.
0: Steruj, panie!
1: Dobrze, to będę sterował w stronę 9 na razie po 6:12.
0: Co tak skromnie? W stronę weekendu już od razu. Nie,
1: weekend dopiero co pożegnaliśmy. Jak będziemy myśleć o następnym, to nic nie zrobimy.
0: To też
1: 14 września dzisiaj w kalendarzu imieniny obchodzą Albert, Bernard, Jan, Piotr, Radomira, Szymon i Wiktor.
0: Wszystkiego najlepszego. Czy ty wiesz, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym?
1: I w ramach tej walki nie wspominajmy o weekendzie, tylko zabierzmy się do pracy.
0: Dobrze, niech tak będzie.
1: Dobrze mówię chyba. Świętuje również dzisiaj aktor Jerzy Zelnik swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radio Plus, 13 minut po 6.
2: Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpi do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
3: Dzisiejsza Ewangelia każe nam się zatrzymać nad znakiem naszej wiary, nad znakiem krzyża. Krzyż porównany jest do miedzianego węża, który został wywyższony przez Mojżesza na pustyni. I ten miedziany wąż, którego Mojżesz użył, aby ochronić Izraelitów przed jadowitymi wężami. Izraelici, którzy spojrzeli z wiarą na tego miedzianego węża, zostali uzdrowieni. Tak samo i tutaj. Krzyż, nasz znak wiary, znak naszego zbawienia, jeśli spojrzymy na niego z wiarą, daje uzdrowienie, daje siłę, daje moc do działania. Zanurzmy się dzisiaj w tym znaku. Spójrzmy na niego z wiarą i prośmy Boga z oczami utkwionymi w ten święty znak, aby przyszedł wszędzie tam, gdzie jest choroba, gdzie jest lęk, gdzie są jadowite węże. Prośmy Boga o wiarę i o takie spojrzenie z wiarą na krzyż, na znak naszego wybawienia.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99. Już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Reklama.

0: Poranny program Radia Plus, który nastaje 25,5 minuty po godzinie 6. Otwieram internet. No. Bo internet rano trzeba otworzyć, żeby ktoś wiedział, co się dzieje.
1: Klamkę do internetu masz z kluczem?
0: Mam klamkę, otwieram, a tam mam dwie informacje na jednej stronie.
1: No i bardzo mało, ale
0: o pierwszych opadach śniegu i o babim lecie.
1: Gdzie o pierwszych opadach śniegu?
0: Dlatego odłożyłam, nawet nie czytałam. Skupiłam się na babim lecie.
1: No i dobrze, ja wczoraj byłem na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie.
0: Było babie lato.
1: Było babie lato, było. Leżała ta kobita i się patrzyła tam do góry.
0: Tak, no. To kobita? No, tak, rzeczywiście.
1: No dziewczyna wiejska tam po prostu zrobiła przerwę w pracy.
0: Dawno nie byłam, chyba miesiąc, a uwielbiam tę wystawę, więc, znaczy to stała wystawa jest i warto zajrzeć. Dobrze, no to lato będzie babie, takie bardzo babie, to będzie w środę, nawet 25-27 stopni w
1: nie. Co ty mówisz?
0: Czekaj, nie, rozpędziłam się. 25 to 27 września, ale w środę będzie tak rzeczywiście koło 26 stopni Celsjusza, potem będzie troszkę chłodniej, ale 23 co najmniej, no i październik ma być piękniutki, suchutki, taki wymarzony, cudowny i fantastyczny.
1: Też mi wymarzonych grzybów nie będzie, jak będzie sucho.
0: Ojej, wczoraj pan przejeżdżał, otworzył bagażnik. Och, jak zapachniało. Cztery wiatra.
1: A my dzisiaj na grzyby się z wami wybierzemy w naszej zabawie.
0: I całe szczęście, uwielbiamy to.

0: A mi z kolei, jak otworzyłem telefon, też go otwieram, to mi pokazało, że mgła może być, uważajcie, o poranku.
1: Co ty mówisz?
0: Tak, chociaż no, nie potwierdziło się chyba na razie, ale miejscami te mgły są lokalnie możliwe.
1: No to my teraz przejrzyście poinformujemy, co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Celem ataku przy granicy z Polską mógł być pociąg dyplomatyczny, informują ukraińskie koleje państwowe. Przypomnijmy, wczoraj dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, to 2 kilometry przed polską granicą. Jedna z maszyn spadła też na stację paliw 800 metrów od naszej granicy. Więcej o rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Teraz Chorwacja i pożar lasu na wyspie Bracz. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja, dotknięta kilkoma ekstremalnymi falami upałów i brakiem opadów, doświadczyła w tym roku wyjątkowo suchego lata. Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po 3 meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą. To jutro o 18:00.
2: Po raz pierwszy kłaniam się nisko w poniedziałek. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na wiadomości ze Szczecina. Indeksy odebrane. Na ZUCie wystartowała 15. edycja Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego DUTEK.
3: Ja lubię takie zajęcia, gdzie nie wracamy z pustymi rękami. No i to dla mnie będzie ciekawe.
4: Na razie nic nie wiem, co się tutaj dzieje. Próbuję ogarnąć.
2: Mówią młodzi studenci. Wykłady będą ciekawe, dodaje Arkadiusz Telesiński, prorektor ZUT.
5: Takie tytuły jak Czy kolory mają emocje, szyfr życia, zakoduj swoje w Edena, magnetyczna wieża.
2: Indeksy odebrało ponad 400 studentów. Przez najbliższe 2 tygodnie nie zarezerwujesz wizyty w Urzędzie Miasta za pomocą internetu. Utrudnienia są spowodowane wdrażaniem nowego systemu.
6: W tym czasie wizytę można zarezerwować za pośrednictwem infolinii lub osobiście.
2: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Problemy mogą potrwać do 27 września. Świt Szczecin z wysoką przegraną. Nasza ekipa przegrała przed własną publicznością z Chojniczanką aż 1-5. Honorowego gola zdobył Adam Frączczak. Piątek Świt Szczecin zagra na wyjeździe z rekordem. W poniedziałek termometry w Szczecinie w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 18 stopni Celsjusza. Pierwsza część dnia z przewagą chmur, później do głosu dojdą promienie słoneczne. Parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie cały czas jest na wysokim poziomie. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy przede wszystkim na głównych wylotówkach.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, za 26 minut będzie godzina 7:00, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
8: W skrócie zapowiadając o wojnie i o sporcie.

0: myśli od samego rana.
1: Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open, czytając tak jak się pisze US Open, w tym roku to Rus Open. Wygrała tenisistka urodzona w Moskwie z tenisistką, która jak mówi ma rosyjskie DNA, a uroczyście gratulowała im była rosyjska gwiazda tego sportu. Póki panie machają swoimi rakietami na korcie, to jeszcze pół biedy, ale ich przywódca wciąż ciska rakietami w ludzi. Jedna z nich doszczętnie zniszczyła mieszkanie ukraińskiej tenisistki w Odessie. Symbolicznie ocalał tylko jej ręcznik z Rolanda Garrosa. Pojedynek rakietowy trwa, dzięki zachodowi dla Ukrainy nie jest to gra pojedyncza, ale przełamania nie widać. Nad głowami niczym piłki tenisowe latają pociski, a front się nie rusza. Tam w okopach dopiero jest wielki szlam.
2: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: 8200. 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Reklama.

0: Ruszamy do walki z poniedziałkiem, z nadchodzącym tygodniem, tym, który już nadszedł w zasadzie. No i u Artura Moczarskiego też będzie dzisiaj militarnie.
1: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 września 1812 roku Napoleon Bonaparte wraz z Wielką Armią wkroczył do Moskwy, a pierwszym oddziałem napoleońskim, który wszedł do miasta, był 10. Pułk Polskich Huzarów pułkownika Jana Umińskiego. 14 września 1944 roku pierwsza dywizja pancerna generała Maczka zdobyła Gandawę. Także dzięki ofiarności polskich żołnierzy dziś można w tamtejszej katedrze oglądać wspaniały ołtarz gandawski braci Van Eyck, jedno z najwybitniejszych dzieł malarstwa średniowiecznego, w którego centrum widnieje Chrystus jako baranek paschalny stojący obok krzyża. A 14 września to w kalendarzu liturgicznym święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Obchodzimy je na pamiątkę wyprawy świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego, która odnalazła w Jerozolimie narzędzie męki Zbawiciela. W Polsce przy drzazgach z Krzyża Świętego możemy modlić się m.in. w opactwie benedyktyńskim na Świętym Krzyżu, najstarszym polskim sanktuarium założonym z inicjatywy Bolesława Chrobrego już ponad 1000 lat temu.

0: I widzisz, wzięli taką oponę, ale taką dużą, jakąś chyba od jakiegoś traktora albo coś. I do środka, ona tam pusta była. Wsadzili kolegę i potoczyli go gdzieś tam.
1: Jak to, bez kasku?
0: Jakiego kasku? Przecież o czym ty mówisz? To dawne lata są w ogóle. Zdjęcie czarno-białe. No i pytanie, jak nam się udało przeżyć dzieciństwo dzisiaj pod tym hasłem na naszym profilu facebookowym?
1: Człowiek przecież głową w dół z tego czepaka wisiał.
0: Ojej, a wisiał, no właśnie.
1: Nawet i fikołka strzelił.
0: I o to pytamy na naszym Facebooku, co głupiego robiliście w dzieciństwie, co dzisiaj wydaje wam
1: się
0: nieprawdopodobne.
1: Co tam się nie
0: robiło? Na drzewa się wchodziło i kradło owoce sąsiadom.
1: Tak?
0: No.
1: No dobra, Tomek, słyszałem, już zdradził, tak czekamy na wasze spowiedzi. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo za minutę będzie godzina 7:00.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rosja mogła chcieć zaatakować europejskich dyplomatów. Szokujące doniesienia po atakach przy naszej granicy. Tymczasem premier zapowiada wzmocnienie działań na przejściach granicznych. Powiemy też o nowych uprawnieniach Straży Miejskiej. To już od jutra. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek wracamy do szokujących informacji po wczorajszym ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, celem mogli być europejscy dyplomaci. Chwilę przed atakiem na stacji stał skład, którym podróżowali m.in. były brytyjski premier Boris Johnson, a także doradca kanclerza Niemiec. Terror Putina dosłownie puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO, ocenił wczorajsze wydarzenia szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. W ataku nikt nie ucierpiał, pasażerowie zostali ewakuowani.
2: Troszkę w Polsce
1: tak, było już łatwiej, to prawda. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego może się wydarzyć tak blisko granicy. Gdy już do niej dotarliśmy i byliśmy w Polsce, poczuliśmy ulgę. W trakcie ataku na przejściu granicznym w Dorohusku ewakuowano ponad 300 osób. A po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą, a po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich paraliżowi. Bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać.
3: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
4: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
3: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
4: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
3: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Od jutra Straż Miejska będzie miała nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
5: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
1: Ale to nie jedyne zmiany. Strażnicy miejscy będą też mogli nakładać mandaty na osoby używające dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza. Wśród nowych uprawnień jest też pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Połączą sztukę, komiks i muzykę. To wszystko w Bełchatowie w ramach kolejnej odsłony Festiwalu Sztuki Jabłka. To wszystko od 18 września. O szczegółach Rafał Różycki.
6: Festiwal promuje jabłko, które znajduje się w herbie Bełchatowa.
7: To jabłko jest motywem przewodnim. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. Stąd jak co roku chociażby w restauracjach będzie jabłkowe, specjalne, festiwalowe menu. No i sporo różnych wydarzeń.
6: W tym roku jednym z głównych wątków będzie komiks.
7: Mike Perkins to jest właśnie specjalny gość festiwalu. Jest to brytyjski artysta, ilustrator komiksowy. Będzie na żywo rysował.
1: Dodajmy, że Mike Perkins jest autorem komiksów m.in. o Batmanie czy Kapitanie Ameryka.
8: Po raz kolejny witam słuchaczy Radia Plus Szczecin i nie mam dobrych informacji. Jeżeli spieszycie się do pracy, drodzy kierowcy, to warto nadal uważać w rejonie Ku Słońcu i Okulickiego. Nieco dłużej postoicie też przy bramie portowej. Na termometrach aktualnie 15 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, ale padać nie powinno. Uważamy na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie. Miłego dnia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Kochani, poniedziałek! Poniedziałek, nareszcie! Zaczynamy!
10: Ile można siedzieć w domu i się lenić do roboty? Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk. Ojej, no kto się lenił? No małym drukiem nie dotyczy tych, którzy spędzili weekend
10: aktywnie.

0: No i nie mogli pojechać do domu. Nie mogli wrócić koleją, bo zablokowało się wszystko. Na dworcu centralnym wczoraj wieczorem.
1: Co się stało?
0: Ale co się zablokowało? No właśnie, otóż się łoś wszedł do tuneli dworca centralnego i nie dało się wyjechać. Dziki to nie, dziki to sobie tam na powierzchni chodzą. Łoś chyba może chciał się zdrzemnąć, tam było ciemniej troszkę.
1: Ale skąd łoś w centrum miasta?
0: A ja wiem, bo to rzeczywiście Warszawa Centralna, no centrum miasta. No wszedł, PLK napisała, że w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila, ciekawe skąd
1: Emil, bo tam ten nasz Emil Łoś taki był znany, to on tam spacerował, chyba za granicami był i śledzony był.
0: A to nie wiem. Nie
1: chyba, że jest drugi Emil.
0: No a może ten Emil. Wstrzymana jest obsługa peronów 3 i 4, możliwe opóźnienia pociągów. I uwaga, na miejscu są już kolejarze i specjaliści, negocjacje trwają.
1: O, ciekawa jestem, czy marchewką, czy jakimś innym sposobem.
0: Działamy, by Emil wrócił, ale nie koleją do swojego środowiska naturalnego. Chciałem powiedzieć, że to nie są przyczyny techniczne, tylko zupełnie naturalne. No dzikie zwierzęta też czasem są w środku miasta.
1: Szkoda łosia, bo tam pewno wystraszony, że tyle świateł, ciemności i tam w ogóle nie wiadomo co jeszcze w tych korytarzach. No i hałas przede wszystkim straszny jest i nie wiadomo gdzie biec.
0: No właśnie, nie było hałasu, bo nic nie jeździło. Tak, no. Tak, ale udało się, akcja negocjacyjna zakończyła się sukcesem, a później wieczorem napisano, że to PLK napisało, że utrudnienia trwały przeszło 80 minut.
1: Wow, 80 było jak nic. Przypomniało mi się kolegę takiego, miałem dziennikarza sportowego dosyć znanego obecnie, jak jeździł tym swoim maluchem po Wrocławiu na to 100 lat temu było, to zawsze mówił, jedź ty łosiu jeden! Do
0: kierowcy. Żeby się nie doigrał, bo łosie coraz częściej wychodzą na drogi. Uważajcie, czy tam różne rykowiska i bykowiska zaczęły.
1: Oj.
0: Może być niebezpiecznie.
1: Bo nie wiem za chwilę, Daddy Cool.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm.
8: I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście. Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
2: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: według danych Google Trends okazuje się, że w ciągu ostatniego roku liczba wyszukiwań hasła ciche destynacje.
1: Ciche destynacje, słowo, no tak. Wzrosła, to znaczy destynacje, nie że tak, ciche. Ja lubię głośność.
0: Wzrosła o 1268%.
1: Czyli chcą jechać tam, gdzie będzie cicho, ludzie.
0: Ludzie chcą jechać tam, gdzie jest cicho. Żeby było cicho, no to musi między innymi być... Zrobili taki specjalny przelicznik. Ilość zieleni na w danym miejscu, liczba dróg, natężenie ruchu lotniczego, gęstość zaludnienia, obecność naturalnie ciemnego nieba nocą i naturalna linia brzegowa. Brano pod uwagę wyspy, no bo wiadomo, na wyspie najciszej, bo jednak jest to jakaś izolacja od reszty.
1: Ale przepraszam, no
0: i nie... wybrano.
1: Zaraz mi powiesz, co wybrano, ale chciałem powiedzieć, że to średnio bardzo, bo tam nie ma w tych wszystkich warunkach liczby innych turystów i teraz wszyscy będą tam te trendy
0: no tak, ale
1: brać na serio,
0: rozumiesz,
1: to wszyscy pojadą.
0: To nie jest tak łatwo, bo jak jest jeden pas startowy, to ci tam 17 samolotów nie wyląduje.
1: No tak.
0: Na
1: i co wybrano?
0: Wyspę Stewart, trzecia pod względem wielkości wyspa Nowej Zelandii, znalazła się na pierwszym miejscu. Tam mieszka tylko 402 mieszkańców, 85% powierzchni to park narodowy, no jest tam międzynarodowe sanktuarium ciemnego nieba. No patrzysz i ciemno jest, nie, ani gwiazdy jednej.
1: Ale
0: nie, żartuję, oczywiście, gwiazdy widać jak najbardziej, nawet białą, mleczną drogę.
1: Jak to jest jeden pas startowy, jak tam sami stewardzi mieszkają?
0: Nie, to wyspa się tylko Stewart nazywa. Aha. Dobra, drugie miejsce cię na pewno interesuje, bo jest trochę bliżej. Czekaj, gdzie to drugie miejsce? Drugie miejsce.
1: Takie ciche, żeby gdzieś
0: nie, to jest
1: przypadło.
0: Bardzo malutka grecka wyspa, nazywa się Anafi.
1: O, fajnie.
0: No, także tam jest, to jest drugie miejsce, trzecie miejsce Brazylia, czwarte Australia, piąte Anglia, Malezja, Kambodża, Indie. Trzeba po całym świecie trzeba jeździć, żeby ciszy słuchać, no, szukać. No.
1: No, żeby ja sobie kupię bilet kolejowy do cichego wagonu i nie będzie tam żadnych łosi, które mi gadają.
0: Nie, nie będzie. Ale wiesz co, to jest bzdura z tym cichym wagonem, bo pan tam przez głośnik tak ciągle coś gada i gada, że zwariować
1: można. No właśnie o to chodzi, żeby go usłyszeć, a nie żeby przegapić stację.
2: Znajduje się w wagonie trzecim.
1: Już, Freddie Mercury, teraz będzie głośno.
2: Przepraszamy za opóźnienie.
0: No dobra, chciałem sobie jeszcze tylko powiedzieć, przepraszam bardzo, ale że ciszy można poszukać w lesie i tego łosia też tam można znaleźć i na grzyby warto się z nami wybrać, a szczegółach przed 8 jeszcze na pewno.

0: A propos tych grzybów, to czekamy na potrawy wasze ulubione z grzybów. Szczegóły na stronie internetowej radioplus.pl, ale o zasadach naszej zabawy, która rusza właśnie dzisiaj, będziemy jeszcze przypominać i mówić.
1: Zapraszamy, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezesa Radosława Piesiewicza najprawdopodobniej zastąpi jeden z wiceprezesów. Przypomnijmy, Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Papież Leon XIV kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy wystawę prac. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów. Papież przygotowuje się do podróży do Francji pod koniec września.
2: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na wiadomości ze Szczecina i regionu. Ubezpieczeni w zachodniopomorskiem przebywają na zwolnieniu średnio prawie 11 dni. Takie statystyki pierwszego półroczu przedstawił ZUS. Dodatkowo w naszym regionie lekarze wystawili mniej zwolnień niż rok temu.
3: Lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego prawie 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na niemal 5 milionów 193 tysiące dni absencji.
2: Wylicza Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Jak się okazuje, problemy z kręgosłupem i zdrowiem psychicznym są głównymi przyczynami nieobecności w pracy. Od turniejów lokalnych po wielki finał na stadionie Lechii Gdańsk i zgrupowanie w Akademii FC Porto. W kraju trwa kolejna edycja turnieju z Orlika na stadion. Dziewczęta i chłopcy rywalizują w kategoriach od U13 do U15.
4: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
2: Powiedział nam minister sportu i turystyki Jakub Rudnicki. Korki i jeszcze raz utrudnienia. O tej porze kierowcy płynnie nie przejedziecie przez trasę zamkową. Zwalniamy przy Moście Długim. Dłużej postoicie także na Strzenieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. 16 stopni Celsjusza. Tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Ja wiem, że jest dużo ciemnych chmur nad głowami, ale padać nie powinno, a po południu pojawi się więcej słońca.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: I dzień dobry raz jeszcze, albo po raz pierwszy dla tych, którzy trochę później dzisiaj wstali.
6: Witamy i zapraszamy do godziny 9:00 oczywiście. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk. A w porównaniu z nami to już bardzo późno wstali.

0: Filmy science fiction już tu są u nas w rzeczywistości naszej dzisiejszej.
1: O czym mówisz?
0: O latających samochodach. Jedna holenderska firma dostała zgodę Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Europejskiej Agencji, na produkcję samochodów latających. I one wyglądają tak jak w tych filmach starych science fiction, gdzie...
1: No taki helikopter z takim małym czymś.
0: Oni w tych filmach nie przewidzieli czegoś, że wszystko będzie mieć w małym telefoniku, wszystkie urządzenia. Oni raczej szli w to, że tu można gdzie latać, tak. Każdy będzie miał prywatny taki swój samochodzik właśnie. Właśnie nie wiem, jak to nazwać, ta samochodolot?
1: Powiem ci, że chyba bym nie wsiadła. To ja już wolę na piechotę, rowerem, choćby to 3 dni miało trwać.
0: Premiera za 2 lata. Dlaczego? Ale to fajnie wygląda. Rzeczywiście ma śmigło, ma tu wirnik taki, no i to wszystko będzie startować, lądować, chyba jakoś tak prawie, że pionowo. W każdym razie do 160 km na godzinę będzie można się rozpędzić.
1: Co to jest 160? A tam, ale korków nie ma.
0: No nie, ale nie wiem właśnie, jak zaczną masowo produkować. Będą korki, ja nie wiem, czy jakieś znaki będą na niebie, czy co?
1: Tak, będziemy czekać na podejście do lądowania.
0: A, będzie wieża kontroli lotów też taka nam zinformować.
1: A poza tym, wiesz, no pod domem mamy, raczej nie zaparkuje w centrum Wrocławia chyba, raczej.
0: Na to dachu tak zaparkujesz, na dachu.
1: A nie pomyślałem o dachu, no, rzeczywiście, widzisz. Jest to jakieś rozwiązanie. No dobra, to co, ja wiem. Kiedy to
0: nie wiesz, co o tym myśleć, widzę.
1: Nie, wiem, co o tym myślisz, bo ja jestem bardzo źle nastawiona na takich rzeczy, bo lubię ciszę na niebie, a nie żeby mi tu jakie wielkie letało, takie gołąb wystarczy. Za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie też Bonnie Tyler, If You're a Woman. To jest Radio Plus, to są Przeboje z nutą nostalgii. Idę do lasu odpocząć na grzyby.
0: To za chwilę.
1: Tak, idziemy wspólnie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: planuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Co musi mieć grzybiarz? Jaką cechę najważniejszą?
1: Cierpliwość.
0: Cierpliwość, właśnie. I to będzie konkurs dla cierpliwych.
1: No to zaczynamy.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Już wyjaśniamy procedury, więc wy wysyłacie nam przepisy na najlepsze potrawy z grzybów, a my tak. Najpierw z Kasią idziemy na te grzyby, później sprawdzamy ten przepis, gotujemy, później wymieniamy się informacjami. Gdzieś za około 2 tygodnie potwierdzamy, czy nagroda się należy, tak?
1: Nie, absolutnie nie. Nagroda jest natychmiastowa do wzięcia już po godzinie 8:00 i czekamy na wasze przepisy fantastyczne, na najlepsze potrawy z grzybów, jakie macie w swoich rodzinnych kajecikach, zeszycikach, a może i pamięci. Czekamy na te przepisy. Wczoraj siostra do mnie napisała, czy pamiętam przepis na zalewę do grzybów marnowanych, które tato robił. No i oczywiście nie pamiętam. I teraz jest nerwowe szukanie zapisków, bo taty już nie ma i nie ma jak zapytać, a zawsze się dzwoniło i pytało.
0: No ale myślisz, że zanotował?
1: Myślę, że tak.
0: No dobrze. Czekamy na wasze przepisy na stronie radioplus.pl. Tam taka zakładka specjalna z naszym konkursem. Chociaż to z tymi grzybiarzami to jest różnie. Są tacy, którzy uwielbiają jeść grzyby, nie chodzą na nie, ale są tacy, którzy chodzą na grzyby, a mówią, że później nie oddają znajomym, tak, bo nic z nich nie robią.
1: Też znam takich. No dobrze, no to stwórzmy jakąś taką książkę kucharską z grzybami w roli głównej. Czeka dla was fajna nagroda.
0: Air fryer.
1: Tak, fryer będzie.
0: To nasza nagroda główna w tym tygodniu. Po godzinie 8:00 będziemy dzwonić.
1: Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie internetowej. Przypominamy, nie SMS-em tym razem.
2: Na grzyby z Radiem Plus.

0: A jedni grzyby, drudzy kwiaty, no różne są hobby, ale akurat na grzybiarzach się w tym tygodniu skupiamy.
1: Chyba igliwie we włosach, bo to człowiek jak się zapuści potem
0: na igliwie tam, pajęczyny różne w oczach.
1: Ojej, najbardziej nie lubię właśnie tych pajęczyn. No dobrze, przerwa mała na kanapkę, jajko na twardo w lesie, to też
0: i na wiadomości
1: czasem się zdarza. A teraz czas na wiadomości.
2: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Groźny wypadek na Zakopiance. 3 osoby zostały ranne. Wrócimy też do rosyjskich ataków przy naszej granicy. Celem mogli być europejscy dyplomaci. Już ponad milionowe straty. Powiemy też o szkodach wyrządzanych przez niedźwiedzie. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zostały ranne, wracamy do groźnego wypadku na Zakopiance. W miejscowości Krzyszkowice dostawczak zjechał z drogi i wpadł do rowu. Na miejscu pracują służby, zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Ukraińskie koleje podejrzewają, że rosyjski dron mógł polować właśnie na pociąg dyplomatyczny. Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
3: Poczułam
2: wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam. W klapkach, bez kurtki. Biegłam tam, gdzie pokazywała mi załoga pociągu. Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus. Komunikat dotyczący ataku wydał również resort obrony Rosji. Zdaniem Rosjan był to ostrzał celów militarnych.
1: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Uderzył autem w barierę energochłonne i ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania kierowcy Toyoty. Wszystko działo się w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim na trasie w kierunku Łodzi.
4: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
5: Gdzie do tego doszło?
4: Na wysokości MOPA Malankowo.
1: Powiedział naszemu reporterowi Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzeźnie. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
6: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
1: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi na wirtualnych strzelnicach.
7: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
8: Moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
9: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko, być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
1: Dodaje podporucznik Aleksandra Cis z białostockiego WCR-u. Na bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całym kraju.
10: Ciśnienie w Szczecinie jest na wysokim poziomie. Podniesione ciśnienie mogą mieć teraz kierowcy, którzy dłużej stoją w korku, między innymi na Struga w kierunku centrum. Zwalniamy też przy dojeździe do trasy zamkowej. Noga z gazu na Matejki i na Bałki. Tu oczywiście mówimy o centrum. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 18-19 kresek. Dziś bez opadów w Szczecinie.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 8, ależ bym poszedł na te grzyby, jeszcze nie byłem.
12: Właśnie, trzymaj mnie, bo teraz zaraz pójdę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Ale pamiętaj, co ci powiedziałam, teraz nie ma co, bo po weekendzie jest pusto w lasach.
11: Dobrze, poczekam za dwa dni.
12: Niech podrosną.
11: Tylko boję się tego niesfornego niedźwiedzia.
12: A tam, wiszesz i
11: i ucieknie, dobrze.

0: pierwszy k nam.
1: Słucham.
0: Nad jeziorem w Dzydze rosły sobie rydze.
1: W czym, przepraszam?
0: W Dzydze, takie jezioro, czy tam miejscowość jest. No.
1: Może tam, może gdzie indziej. Tych rydzy można zbierać dużo, a o nich porozmawiamy z Agnieszką.
2: Na grzyby z Radiem Plus.
0: Idziemy na te grzyby, idziemy. Agnieszka już była i fajny przepis rodzinny ma i nam ten sekret zdradzi.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No trudno. Witam serdecznie.
1: A masz takie miejsce, gdzie te rydze rosną? Na pęczki?
3: No słuchajcie, na pęczki to może nie, trzeba się nachodzić, natomiast piosenka na wdydze jest jak najbardziej w punkt, ponieważ zbieramy grzyby na Kaszubach.
0: Tak? A właśnie.
3: To jest właściwe miejsce, a przepis na te rydze faktycznie jest w rodzinie od lat. I kontynuujemy, że tak powiem. Mój mąż jest zachwycony. Przepis jest skrupulatny.
1: Bardzo, bardzo. Przysłałaś nam to jest taki długi SMS, że no nie mamy czasu, żeby go odczytać teraz. Ale tak w skrócie, jest coś najważniejszego w tej całej procedurze, czego trzeba przypilnować, żeby wyszły dobrze?
3: Tak, muszą być układane blaszkami do góry, tak? Trzeba je, znaczy kiszenie jak kiszenie i teraz się kisi wszystko, tak naprawdę ludzie kiszą różne rzeczy.
0: Tak, kiszonki są bardzo modne, a i zdrowe przede wszystkim.
3: A te rydze właśnie też można ukisić, przekładając warstwami, no ale właśnie sekretem jest te blaszki do góry, tak?
0: Dobrze.
3: I posypuje się solą i cukrem i cebulkę i tak dalej i się obciąża potem, no i odstawia oczywiście na parę tygodni, aby
0: super. No właśnie, a co potem? Się. Do czego
3: a potem
0: rydze?
3: To już jest tylko super konsumpcja. Uwielbiamy takie wieczory, szczególnie właśnie jesienno-zimowe, gdzie delektujemy się takimi rodzimymi specjałami. Tak, tak jak Sycylię, Grecy mają swoje, tak. Włosi mają swoje specjały, tak my też kultywujemy tutaj jakiś rodzimy kozi ser, z Kaszub oczywiście.
0: Rewelacje.
3: Plus właśnie te kiszone rydze jako dodatek i tak
0: i
3: właśnie mija nam zimę.
1: I jak super. To jest? Czasem wieczorem ktoś mówi, ale miałem albo miałam męczący dzień, wyjmuj te rydze, albo tak, taka specjalna okazja
3: rydze,
1: na przykład.
3: Rydze lekarstwo na gorszy dzień, prawda?
0: Super. Dziękujemy za ten przepis. Jest rzeczywiście
3: polecam.
0: Skomplikowany, więc będziemy się wczytywać i mamy tę przyjemność, że możemy sobie gdzieś zapisać też.
1: No. Ale na pewno za pierwszym razem nam nie wyjdzie? Spróbujmy
3: wyjdzie. Proszę się nie zrażać długim przepisem. Jest naprawdę skrupulatny, ale prosty w wykonaniu.
0: Myślę,
3: tylko
0: że...
3: te rydze trzeba
0: no
3: znaleźć.
0: No właśnie, myślę, nie? że trudniej jest. Będzie zdobyć te rydze niż wykonać tą procedurę.
1: Dobrze, przejdźmy do rzeczy, bo mamy nagrody dla tych, których przepisy wybieramy w tym tygodniu. To jest air fryer. Wysyłamy pierwszego właśnie do ciebie, Agnieszko.
3: Ale super, bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję pięknie.
0: Oczekuj kuriera. Dziękujemy za to spotkanie, za ten cudowny przepis. No i fantastyczną opowieść o tym, że warto kultywować takie sobie rodzinne i nie tylko rodzinne, ale również regionalne tradycje i korzystać z tego, co mamy prawie na wyciągnięcie ręki. 16 minut po 8 w Radio Plus.
1: A wiesz co? Mhm. Ja w nocy miałem jakiś sen, gdzie próbowałem się domyślić, kto wykonywał jaką polską piosenkę. Nie wiem, skąd to się wziął, ale obudziłem się i musiałem sprawdzić Rudego Rydza, kto śpiewał.
0: Rudy Rydz, Helena Majdaniec.
1: Tak, naprawdę, to tej nocy
0: Helena
1: się wydarzyło.
0: Helena Majdaniec, no widzisz. Na grzyby!
2: Na grzyby! Z Radiem Plus. Reklama.
4: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.

0: Train to Nowhere, Bad Boys Blue na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 8 mamy.
1: A na naszym profilu facebookowym dzisiaj niebezpieczne zabawy z dzieciństwa. No i napisał do nas, ja co napisał, parę rzeczy wymienił. Co tam się działo kiedyś? Graliśmy w piłkę na drodze tak zwanej Zakopiance. Na tej Zakopiance.
0: Ale
1: na
0: to wtedy mniejszy ruch był na pewno,
1: no,
0: pamiętamy.
1: Ale był jakiś tam.
0: Jakaś furmanka czasem przyjechała i tyle.
1: To nie takie, aż lata stare. No, daj spokój.
0: No przecież.
1: Wrzucaliśmy do ogniska dezodoranty, żeby strzelały, a to było popularne.
0: No,
1: ale
0: co
1: to,
0: ty?
1: No ja tak się robiło.
0: A sekcję robiłeś szkłem żaby?
1: Nie, no daj spokój. Ja w ogóle zwierząt jakoś nie męczyłem, nie dręczyłem.
0: Mój kuzyn robił. No naprawdę, i z wiatrówki strzelał.
1: Ale już tej martwej takiej.
0: Martwej, no.
1: Dobrze, dalej wymieniamy. Na rowerach Wigry Jubilar skakaliśmy po kilka metrów na zrobionej samodzielnie drewnianoziemnej skoczni. No, a czwarta rzecz, spływaliśmy na napompowanych dętkach od traktora rzeką Rabą po kilka kilometrów jak na raftingu. Było fajnie.
0: Oj, na pewno było fajnie.
1: Aż. No. Ja co tam, chyba łezka pojawiła wokół na wspomnienie tych zabaw. Dzisiaj człowiek jest bardziej racjonalny i
0: Anita
1: rozsądny.
0: Anita napisała, przeżyć głupio, w cudzysłowie, dzieciństwo to najfajniej sprawa. No rzeczywiście, no trzeba było sprawdzić na własnym, że tak powiem, na własnym przykładzie.
1: Ale wiesz, co to znaczy głupio? Napisała Anita. Wybić szybę w oknie, urwać lustro od samochodu.
0: No czasem tak było.
1: A przesiadywanie w internecie to już te czasy? No dobrze.
0: To słabe jest.
1: To jest bardzo głupie.
0: No właśnie.
1: Znaczy nadmierne przesiadywanie.
0: To już lepiej wyjść na ulicę, chociaż tam nie wolno broić za bardzo specjalnie.
1: Mm-hmm.
0: No to co?
1: No to wiadomości w Radiu Plus.
0: No oczywiście.
1: Tam znów się pewnie pojawią tacy, co tu będą, że tu mandat, tu kara, tu coś, a kiedyś to te dzieciaki co wyrabiały?
0: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Był poszukiwany za usiłowanie zabójstwa na zlecenie. Śląska policja zatrzymała obywatela Słowacji. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za usiłowanie zabójstwa na terenie Ukrainy. Oddał kilka strzałów w kierunku mężczyzny, ten jednak przeżył. Sprawca został zatrzymany w Częstochowie. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione, po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Dziś ostatnie spotkanie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną.
2: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na wiadomości ze Szczecina. Dziś szczecińscy kierowcy pojadą inaczej przez Wały Chrobrego. To w związku z regionalnymi obchodami Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Do godziny 16:00 zamknięty jest odcinek ulicy Wały Chrobrego od ulicy Zygmunta Starego do ulicy Szczerbcowej. Komunikacja miejska jeździ bez zmian. Zwycięstwo na zakończenie memoriału Romana Wysockiego. King Szczecin jako gospodarz pokonał Zastal Zieloną Górę 101-92.
3: Bardzo możemy być zadowoleni już na tym etapie z gry w ataku. W pierwszym meczu zrobiliśmy 28 asyst, w drugim 26.
2: Mówi Maciej Majcherek, trener Wilków Morskich. Puchar trafił do ekipy z Zielonej Góry. Debiut, gol i zwycięstwo Dumy Pomorza. Pogoń Szczecin wygrała przed własną publicznością z Wieczystą Kraków 2-0. Bramki zdobyli Czurlinow i Sanchez. Kolejny mecz już w niedzielę. Pogoń zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Szczypiorniski ze Szczecina podbiły Płock. Piłkarki ręczne SPR Pogoni wygrały na wyjeździe z SMS-em ZPRP 39-22. Gratulujemy. Nad Szczecinem nadal przewaga chmur, ale spokojnie, dziś padać nie powinno, a po południu powinny pojawić się za to promienie słoneczne, za co mocno trzymamy kciuki. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, a na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Kierowcy, wy nieco dłużej postoicie teraz przy Wałach Chrobrego, zwalniamy też w rejonie Bramy Portowej.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: To my od samego rana was budzimy, dobudzamy jeszcze teraz nawet, bo nie udało się ze wszystkimi. Za 26 minut będzie 9:00.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę u nas Izabela Trojanowska, teraz Petro Boys, Always on My Mind.

0: spróbował, bo to...
1: Widzisz, też bym mogła trochę.
0: To trochę nie, tak, to no. Może tam na jakieś przedostatnie miejsce.
1: Poranny kozimorek.
0: a propos, drugie miejsce zajął Marcin Mazurek.
1: O, proszę. No. No,
0: ten to z nazwiska chociaż tak, ale tak. On też świetnie sobie radził. Na drugie miejsce wystarczyło, Zofia Mielcerek na trzecim. No więc trzeba było nie tylko mieć dobry słuch, ale też umieć to wszystko dźwiękowo przełożyć, no, z własnymi ustami. Świetna konkurencja, teraz można iść do lasu i oprowadzać i mówić, o, a słyszę tego, a tamtego.
1: No właśnie, to jest umiejętność.
0: Ja tylko jednego umiem tak zas.
1: Cięcie, ale jeden.
0: No inaczej nie umiem.
1: No dobrze, też ci wyszło.
0: Nie gwizdnę.
1: Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. No i kolejna szansa, a właściwie powód, żeby pójść do lasu. Nie tylko na te grzyby, ale posłuchać, jak te ptaki pięknie, przepięknie śpiewają. Jesteśmy z wami...
0: To nagroda pocieszenia, tak. Jakby ktoś grzyba nie znalazł.
1: No właśnie, jesteśmy z wami do 9:00 i za chwilę gazebo.
2: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Reklama.

0: I wracamy jeszcze raz na nasz profil na Facebooku. Tam dużo waszych wpisów dotyczących tego, co głupiego robiło się w dzieciństwie. Katarzyna pisała, ja to zawsze uciekałam rodzicom na śniadanie do sąsiadów, bo mieli dużo dzieci i lepiej smakowało w większym towarzystwie.
1: Lepsze jest to śniadanie.
0: No może, tak. No proszę. A Teresa... Co ona tam nawypisywała?
1: Oj.
0: Z tych łagodniejszych napisała.
1: No dawaj.
0: Głupich rzeczy w dzieciństwie. Smarowanie klamki od bramy maścią z jaróżmi w metalowej tubie, ale miała zapach. Ręce kilka dni były przesiąknięte tym zapachem. Ciekawe, komu to smarowali te klamki. Dalej. Położenie na piętrowy parapet okna sąsiadki świecącej dyni. O. I zastokanie w to okno przed północą.
1: Oho. No. Można dostać zawału.
0: No. Zabawa z latarką taką, co miały zmieniane szybki na zielone i czerwone. Bawiłyśmy się w milicjantki. No i jechał sobie gościu na rowerze z gospody. Jak mu zaświeciłam z daleka, to biedak wjechał do rowu, żeby uniknąć mandatu.
1: Dobrze.
0: A to akurat było wychowawcze.
1: Wychowawcze. Psikusy takie, że ho, ho, ho.
0: Dziękujemy za wszystkie wpisy na Facebooku.
1: Jutro od samego rana znowu będziemy trochę psotliwi, jakby na to nie patrzeć. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Bardzo poważna eskalacja ze strony Rosji. MON komentuje ataki przy naszej granicy. Utrudnienia na S7. Ciężarówka uderzyła w barierę. Wyścig samochodów, ale bez ryku silników. Powiemy też o wyjątkowych mistrzostwach w Belgii. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie są ćwiczenia, mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON-u. Cezary Tomczyk przyznał w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby z nią związane mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej, a jednym z takich miejsc są na pewno tereny przygraniczne. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy ukraińsko-polskiej granicy.
2: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
1: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, podkreślał Andrii Sibicha. Ze strony ukraińskiej pojawiają się też głosy, że celem rosyjskiego ataku miał być specjalny pociąg z europejskimi dyplomatami i byłymi przywódcami, którzy wcześniej gościli w Kijowie. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Ciężarówka wjechała tam w bariery energochłonne.
3: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
1: Mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji i dodaje, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Polityczny remis ze wskazaniem w Szwecji. Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd. Jeszcze exit poll dawał lewicy wyraźne zwycięstwo, ale wraz z liczeniem głosów przewaga zaczęła topnieć. Według prognoz centrolewica może zdobyć 175 mandatów, a prawica 174. Czy będzie polityczna zmiana warty? O tym Mateusz Gołębiewski.
4: Do większości potrzeba właśnie 175 miejsc. Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. W przeciwieństwie do poprzedniej kampanii, tegoroczna debata skupiała się głównie na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, a mniej na migracji i przestępczości. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
1: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. Na to, że w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, a nie szybkość. W prestiżowym całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
5: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
6: Jakie macie konkretne cele?
7: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
1: Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Manam w Radio Plus. Kocham cię, kochanie moje. Nie powiedział nikt nigdy do poniedziałku, ani o poniedziałku. 14 dzień września w kalendarzu. Dzień walki z wypaleniem zawodowym, między innymi. Zapytam więc o to, co robicie, tak przy poniedziałku, co robicie, żeby nie spalać się w pracy, ale wciąż zapalać do tego, co przed wami. 691 141 141 to jest SMS-owy numer dla was. Radio.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

Stars i Simply Red w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut do 10 pozostało. Zaglądam do skrzynki naszej SMS-owej, a tutaj Grzesiek pisze: pracuję na budowie, trudno się tutaj wypalić zawodowo. Każdego dnia w pewnym sensie robię coś innego i pożytecznego. Nie myślę o tym, czy lubię, czy nie lubię to, co robię. Przychodzę, robię swoje i tyle. To po pracy spełniam się, gdy idę na ryby, gram w planszówki z rodziną. To jest ważne, a praca zwyczajnie pozwala mi się utrzymać. 691-141-141. W dniu walki z wypaleniem zawodowym pytam, jakie macie sposoby na to, żeby w pracy chciało się chcieć i żeby do tej pracy chciało się przychodzić z przyjemnością, bo według danych z 2024 roku, nie mamy tych najnowszych, to nie ma tych z 2025, to wypalenie zawodowe odczuwało prawie 80% pracujących Polaków. Więc jak to wygląda u Was? Czy macie na to sposób, żeby chcieć się chciało? SMS-owy numer dla Was, przypominam, 691-141-141. Sara Perchetti, ja, moi Ricky Epoveri, teraz w Radio Plus.

0: Ziemi może rosnąć, czyli o grzyby. Na grzyby z Radiem Plus przypominam, że też trwa od dzisiaj nasza akcja. Każdego dnia raz dziennie można wygrać airfryera. I żeby to zrobić, to trzeba się przede wszystkim zgłosić. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć na grzyby z Radiem Plus i napisać o swoim ulubionym przepisie na grzyby leśne właśnie. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, pod którym pytam o to, jak sobie radzicie z tym, żeby się w pracy na przykład nie wypalić, ale niezależnie od tego na radioplus.pl i na grzyby z Radiem Plus. Dzisiaj o poranku został airfryer rozdany, ale jutro więc będzie kolejny, więc proszę tam zajrzeć, jeśli macie ochotę i w wolnej chwili napisać o tym grzybobraniu i to o tym, co z tych grzybów później powstaje. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czy Piesiewicz zostanie odwołany? Dziś zbierze się zarząd PKOL-u. Straż Graniczna apeluje do rządu. To po ostatnich atakach przy naszej granicy. Rekrutacja uzupełniająca na Kulu. Wśród kierunków są pewne nowości. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
3: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
2: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
1: Dziś także sąd ma się zająć zażaleniem na aresztowanie Radosława Piesiewicza. Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie wczorajszych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali dronami cele na Ukrainie niecały kilometr od granicy z Polską. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorohusku i ponad 300 w Krewennem. Strażnicy graniczni na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy.
4: Jednak na linii granicy państwowej pasowałby nam zostawiać funkcjonariuszy i tu z komendantem głównym rozmawialiśmy, czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kasko-bastionów. To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem, gdzie ten funkcjonariusz miałby możliwość obserwacji linii granicy państwowej, ale schronienia się jednak.
1: Bo na ten moment na stanowiska kontrolerskie zostały wydane hełmy i kamizelki kuloodporne, które natychmiast po ogłoszeniu alarmu musi założyć każdy funkcjonariusz i udać się do miejsca schronienia, a to znajduje się poza linią granicy. Droga jest już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia na Zakopiańce w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego. Przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
1: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca. Uczelnia prowadzi nabór na większość kierunków, a także na studia drugiego stopnia. Jedną z nowości jest medycyna stylu życia.
6: To są studia pierwszego stopnia na Wydziale Medycznym, łączące kilka dziedzin wiedzy i dietetykę, fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii i biotechnologii. Prowadzimy również rekrutację na studia drugiego stopnia.
1: Rekrutacja zakończy się 25 września lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane limity.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tora i numer uno w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. A właśnie a propos czasu. Opóźnienie może ulec zmianie, ale mimo wszystko dworzec jest i tak w pierwszej dziesiątce, a nawet dwa dworce kolejowe. W najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026 Wrocław uplasował się na 4. miejscu, Kraków na 9. Eksperci ocenili 60 najruchliwszych dworców w Europie. Sprawdzili infrastrukturę, usługi i punktualność. I to właśnie za punktualność polskie dworce zdobyły najmniej punktów. A dworcem numer 1 zaś został główny w Curychu, gdzie tylko 4% pociągów jest opóźnionych, a średni czas oczekiwania wynosi niespełna 1,5 minuty. Być może to zasługa szwajcarskich zegarków. Do rozważenia przez PKP. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Mabej, Caribbean M w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 29 minut do 11. Na początku mogą pojawić się na przykład problemy ze snem, bóle głowy, napięcia mięśniowe, trudności z koncentracją, a na końcu niechęć do tego, aby do pracy wyruszyć. W dniu walki z wypaleniem zawodowym pytam, czy macie sposób na to, żeby w pracy się nie spalać, ale zapalać każdego dnia. Oczywiście są dni lepsze i gorsze, ale tak, żeby jednak czuć, że ta praca daje nam jakąś satysfakcję, albo przynajmniej nie mamy ochoty do niej nie pójść. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Do oddania mam dzisiaj torbę taką zakupową od Radia Plus. Na SMS-y czekam długo dzisiaj, bo jeszcze mniej więcej 40 minut. 691-141-141, Flames of Love i Fancy teraz.

0: Heaven is a place on air i Belinda Carla i w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 11. A kto wybiera się do lasu, to proszę sprawdzić, czy w okolicy nie ma złotoborowika, bo ten ponoć rozpycha się w naszych lasach i być może wypiera nasze rodzime gatunki. Tego jeszcze naukowcy nie wiedzą, jakie to rodzime gatunki są wypierane przez Amerykanina, ale sprawdza to Polska Akademia Nauk. I jednak jeśli o Amerykanina chodzi, można go pomylić z borowikiem, można go pomylić z koźlarzem, z borowikiem sosnowym, ale także z goryczakiem żółciowym. I tutaj lepiej się nie mylić, ponieważ o ile goryczak nie jest niejadalny, no to jednak sprawia, że wszystkie grzyby razem z nim ugotowane stają się niesmaczne i on sam też niesmaczny jest. A przypominam, że na naszej stronie internetowej radioplus.pl jest specjalny formularz na grzyby z Radiem Plus, bo to jest właśnie ten czas, w którym wyruszamy na spacer po lesie, szukamy tych najpiękniejszych okazów, albo po prostu polujemy na wspaniałe okazy na targu lub od kogoś ze znajomego źródła. Wiemy, że te grzyby potrafi zbierać i no, jakoś tam się dogadujemy, więc co potem z tych grzybów przygotowujemy? O to pytamy na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, tak jak wspominałam, a pytamy o wasz ulubiony przepis na leśne grzyby. Tam proszę wszystko sobie kliknąć, napisać, opisać w tym formularzu i czekać na telefon jutro ode mnie. A do zdobycia jest airfryer.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: 8200.
5: 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Mandy i Barry Manilow w Radiu Plus na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Spowodował śmiertelny wypadek pod Wołominem i uciekł. Trwają poszukiwania kierowcy. Rekordowe ceny paliw według analityków będzie jeszcze drożej. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Sprawdzimy, jakie są objawy. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja szuka kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. To wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
2: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Do chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
1: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi 8 lat więzienia. Diesele coraz bliżej 9 zł za litr, benzyna prawie za 8, a to nie koniec. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. Olej napędowy w nowym tygodniu kosztuje średnio rekordowe 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu jego cena może wzrosnąć jeszcze o 20 groszy. Drożeje również benzyna. Za litr 95 trzeba płacić średnio 7,89. Najwięcej od czerwca 2022. Z Warszawy relacjonuje Mateusz Gołębiewski.
3: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet 9 z przodu.
1: Orlen zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie, dostawy paliw są niezagrożone. To miejsce ma fatalne statystyki. Kolejna tragedia na Zakrzówku. Nurkowie zauważyli ciało człowieka. Służby stwierdziły zgon mężczyzny, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby, która podczas nurkowania na zalewie Zakrzówek na głębokości około 20 metrów zauważyła pod wodą postać przypominającą człowieka. Na miejsce natychmiast skierowaliśmy strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Krakowie. Jeden z nurków zszedł pod wodę i potwierdził, że znajduje się tam ciało mężczyzny. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.
1: A to druga tragedia na Zakrzówku w ostatnim czasie. W ubiegły piątek około 60-letni mężczyzna spadł na skalną półkę. Nie udało się go uratować.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
5: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
1: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Stranger by Night i CC Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 17 minut po 11 teraz na zegarze. Czasami nawet to, co bardzo lubimy, co sprawiało nam do tej pory przyjemność, i mówię tutaj o pracy, a sprawia, że jednak no już nie tracimy do tego namiętność, niekoniecznie mamy ochotę wykonywać te obowiązki i powoli zaczynamy zauważać, że też szwankuje i ciało, i umysł, że niekoniecznie mamy ochotę do pracy przychodzić. Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym, więc ja pytam o to, co robicie wy, żeby do pracy chciało się chodzić i żeby było w niej tak dobrze, żeby właśnie chciało się chcieć. 691-141-141, jeszcze około 5 minut czekam na wasze SMS-y, a później dzwonię do kogoś z was. A do oddania mam dzisiaj torbę zakupową od Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
7: Reklama.

0: Jolie Taxi i Vanessa Paradis w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 12. A ja pytam dziś w dniu walki z wypaleniem zawodowym, pytam o to, co wy robicie, aby z tym, tego wypalenia nie zaznać. I między innymi Iwona napisała: halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co ty robisz, jeżeli chodzi o to właśnie, żeby mieć taką chęć przychodzenia do pracy? Piszesz, że zawsze z uśmiechem, bo możesz, bo dane ci było wstać, a nie wszyscy mogą. Masz gdzie pójść i są tam osoby, którym twój uśmiech robi dzień. A to piękne i motywujące. Czyli to towarzystwo w pracy sprawia, że chce ci się chcieć.
1: Tak, dokładnie. Jak widzę ten uśmiech, który wywołuje u innych uśmiech, znaczy mój uśmiech wywołujący u innych uśmiech, to od razu mi się chce bardziej żyć, działać. I to jest takie szczęście dla mnie.
0: Czyli...
1: I to zauważyłam, że to też działa w drugą stronę, że ludzie są zadowoleni.
0: Czyli po prostu z uśmiechem. No i też chyba trzeba też lubić to, co się robi. No i tutaj to towarzystwo faktycznie sprawia, że jednak chce nam się chcieć.
1: Dokładnie.
0: Prezent mam dla ciebie. To torba od Radia Plus zakupowa. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam wszystkich moich współpracowników, z którymi dzielę te dni, nie zawsze miłe, nie zawsze dobre, ale z uśmiechem pomagające nam przetrwać. Moją rodzinę, no i wszystkich słuchaczy oczywiście i was.
0: Dziękuję bardzo i do tych pozdrowień się dołączamy i oby zawsze ten uśmiech był na twojej twarzy. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Abba i Lay All Your Love on Me, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: It's a Thinning Pet Shop Boys na koniec 11 do 12, 3 minuty wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Celem Rosji mogli być europejscy dyplomaci. Szef MSZ-u komentuje atak przy naszej granicy. Duże utrudnienia na kolei to po śmiertelnym potrąceniu w Małopolsce. Rolnicy zapraszają na samozbiory, chcą odzyskać choć część pieniędzy. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczoraj, przypomnijmy, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, 800 metrów od granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
2: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. Tutaj może nie stricte celowano tych przedstawicieli, ale liczą się z tym Rosjanie, że takie uderzenia będą, no bo to ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
1: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
3: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka koordynowała to porozumienie.
4: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe.
1: Tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
6: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za 1 złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
5: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
7: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, a ile płacimy w sklepie.
5: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
1: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. 51 nowych miejsc do parkowania powstanie przy ulicy Duńskiej w Szczecinie, jak poinformował na swoich mediach społecznościowych zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Jest to realizacja jednego z projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia inwestycji. Łącznie prace kosztować będą blisko 1 300 000 zł. Zmieniamy temat. W warsztatach uroginekologicznych na bloku operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie wzięli udział urolodzy z tego szpitala i ginekolodzy ze szpitala PUM. Interdyscyplinarne szkolenie poświęcone leczeniu nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu rodnego, mówi dr Sylwester Michał Ciećwierz, kierownik Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii USK 1 PUM w Policach.
9: Pewien zakres operacji w zakresie układu moczowo-płciowego jest wspólny dla urologii i dla uroginekologa. Część powikłań, które my nie potrafimy jako uroginekolodzy sobie poradzić, potrzebujemy wsparcia z urologami. Uważam, że taka współpraca jest bardzo ważna.
8: Podczas warsztatów wręczono także certyfikat Center of Excellence dla Szczecińskiego Ośrodka Urologicznego. Trochę chmur, trochę przejaśnień. Używam określenia przejaśnienia, bo czy te chwile, kiedy pojawia się błękitne niebo i jakieś jasne promienie, można nazwać słonecznymi momentami? Chyba wątpię. Temperatura wynosi 15 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie 1022 hektopaskale.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Nowy tydzień, nowe możliwości, poniedziałek, a w studio już Marek Sierocki. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Jan Pasterski również. Zaczynamy wielkim przebojem grupy Manam, piosenką Krakowski Spleen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nowy tydzień i nowe zaproszenia, tym razem na koncert, który odbędzie się w Warszawie. Radio Plus jest patronem dwóch koncertów Drupiego. Jeden to 29 września w Gdańsku. Do tej pory rozdawaliśmy bilety właśnie na ten koncert. A 1 października w Warszawie, w warszawskiej Stodole Drupie wystąpi. I od dziś takie zaproszenia rozdajemy.
2: A tych zaproszeń, no, trochę mamy. Podwójne zaproszenia. Chętnie się podzielimy z słuchaczami Radia Plus. Także gdyby ktoś chciał zobaczyć Drupiego tym razem na żywo i na żywo posłuchać tych nostalgicznych przebojów z czasów swojej młodości, to dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Ja zdradzę tylko, że Drupi jeszcze dzisiaj dla nas zaśpiewa. A teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dzisiaj swoją urodzinę świętuje Morten Harket, wokalista norweskiej grupy AHA. No, chyba trudno wyobrazić sobie lata 80. bez tego charakterystycznego głosu Mortena, prawda?
1: Take On Me to piosenka, która podbiła cały świat. No a teledysk do dziś jest uważany za kultowy. My zagramy inny wielki przebój grupy AHA, piosenkę Crying in the Rain.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: jak miała być.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
0: To był duet Wemi, What Me Up Before You Go Go, numer jeden zarówno na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Maj roku 84 to czas premiery tej piosenki.
2: A my właśnie dozwoniliśmy się do Aleksandry. Aleksandro, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo nam miło. Napisałaś, że chciałabyś pojawić się na koncercie Drupiego i to ze swoją mamą.
3: Tak, zgadza się.
2: A tym razem ten koncert w Warszawie w klubie Stodoła. No i co ty na to?
3: No bardzo się cieszę, już na samą myśl cieszę się, nie mogę się doczekać, tym bardziej, że bardzo lubię koncerty. Wcześniej bywałam już na różnych koncertach i byłam na koncercie zagranicznego artysty i na koncercie polskich zespołów, więc bardzo się cieszę.
2: Czy macie daleko do Warszawy?
3: Nie, w zasadzie bardzo blisko.
2: No to świetnie, a koncert już niedługo, bo to właściwie, no jesteśmy w połowie miesiąca, można powiedzieć, że 2 tygodnie, które szybko zleci i będziecie miały z mamą okazję, żeby na Drupiego popatrzeć i go posłuchać na żywo. Bardzo tak. Dziękuję, pozdrawiamy.
3: Ja również pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, trzymajcie cieplutko. To jest oczywiście takich biletów na Drupiego mamy jeszcze całkiem sporo, także w kolejnych dniach one będą do was trafiały, a teraz już wcześniej też zapowiadane Drupi i jego przebój Prowincja.
0: Rok 1978, Prowincja to tytuł singla, ale także albumu Drupiego, który wtedy się ukazał. To był świetny czas dla tego artysty. Przyjechał na festiwal w Sopocie, tu u nas cieszył się niesamowitą popularnością, a piosenka Prowincja doczekała się wielu wersji, między innymi takiej satyrycznej. Zajechał Mirafiori, na sam trotuar wjechał kołami. To też w Polsce śpiewano. Drupi i Prowincja, wersja oryginalna.

0: Podobno prawdziwa historia chłopaka z biednych sfer, który zakochał się w dziewczynie ze zdecydowanie wyższych sfer.
1: Podobno prawdziwa, śpiewał o tym oczywiście Billy Joel, pianista, wokalista, niezwykle utalentowany muzyki. Lata 80. to było pasmo jego sukcesów. No a teraz debiutancki przebój Sam Brown, piosenka Stop, to niestety jedyny taki wielki przebój, jaki artystka wylansowała, ale ona się świetnie odnalazła w show biznesie. Śpiewała m.in. na trasach koncertowych zespołu Pink Floyd. No i ma za sobą sporo występów w chórkach innych wykonawców. Sam Brown i Stop.

0: Reklama.
1: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: Oh.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Walijski wokalista Shakin' Stevens to jedna z ikon muzyki dekady lat 80., ale w jego twórczości słychać też takie echa lat 70., wtedy, kiedy zaczynał swoją karierę. Za nami Cry Just a Little Bit, bez wątpienia największy przebój tego artysty.
1: No to teraz też właściwie lata 80., prawda? Tylko, że w Polsce do tej pory, można powiedzieć, masa fanów ma ta formacja.
0: Dokładnie, zespół Papa Dance występuje pod nazwą Papa D. Sporo koncertuje, no ale na tych występach z reguły wykonują utwory, które wylansowali w latach 80. ubiegłego wieku. Było ich sporo. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Nice Story i grupa Papa Dance. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Zarząd będzie decydował o jego odwołaniu. Finlandia dołącza do francuskiego programu odstraszania nuklearnego. Zacznijmy jednak od informacji z ostatniej chwili dotyczącej rosyjskiego drona w Polsce. Jest 13. Marcin Bartnik. Jak informowaliśmy, na początek informacja dosłownie sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL-u zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Mateusz Głębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Jakie scenariusze są na stole?
2: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
3: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
2: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
1: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Nie przyznał się do winy. Sąd zdecydował wcześniej o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Teraz ważne informacje dla kierowców od Was, od naszych słuchaczy. Jak informujecie, mamy wypadek na trasie S17 w Kołbieli koło Warszawy. Bus zderzył się tam z tirem przewożącym samochody. Jeden pas ekspresówki w stronę Lublina jest zablokowany. Informacje są też o wypadku i sporym korku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. To na trasie w stronę Częstochowy. Dziękujemy za te informacje. Do francuskiej propozycji odstraszania nuklearnego dołącza Finlandia. Oznacza to, że program dotyczy już 10 krajów, wśród których jest też Polska, Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Norwegia. Niemcy są oceniane jako kluczowy partner Francji w tej współpracy. W lipcu oba kraje przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe, przeprowadzając po raz pierwszy tankowanie w powietrzu myśliwców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nielegalne wyścigi pod łodzią przerwane przez policję w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. Kierowcy ścigali się w powiecie pabianickim w pobliżu trasy S14.
4: Funkcjonariusze zabezpieczyli również 5 pojazdów o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy.
1: Wyliczał Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Akcja zakończyła się mandatami na ponad 150 tysięcy złotych. 5 uczestników wyścigów usłyszało zarzuty.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Od dziś do 27 września w związku z wdrażaniem nowego systemu rezerwacji wizyt mogą wystąpić ograniczenia w dostępności terminów umawianych przez internet do Urzędu Miasta. W tym czasie wizytę można zarezerwować za pośrednictwem infolinii urzędu lub osobiście w punkcie informacji Urzędu Miasta przy placu Armii Krajowej 1 oraz w filii urzędu przy ulicy Rydla 39. Zmieniamy temat. Nowy budynek mieszkaniowy powstanie przy ulicy Czarnieckiego w Szczecinie. Chodzi o narożnik tej ulicy, wchodząc na kładkę nad peronami dworca PKP. Powstanie tu około 15 mieszkań oraz lokal usługowy. Prace mają ruszyć na przełomie tego roku. Budynek ma być gotowy do końca 2028 roku. Inwestor jest właścicielem także dawnego biurowca spółek kolejowych przy ulicy Czarnieckiego 9, gdzie również mogą powstać mieszkania. Przypominamy jeszcze o zmianach w rejonie Wałów Chrobrego, gdzie odbywają się wojewódzkie obchody Krajowej Administracji Skarbowej. Do godziny 16 zamknięta dla ruchu kołowego jest ulica Wały Chrobrego na odcinku od ulicy Szczerbcowej do ulicy Zygmunta Starego. Sprawdzamy pogodę. Pogoda dziś na pograniczu. Chmury chwilami całkowicie przejmują kontrolę nad niebem i robi się ciemno i jesienno. A potem następuje moment, kiedy ukazuje się słońce. Na chwilę. Temperatura wynosi 16 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Szczecinie około 1022 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I teraz przebój o prawdziwym Włochu, czyli Toto Cotugno w akcji La Italiano. Dzień dobry, Janek Pasterski.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Laura Branigan i Self Control w Radiu Plus, a dzisiaj pierwszy dzień naszej dwutygodniowej zabawy. Ruszamy na grzyby z Radiem Plus, bo lato się kończy, to kalendarzowe, za chwilę zaczyna się jesień, czyli krótko mówiąc startuje grzybobranie. Uwielbiamy. Uwielbiamy i to nawet nie trzeba żadnych statystyk, chodzić po lesie, zbierać grzyby, ale nie. Nie będziemy was pytali o wasze tajne terytoria, bo to wiadomo, że to tajemnica i nikt tego nie zdradzi, żaden szanowany grzybiarz. Ale mam nadzieję, że podzielicie się z nami ulubionymi przepisami na dania z grzybami. To już może nie będzie taka tajemnica, a gdyby faktycznie nie była, to zapraszamy na radioplus.pl. Tam można zdradzić swój grzybowy przepis. Codziennie wybieramy taki, który najbardziej się nam spodoba, a nagroda główna to jest airfryer. Airfryer, w którym wiele pysznych rzeczy i to nie tylko z grzybami można sobie przyrządzić, także dajcie znać już teraz. Kolejny airfryer powędruje do kogoś jutro rano, przed południem jeszcze u Agnieszki Morawskiej po godzinie 11, chyba jeżeli się dobrze orientuję. Radioplus.pl, napiszcie nam, jakie są wasze ulubione dania z grzybami leśnymi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: To kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
7: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.

chyba coś dla wszystkich miłośników żeglarstwa. Już po wakacjach także na jeziorach, na Mazurach powinno być zdecydowanie spokojniej. Alicja Majewska to za nami, a już teraz panowie z Modern Talking i Brother Louis.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie

0: pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
0: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Reklama.

0: no to słodkiego, miłego, wszystkiego najlepszego, krótko mówiąc, kombi. To za nami, a przed nami o 14 za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zabrało głos w sprawie rosyjskiego drona znalezionego na plaży koło Ustki. Płonie jeden z budynków jednostki wojskowej w Białymstoku. Etna znów sprawia kłopoty na Sycylii. Jest 14. Marcin Bartnik. Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
2: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje i obrazy, jakie dostaliśmy z miejsca odnalezienia, no, wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej. Natomiast no, trzeba na pewno poczekać na ustalenia służb, które będą na miejscu.
1: Informuje rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Z tymi informacjami zbiegły się doniesienia z Białegostoku. Płonie dach jednego z budynków jednostki wojskowej. Na miejscu jest kilkudziesięciu strażaków, a nad miastem unosi się słup czarnego dymu. Armia nie podaje szczegółów z powodu strategicznego znaczenia tej jednostki. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Mężczyzna generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W związku z całą sytuacją prokurator po przesłuchaniu zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.
1: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu willowym w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł. Znów kłopoty na Sycylii. Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Zamknięta została jedna ze stref przestrzeni powietrznej na razie na kilka godzin. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty w Poznaniu. Wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co wyciągnęli. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habir, co można znaleźć w Warcie.
4: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki.
5: Butelki, dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
6: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
4: Dlaczego to trafia do rzek?
6: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
1: Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty od 4 lat.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Do 18 września przyjmowane są wnioski o wynajem mieszkań w ramach naboru uzupełniającego w programie Dom dla Seniora. To propozycja dla starszych mieszkańców szukających lokalu bez barier architektonicznych z dostępem do windy i systemem teleopieki. Do wynajęcia przeznaczone są mieszkania jednopokojowe położone w budynku w Nowym Kwartale przy ulicy Bolesława Śmiałego 34A, które są własnością Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. O mieszkania wspomagane jednopokojowe mogą ubiegać się w pierwszej kolejności osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, mieszkające w Szczecinie od minimum 3 lat, które ukończyły 70 lat, są samotne lub pozbawione wsparcia rodziny. Wnioski o najem mieszkania należy składać do Centrum Usług Społecznych. Od środy mieszkańcy ponownie będą mogli skorzystać z akwaparku Fabryki Wody. Planowane prace konserwacyjne dobiegają końca. Sprawdzany był stan poszczególnych urządzeń i instalacji, a także naprawione i wymienione elementy, które uległy naturalnemu zużyciu podczas codziennego intensywnego użytkowania. Sprawdźmy, co jeszcze przyniesie nam dzisiaj pogoda. Mimo tych chmur padać dziś nie będzie. Deszcz nie jest w menu na dziś. Za to pojawiać się będzie słońce. Przelotnie, ale zawsze to coś. Jednak jesień, proszę Państwa, jest coraz bliżej. Temperatura wynosi 17 stopni. Wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich. Ciśnienie około 1022 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: I już teraz w Radio Plus ABBA. Gimme, gimme, gimme. Jest 6 po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Trzeba kochać życie, trzeba kochać nie tylko przy piątku, nie tylko w weekendy, ale w poniedziałek też może być przyjemnie. To wszystko zależy od tego, jak sobie to w głowie poustawiamy. A żeby było przyjemnie, to ja mam torbę na zakupy płócienną z Radia Plus, piękne logo. No wiadomo, torba na zakupy zawsze się przyda. Sam się już nauczyłem, jeżdżę na większe zakupy, zawsze zabieram własne torby. Nie ma sensu kupować tych reklamówek, potem to się wala po mieszkaniu, wyrzuca się to do śmieci, że już nie wspomnę o niezbyt ekologicznym podejściu. A tutaj torba wielokrotnego użytku, fajna, z logo Radiem Plus, Radia Plus. Gdyby ktoś potrzebował, to śmiało napiszcie do mnie SMS pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowości elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: Reklama.

0: I taka prywatna sytuacja nam się zrobiła w tej piosence Dusty Springfield in the Private, a ja właśnie dodzwoniłem się do Gosi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzień dobry, mam torbę materiałową fajną na zakupy i już napisałaś, że dałaby się chętnie mężowi, który zwykle zapomina i kupuje potem jakieś nowe plastikowe.
1: No właśnie, tak pomyślałam.
0: To teraz to tam będzie.
1: To
0: by się przydało. Trzeba tylko sobie wyrobić taki nawyk, żeby to potem z powrotem do samochodu tę torbę i mieć w bagażniku.
1: No właśnie, żeby mieć zawsze ze sobą.
0: Najlepiej. Ale myślę, że to jest do zrobienia. Sam bardzo długo miałem z tym problem. W końcu się nauczyłem, także trzymam mocno kciuki i pozdrawiam cię ciepło. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności państwa Rutkowskich.
0: Super. Wszystkiego dobrego.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego, dobrej pogody.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Na czym frasta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: bal wszystkich świętych i budka suflera to na koniec tej godziny, a już za chwilę w Radiu Plus o 15:00 wiadomości.
1: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Skompromitowany prezes PKL-u może stracić stanowisko, trwa głosowanie zarządu. Zdjęcia nastolatek na torach w Radomsku mogły skończyć się tragedią. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się na grzybobranie z sanepidem. Jest 15, Marcin Bartnik. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em do kwietnia. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron.
2: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
1: Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata. Powiedz, co się dzieje?
3: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Zdjęcie na torach mogło skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
4: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko, wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
1: Jak mówiły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Papież Leon XIV zdecydował o budowie nowych przestrzeni dla Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Nowy gmach powstanie na terenie tzw. Fontana dell'Autoparco.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach tej akcji Dawid Olszewski.
5: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
6: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
5: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
7: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
5: Akcja 26 września w kilku kujawsko-pomorskich powiatach.
1: Na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. W miniony weekend szczecińska policja sprawdzała m.in. trzeźwość kierujących, prędkość, uprawnienia do kierowania oraz stan techniczny pojazdów. W trakcie tych działań policjanci zatrzymali 13 nietrzeźwych kierujących. Ujawniono ponad 150 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali 3 kierujących, którzy poruszali się samochodami pomimo orzeczonego wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatrzymano także 2 osoby poszukiwane. Zmieniamy temat. 18-20 września odbywać się będzie weekend cysterski w Kołbaczu. O programie opowiada ksiądz Karol Karwowski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Szczecinie.
9: Konferencja poświęcona samemu Kołbaczowi i domenie cysterskiej na przestrzeni tych wieków i zakończy się koncertem chóru Uniwersytetu Szczecińskiego w sali gotyckiej Domu Konwersów. 19 rozpocznie się jarmark, różnego rodzaju rekonstrukcje średniowieczne, możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej, produktów lokalnych, koncert takiej muzyki filmowej zespołu Bosanowa.
8: A więcej informacji znajdziecie na stronie radioplus.pl. Sprawdzamy pogodę. Niewiele się w pogodzie zmienia. Są chmury, potem pojawia się słońce, zdarza się, że sytuacja się kilka razy powtarza i wracamy do punktu wyjścia. Raczej nam dziś padać deszcz nie będzie. Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich, ciśnienie 1022 hektopaskale.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Michael Jackson już teraz w głośnikach Radia Plus z przebojem Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Plus, a w tle do tego Chris Rea i jego gitara. Josephine to za nami, a my dzisiaj wystartowaliśmy z zabawą na najbliższe dwa tygodnie, czyli ruszyliśmy na grzyby, bo to taki właśnie gorący okres, kiedy na grzyby lubimy chodzić, a kto nie lubi? To jest fajne przeżycie, nawet jak się specjalnie człowiek na tym nie zna, to żeby poobcować trochę z naturą, pochodzić, a może jeszcze coś się uda trafić, co się potem przyda. I też nie prosimy was absolutnie o to, żebyście zdradzali nam te swoje tajemne miejsca, w których zbieracie grzyby i tam zawsze macie branie. No nie, bo to wiemy, że to sekret, rzecz święta, ale być może macie jakieś przepisy z grzybów kulinarne oczywiście, którymi chcielibyście się podzielić. To już teraz zapraszamy na radioplus.pl, tam nasz formularz, można nam taki przepis podrzucić, chętnie poczytamy, sam coś bardzo chętnie później z tego ugotuję, bo będziemy każdego dnia wybierali przepis, który spodoba nam się najbardziej i w prezencie będziemy mieli każdego dnia dla kogoś air fryer. Fajne urządzenie, beztłuszczowa, tak zwana frytkownica do gotowania szybkiego przede wszystkim, ale też zdrowszego i bardziej oszczędnego, bo to zdecydowanie mniej prądu pożre niż klasyczny piekarnik.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Wakacje już co prawda za nami, ale można sobie było przypomnieć ten wakacyjny klimat i Bonham, hooray, it's a holiday. Edyta Bartosiewicz, to za chwilę, ale teraz instrumentalnie Harold Faltermeier.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach.

0: Piękny duet na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Cukero, Paul Young, Sensu na Dona. A ja bardzo za dzisiaj dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Radosław Piesiewicz za burtą, Marian Kmita pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Cena ropy na świecie najwyższa od maja. Jest 16. Marcin Bartnik. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji skompromitowanego przez zonda kryptoprezesa, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
2: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
1: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u. Przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Sąd podtrzymał dziś tymczasowy areszt dla niego. Uwaga kierowcy, zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania to po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Nowy, Tomyśl i Buk. Nie ma informacji o rannych. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17:00. Ceny ropy najwyższe od maja. Za baryłkę Brent trzeba zapłacić już $109. Powodem podwyżek są ataki dronowe, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia naftociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim, który omijał cieśninę Ormus. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Została zatrzymana wczoraj wieczorem.
3: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań krwi. Ze względu na immunitet sędzia nie usłyszała jeszcze zarzutów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Apele Akademii i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w Zachodniopomorskiem szkolną uroczystość poprowadził dziś robot.
4: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Aleks to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku właśnie technik automatyk.
5: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
6: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że mogliśmy coś takiego przeżyć.
1: Aleks nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania.
0: Radio Plus Szczecin.
7: Pogoda. Dziś w Szczecinie około 19 stopni, pogodnie i bez deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9, ale jutro nawet do około 23 kresek na termometrach. Będzie sporo słońca, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
7: Dzień dobry, jest poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Kinga Krasuska przed mikrofonem, a dziś zapraszam Was na rozmowę o tym, czym jest turystyka dostępna i dlaczego jest to tak ważny dla naszego miasta projekt, a także na materiał o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. To w pierwszej godzinie magazynu reporterów, a już teraz Phil Collins, Two Hearts.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, pora na informacje z dróg. Stoicie na Alei Wyzwolenia, ulicy Krasińskiego i ulicy Staszica. Duży ruch na ulicy Bogumińskiej, Obotryckiej i ulicy Komuny Paryskiej. Zwalniacie na Alei Wojska Polskiego, na ulicy Jagiellońskiej, dalej na Krzywoustego, Kopernika czy Potulickiej. Korkuje się Aleja Powstańców Wielkopolskich, ulica Milczańska czy ulica Mieszka I, a jeśli jedziecie w kierunku prawego brzegu, to zwalniacie na ulicy Gdańskiej w okolicach Basenu Górniczego i na tym odcinku korek w obie strony, dalej także na Batalionów Chłopskich i Granitowej w Zdrojach, no i potem korkuje się w Dąbiu ulica Krzywoń, Gierczak, dalej Pomorska czy Zwierzyniecka.
0: Radio Plus Szczecin.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh
1: w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
0: GWM. Go with more.
14: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Kiedy słyszymy hasło turystyka dostępna, myślimy w pierwszej kolejności o osobach z niepełnosprawnościami. Potem przychodzą nam do głowy bariery architektoniczne, z którymi muszą się mierzyć, chociażby osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Tymczasem pojęcie turystyki dostępnej ma szerszy zakres. Rozmowa Małgorzaty Tobiasz.
2: Dzień dobry, Werner Aleksandra, wykładowca akademicki, pracuję w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w WSB Merito w Szczecinie.
3: Czym jest turystyka dostępna?
2: Turystyka dostępna jest przede wszystkim możliwością zwiedzania bez barier, bez przeszkód, bez ograniczeń, bez problemów architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych, doświadczaniem na równych zasadach jak wszyscy, w sposób komfortowy, bezpieczny, bez przeszkód.
3: Jak myślimy o dostępności, to myślimy właśnie o osobach na przykład niewidomych czy osobach głuchych, ale to nie chodzi tylko o to.
2: Nie, jeżeli mówimy o turystyce dostępnej, mówimy o osobach, które w danym momencie mają specjalne potrzeby w danym zakresie. Czyli to nie są najczęściej wszędzie kojarzone przez społeczeństwo osoby z niepełnosprawnościami. Nie, to są także rodziny z małymi dziećmi, które podróżują z wózkiem. To są także seniorzy, to są osoby z zaburzeniami poznawczymi. To są także, proszę Państwa, turyści z ciężkim bagażem. Ile razy Państwo gdzieś podróżowali, mieli ciężki bagaż, po drodze były schody, po drodze były krawężniki, dziury, szliśmy zapatrzeni w telefon, raptownie patrzymy, szkło przed nami, szyba w hotelu i mało co się nie zderzyliśmy. Więc tak naprawdę myślimy o całości społeczeństwa, czyli każda osoba, która w danym momencie ma szczególną potrzebę. Tak jak ja na przykład 3 miesiące temu urodziłam maluszka, więc kobiety w ciąży także są osobami ze szczególnymi potrzebami.
3: A kobiety z wózkami to już w ogóle?
2: Tak, dopiero jeżeli ktoś z nas złamie nogę, jeżeli ktoś z nas będzie miał właśnie szczególną potrzebę w danym momencie, dopiero doświadcza ograniczeń, które są w otoczeniu, w środowisku, ale także w naszej mentalności.
3: To co miasta mogą zrobić, żeby stać się bardziej dostępne?
2: Najprostszą rzeczą, najmniej kosztowną, bo przeważnie jak mówimy o dostępności, to przedsiębiorcy myślą, jejku, ile mnie to będzie kosztowało, bo bardzo często jest to kojarzone z ograniczeniami architektonicznymi i tak, jest to prawda, ale są prostsze, mniej kosztowne rozwiązania, które można wdrożyć, na przykład szkolenia personelu, bo przede wszystkim empatyczny personel potrafi naprawdę zdziałać cuda. Ja przy rozprawie doktorskiej, bo w lutym obroniłam doktorat, prowadziłam badania na temat kreowania dostępnych produktów turystycznych i miałam wywiady z osobami z niepełnosprawnościami i oni do mnie mówią: Olka, słuchaj, a gdzie dla nas jest czas na spontaniczność? Na przykład PKP, my chcemy jechać nad morze. Dzisiaj Państwo idą, rezerwują sobie bilet, przejazd, jak jest dostępny, jak nie, to miejsce stojące i jadą Państwo. Osoby z niepełnosprawnościami na 24 godziny przed muszą zgłosić swój przejazd, a i tak jak zgłoszą, to nie ma pewności, czy zostaną osoby z niepełnosprawnością tutaj akurat ruchową na wózku poruszające się, czy zostaną wpuszczone, bo na przykład pan konduktor nie potrafi obsługiwać dźwigu, który jest w pociągu, albo się zaciął, a wystarczy jedna, druga osoba, tak jeden, no nie powiem imienia pana, ale właśnie jeden z osób, z którymi prowadziłam wywiad, do mnie mówi: Olka, wystarczy, że jeden mnie złapie, drugi mnie złapie za wózek i wejdę. No ale nie mogę, bo muszę to zgłosić wcześniej, więc tak naprawdę bardzo często problem jest w naszej mentalności i w braku tej empatii, przede wszystkim tej empatii, bo czy my wyjdziemy poza ladę, żeby obsłużyć daną osobę, czy będziemy stać za ladą, to tylko zależy od nas. Czyli sposób obsługi zależy od nas i to jest naprawdę, drodzy Państwo, najmniej kosztowny według mnie sposób, dzięki któremu możemy wdrożyć dostępność.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: 9 września obchodziliśmy Światowy Dzień Fast. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. I choć ta zasada wydaje się prosta, wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie może nieść picie alkoholu przez przyszłą mamę. Monika Werc.
2: FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, nie jest jedną chorobą. To całe spektrum problemów, które mogą wpływać m.in. na rozwój mózgu, pamięć, koncentrację, uczenie się czy funkcjonowanie społeczne, mówi psycholog Piotr Zbigniew Kamrat.
3: Objawy FASD mogą być różne. Jedno dziecko będzie miało trudności z nauką, inne z koncentracją i zapamiętywaniem. Często pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, impulsywność, nadmierna ruchliwość czy trudności w relacjach z rówieśnikami. Rodzice i nauczyciele czasem myślą, że dziecko jest niegrzeczne albo brak mu motywacji, czy też ma złą wolę, podczas gdy ono po prostu funkcjonuje inaczej i potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Co ważne, FASD, czyli FASD, bardzo często nie widać na pierwszy rzut oka. Nie każde dziecko ma charakterystyczne rysy twarzy czy opóźniony wzrost, dlatego mówi się nawet, że jest to niewidoczna niepełnosprawność.
2: Niestety, pomimo wielu akcji profilaktycznych, wciąż wiele kobiet pije alkohol w ciąży. Często jednak nieświadomie, podkreśla Karolina Bazydło-Stodolna z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
4: Badania z 2025 roku przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka pokazały nam, że ponad 50% kobiet pije alkohol w ciąży. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że kobiety robią to świadomie, ponieważ w momencie, kiedy kobieta jest już w ciąży, ale jeszcze nie ma potwierdzenia tego w postaci testu pozytywnego, ona żyje tak, jakby w ciąży nie była.
2: Specjaliści radzą, aby planując ciążę odstawić alkohol kilka miesięcy wcześniej. Dotyczy to też mężczyzn, mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska z Biura Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom.
5: Też mówi się o tym, że zarówno dotyczy to mężczyzn. Najlepiej jakby 3 miesiące przed planowaną ciążą zachowali całkowitą abstynencję, aby materiał genetyczny jakby oczyścić z toksyny. Plus jest taki, że mężczyźni mają taką możliwość. W przypadku kobiet tak nie jest, ponieważ nasze jajeczko, które jest uwalniane od pierwszej miesiączki, jest narażone na toksynę, odkąd zaczniemy pić. Czyli czym więcej pijemy, czym dłużej pijemy, jest to czynnik jakby spustowy po tym, że dziecko może być bardziej uszkodzone.
2: Światowy Dzień FAST ma przypominać o jednej z najważniejszych zasad. W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. To nie jest kwestia oceny czy potępiania, to kwestia wiedzy, odpowiedzialności i ochrony zdrowia dziecka, bo każda ciąża bez alkoholu to szansa na zdrowy start. Monika Werc, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Już teraz Bon Jovi Always, a do końca godziny 16 jeszcze Cyndi Lauper, Bobby McFerrin czy UB40. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: W Szczecinie trwają kolejne prace przy modernizacji sieci wodociągowej, ale część robót udało się już zakończyć bez dodatkowych utrudnień dla kierowców. Bez problemu przejedziemy m.in. ulicami Narutowicza, Kruczą czy Roztocką. Wodociągi coraz częściej korzystają z metod bezwykopowych, dzięki czemu nie trzeba rozkopywać całych ulic, a pracy jest sporo.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Plus Szczecin. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
8: Już za 3 minuty wiadomości, a po nich zapraszam was na drugą godzinę magazynu reporterów. Kinga Krasuska.

0: Znamy szczegóły zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Na miejscu jest nasz reporter. Tragiczny wypadek z udziałem autobusu i duże utrudnienia pod Grodziskiem Wielkopolskim. Łoś, który pojawił się na dworcu centralnym w Warszawie, wrócił do Campinosu. Jest 17. Marcin Bartnik przejmuje stery i jak zapowiada od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie jest nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, nowy szef oznacza nowe rozdanie. Co więc zamierza Marian Kmita?
1: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
2: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
1: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić te funkcje. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
0: Przypomnijmy, zmiany w PKOL-u to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został też tymczasowo aresztowany. Tragiczny wypadek i duże utrudnienia pod Grodziskiem Wielkopolskim na drodze wojewódzkiej 308 między Białą Wsią a Lasówkami. Samochód osobowy zderzył się z autobusem relacji Poznań-Nowy Tomyśl. W wypadku zginęły 3 osoby.
3: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do bocznego zderzenia z autobusem.
0: Relacjonował Karol Płócienniczak z grodziskiej policji. Ofiary to młodzi ludzie podróżujący autem osobowym.
3: W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginęły wszystkie osoby podróżujące osobowym BMW. Żadna z osób podróżujących autobusem nie doznała obrażeń.
0: Na miejscu tragedii trwają czynności z udziałem prokuratora. Droga jest całkowicie zablokowana. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. O szczegółach nasza reporterka Julia Łata.
4: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
5: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
4: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki. To jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
0: Julia Łata, dziękuję za relację. Papież Leon XIV anulował podjętą przez Franciszka decyzję o obniżce pensji kardynałów o 10% oraz innych dostojników kurii rzymskiej o kilka procent. Jak przypomniał Leon XIV, tamte kroki były konieczne po to, by stawić czoło pandemii COVID-19. Włoskie media wyjaśniają, że oznacza to definitywne zniesienie redukcji wynagrodzenia także kardynałów. Wynosiło ono przed obniżką około 5000 euro.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy. Wczoraj wieczorem na torach kolejowych dworca znalazło się ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta aż z Puszczy Kampinoskiej.
7: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, z terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
0: Wyjaśnia Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
7: Nasi pracownicy wraz z lekarzem weterynarii pojawili się około godziny 20 z minutami. Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
0: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł do dworca centralnego.
6: Radio Plus Szczecin.
8: Pogoda. Aktualnie na termometrach 18 kresek, na niebie trochę chmur i trochę słońca. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro wzrośnie nawet do 23. Będzie sporo słońca i zapowiada się bez deszczu.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: Minęła 17. Kinga Krasowska przed mikrofonem. Zapraszam na drugą godzinę magazynu Reporterów, a w niej rozmowa m.in. o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drodze, a także wiadomości sportowe. Już teraz Albano i Romina Power, Sempre Sempre.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Mniej zwolnień lekarskich, ale więcej dni nieobecności w pracy. Tak wygląda pierwsze półrocze w Zachodniopomorskiem. Lekarze wystawili mieszkańcom regionu prawie 490 tysięcy zwolnień, czyli o blisko 2% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba dni absencji wzrosła o ponad procent i przekroczyła 5 milionów. W całym kraju najwięcej dni chorobowego wynikało z problemów z układem mięśniowo-szkieletowym, zaburzeń psychicznych oraz urazów. Najczęściej zwolnienia trwały od 1 do 5 dni.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Bad Boys Blue Award Without You już za chwilę, ba SOS czy Mary Had One Night in Bangkok. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Świeć przykładem, noś odblaski i bądź bezpieczny. Zaczyna się szczególnie trudny czas dla pieszych i rowerzystów. Materiał Radosława Mizery.
2: Wcześnie zapadający zmrok, częste mgły i opady sprawiają, że widoczność na drodze jest znacznie ograniczona. W takich warunkach to właśnie elementy odblaskowe mogą uratować zdrowie, a nawet życie, przekonują uczniowie.
3: Noszenie odblasku wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne, ponieważ zapewnia nam to większe bezpieczeństwo. Jesteśmy bardziej widoczni przez auta.
4: Zwiększa to naszą widoczność na pewno. Myślę, że tak jak koleżanka powiedziała, czujemy się przez to bezpieczniej.
5: Jest to ważne, żeby mieć odblaski, ponieważ to zwiększa nasze bezpieczeństwo, każdy nas może zobaczyć. Nosiłam kiedyś odblaski i nadal czasami noszę, jak jadę na przykład rowerem gdzieś i jest ciemno.
2: W takich warunkach nawet krótka droga może być ryzykowna, jeśli pieszy lub rowerzysta nie jest odpowiednio widoczny. Dlatego tak ważne jest stosowanie odblasków, prostych elementów, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo i mogą zapobiec wypadkom, informuje podkomisarz Paulina Wołczyńska z policji.
6: Pieszy, który ma na sobie element odblaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję. O ile używanie elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe, o tyle w obszarze zabudowanym już nie. Jednak pomimo to zachęcamy, aby odblask mieć przy sobie, również poruszając się w obszarze zabudowanym. W miastach jest również wiele miejsc nieoświetlonych, a duży ruch uliczny i oślepiające światła aut nie pomagają kierowcy dostrzec pieszego. Warto pamiętać o odblaskach także podczas poruszania się na rowerze. Rowerzysta powinien zadbać o prawidłowe oświetlenie roweru, a dodatkowy element odblaskowy na ubraniu czy też plecaku jeszcze bardziej poprawi jego widoczność. Szczególnie teraz, gdy warunki na drodze szybko się zmieniają, nie możemy zakładać, że kierowca zawsze nas zauważy.
2: Używanie odblasków po zmroku poza obszarem zabudowanym to obowiązek każdego uczestnika ruchu drogowego. Dariusz Piątek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
7: Nie ma tygodnia, nie ma dnia, żebyśmy nie czytali o tym, że ktoś został potrącony, że ktoś zginął pod kołami. A już najgorsze przypadki to wtedy, kiedy na przejściu dla pieszych wydaje nam się, że mamy pierwszeństwo, wchodzimy i nagle jest pisk, uderzenie. I nas nie ma po prostu. I myślę, że to powinno przekonać do noszenia odblasków, żebyśmy dali szansę sobie na przeżycie, a kierowcy na zobaczenie nas. Bo nie jest filozofią założyć czarną kurtkę, czarne spodnie, czarne buty, kaptur na głowę, słuchawki w uszy, żadnego odblasku i iść. Prosimy się w tym momencie tak naprawdę o przykre zdarzenie, o potrącenie, o wypadek, czasami ze skutkiem śmiertelnym, czasami przeżyjemy, tylko co po tym przeżyciu? Kalectwo do końca życia, więc warto, jeszcze raz podkreślam, warto po prostu mieć coś odblaskowego ze sobą.
2: Wystarczy niewielki element, brelok, opaska czy kamizelka, aby stać się widocznym i bezpieczniejszym uczestnikiem ruchu. Radosław Mizera, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

You too, I still haven't found what I'm looking for już teraz. Wcześniej Jennifer Lopez z utworem Waiting for Tonight, a za chwilę Rod Stewart, Baby Jane. Zostańcie z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Szczecińskie tramwaje będą jeździć na prądzie wyprodukowanym z odpadów. Od 1 października energia z ekogeneratora zasili 8 stacji prostownikowych, a dzięki nim wszystkie linie tramwajowe w mieście. W ciągu 10 miesięcy tramwaje szczecińskie planują kupić prawie 8400 MWh takiej energii, co pokryje około 40% ich zapotrzebowania. Prąd powstaje w ekogeneratorze podczas termicznego przetwarzania odpadów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Bucks Fizz, Land of Make Believe, a już za chwilę wiadomości sportowe.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Reklama.
4: Wiadomości sportowe zaprasza Małgorzata Tobiasz. Zaczynamy od piłki nożnej. Piłkarze Pogoni może już nie grają w Pucharze Polski, ale w Ekstraklasie póki co idzie im dobrze. A nawet lepiej niż dobrze, bo mają obecnie 6 spotkań bez porażki. Piłkarze Pogoni z kompletem punktów po weekendowym meczu, w którym pokonali wieczystą Kraków 2-0 w 8 kolejce rozgrywek. Prowadzenie w 59 minucie uzyskał Macedończyk Darko Hurlinow, a kropkę nad i postawił w ostatniej minucie doliczonego czasu gry Hiszpan Jordi Sanchez. Po tym spotkaniu portowcy mają 12 punktów na koncie i 6 punktów straty do lidera Górnika Zabrze. W kolejnym meczu Ekstraklasy piłkarze Pogoni Szczecin za tydzień na Górnym Śląsku zmierzą się z Piastem Gliwice. Z dobrych wieści spadamy na kategorię złe newsy. Piłkarze Świtu w drugiej lidze przegrali z Chojniczanką Chojnice 1-5 w 8 kolejce rozgrywek. Honorowego gola dla Dumy Północy z rzutu karnego strzelił Adam Frączczak. Szczecinianie zagrali słabo i tym razem wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku. Po tym spotkaniu Świt zajmuje 17, przedostatnie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie tylko 5 punktów. W kolejnym meczu drugiej ligi piłkarze Świtu Szczecin już w piątek na wyjeździe zmierzą się z rekordem Bielsko-Biała. Zaglądamy do piłki ręcznej. Nowa hala SDS-u okazała się szczęśliwa dla piłkarzy ręcznych Sandry Spa Pogoń. Szczecinianie wygrali z 7 Miedź Legnica 32-24. Najskuteczniejszym graczem Pogoni był zdobywca 7 bramek, skrzydłowy Dawid Krysiak. W kolejnym meczu Ligi Centralnej szczypiorniści Sandry Spa Pogoń Szczecin w sobotę na wyjeździe zagrają z Gwardią Koszalin. Panie poziomem nie ustępują i także zapisują zwycięstwo na swoim koncie. Piłkarki ręczne SPR Pogoń na początek zmagań w Lidze Centralnej pokonały SMS ZPRP Płock 39-22. Do wygranej portową siódemkę poprowadziła skrzydłowa Emilia Jałowicka, która zdobyła 8 bramek. W kolejnym meczu Ligi Centralnej szczypiornistki SPR Pogoń w sobotę w Szczecinie w nowej hali SDS 2-0 zmierzą się z Koroną Handball Kielce. King Szczecin z porażką i zwycięstwem w Memoriale Romana Wysockiego. Pokonali Zastal Zielona Góra 101-92. Najskuteczniejszym graczem Wilków Morskich był zdobywca 24 punktów, Amerykanin Zahir Porter. Wcześniej, na początek występu w Memoriale Romana Wysockiego,

sezonie tenisowego turnieju Wielkiego Szlema. W finale singla pani reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę i od dziś to Rybakina jest numerem jeden w rankingu. U panów w finale spotkali się Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. Lepszy okazał się Niemiec i tym samym to jego druga wygrana w turnieju Wielkiego Szlema w tym sezonie. I to wszystko na dziś. Małgorzata Tobiasz, do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Na koniec naszego spotkania. Ja Wam życzę spokojnego wieczoru, a słyszymy się jutro po godzinie 16. Kinga Krasowska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Najważniejsi ministrowie i dowódcy na spotkaniu z premierem. Chodzi o kolejne rosyjskie prowokacje. Za chwilę też ogólnopolskie badanie zdrowia Polaków oraz samozbiory koło Bydgoszczy. Jest 18. Marcin Bartnik. Na początek jednak ważna deklaracja amerykańskiego prezydenta. Jak oświadczył Donald Trump, Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne. Ponownie przy tym ocenił, że wzrost ceny oleju napędowego, który w Stanach Zjednoczonych jest obecnie najdroższy w historii, jest w większości spowodowany wojny Rosji z Ukrainą niż wojny z Iranem. Premier Donald Tusk zwołał spotkanie najważniejszych ministrów i dowódców w sprawie wzmocnienia granic. Wzięli w nim udział szefowie MON-u, MSZ-u, MSWiA, minister finansów, a także dowódcy wojska i służb mundurowych. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. To najnowsze informacje przekazane przez szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, w sprawie wojskowego bezzałogowca znalezionego na plaży w Zachodniopomorskiem. Na miejscu, w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, trwa akcja służb. O czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził informację o obcym dronie na platformie X. Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
3: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
1: Informował Aleksander Ruszkowski. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy ciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
4: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
5: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
4: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
5: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
4: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
1: To był Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą, że to pomoże opłacić bieżące rachunki.
6: Ceny, które dostajemy w skupach, są one dużo niższe niż te, które mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za 1 złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach i chociażby możemy zapłacić nasze faktury, które są do opłacenia.
1: Mówi Monika Olszak z Dębinka pod Bydgoszczą, która udostępniła pole cebuli. Za kilogram cebuli trzeba zapłacić właśnie złotówkę. To 20 hektarów białej i czerwonej cebuli. Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
7: No to jest bardzo ciężka praca. Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie jak to wygląda. Jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, ile płacimy w sklepie.
8: Ile czasu spędziła pani dziś w polu?
7: 2 godziny. 15 kilogramów cebuli, 10 kilogramów marchewki. Zapas na zimę jest.
1: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Oprócz cebuli na polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
13: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szefie, takich zajnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz, ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
5: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Są pierwsze pozytywne komentarze po wyborze Mariana Kmity na PO prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Andrzej Poczobut ma jutro wrócić z Białorusi do Polski. Za chwilę też zatrzymanie kobiety na Mazurach poszukiwanej przez 11 prokuratur. Jest 19. Marcin Bartnik. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity na pełniącego obowiązki szefa PKOL mówią członkowie zarządu. Kmita, dotychczasowy dyrektor do spraw sportu w telewizji Polsat, dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
2: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości.
1: Komentuje wiceprezes PKOL Adam Konopka. Działacze mają nadzieję, że na odbudowanie wizerunku PKOL po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
3: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
1: Dodawał wiceprezes PKOL-u Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi przebiega spokojnie. We wtorek wraca do Polski, poinformowała Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Wszyscy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił, dodała. Andrzej Poczobut od ubiegłego wtorku przebywa na Białorusi. Po powrocie do Polski ma zamiar polecieć do USA i Kanady, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Dostałem ataku szału, nie byłem sobą, mówił w sądzie okręgowym w Siedlcach Dariusz W. Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo partnerki. Do tragedii doszło w pierwszy dzień świąt 2025 roku w Strzale. 55-letnia Edyta zginęła od 4 ciosów nożem w klatkę piersiową. Oskarżony przyznał się do winy i złożył w sądzie obszerne wyjaśnienia, informuje prokurator Arkadiusz Szewczak.
4: O ile nie kwestionuje on samego przebiegu zdarzenia, to w dniu dzisiejszym w sposób odmienny relacjonował on jakby swoją stronę motywacyjną, z jakiego to powodu popełnił ten czyn.
1: Dariusz W. podkreślał dziś w sądzie, że leczył się psychiatrycznie, był w depresji i miał myśli samobójcze. W dniu zabójstwa nie wziął leków. Poszukiwało jej 11 prokuratur. W gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonariusze zatrzymali 39-latkę, która jechała hulajnogą do pobliskiej miejscowości. Podczas legitymowania okazało się, że kobiety poszukuje właśnie 11 prokuratur.
5: Trzy z nich ścigają ją celem przedstawienia zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast pozostałe wymiary sprawiedliwości wydały postanowienia o poszukiwaniu jej, by ustalić miejsce pobytu. Kobieta przyjechała z Zabrza i zamieszkała w jednej z miejscowości w powiecie kętrzyńskim.
1: Wyjaśniała Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej. Zatrzymaną przekazano policjantom z Kętrzyna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W całej Polsce wciąż brakuje chętnych do pomocy w Szlachetnej Paczce. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale daje też dużo satysfakcji. O tym, jakie relacje można zbudować pomagając, mówi wolontariuszka Małgorzata, która w Szlachetnej Paczce bierze udział już od 6 lat.
6: Jakieś historie, wspomnienia z tych 6 edycji, coś się szczególnie wyróżnia?
7: Mam wiele takich sytuacji. Przede wszystkim momenty, gdzie rodziny, które odwiedzałam, kontaktują się cały czas. Od pierwszej edycji pani Irenka, starsza kobieta, co roku wysyła mi życzenia na Boże Narodzenie. I wzajemnie chwilę z nią zawsze porozmawiam i to jest moja pierwsza rodzina, którą jak gdyby odwiedziłam, gdy zostałam wolontariuszką i było to 6 lat temu.
1: Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.

0: od 30 lat.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Reklama.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Na rosyjską eskalację Polska odpowie poważnie, choć nieprowokująco, zapowiada szef MSZ-u. Wiceminister energii Marian Zmarzły ma pomysł na transformację branży węglowej. Chwalą go związkowcy. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Jest 20. Marcin Bartnik. Warszawa odpowie na rosyjską eskalację. Polska będzie miała nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni bezpieczeństwo, zapowiedział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
1: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych napisał szef MONO. A w niedzielnym ataku na Ukrainę Rosja użyła także nowych dronów, ale odrzutowych, Geran 5. Dwie maszyny eksplodowały tuż przy granicy z Polską. Geran 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować, dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zestrzelenie. Mateusz Gołębiewski.
3: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense24.
4: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też, żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
3: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Koniec z sytuacją, w której odpowiedzialność rozmywa się między różnymi ministerstwami i spółkami za całą transformację węgla ma odpowiadać jedno centrum decyzyjne w rządzie. Do tego wydobycie dopasowane do elektrowni, tak aby Polsce nie groził brak prądu. To pomysł wiceministra energii Mariana Zmarzłego. Dobry, odważny plan, komentuje dla nas Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
5: Energetyka konwencjonalna i górnictwo powinniśmy być połączeni. My musimy wiedzieć, ile energii wyprodukujemy z węgla, choćby po to, żeby kopalnie wiedziały, ile tego węgla mają wydobyć. Obawiam się tylko, że minister przez ten swój pomysł no właśnie wbił sobie gwóźdź do trumny, bo z informacji już jakie posiadam, to Warszawa jest bardzo oburzona, że ktoś rzeczowo chce podejść do sprawy.
1: Wyłączanie kopalń i elektrowni węglowych ma iść równo w tempie z włączaniem nowych źródeł prądu, na przykład farm wiatrowych, fotowoltaiki, atomu czy gazu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
6: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
1: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Chwila przerwy była między naszymi spotkaniami, to znaczy moimi z Państwem, ale już cieszę się, że powracam i dzisiaj będziemy mogli razem spędzić ten czas do godziny 22, a na łączeniu ze mną pani Dorota Lęczewska. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór, czy się słyszymy?
2: Tak, dobry wieczór, witam.
1: No i temat taki, bym powiedziała, i duchowy, i myślę, że do takiego głębszego przemyślenia. Będziemy rozmawiać o Alicji Lęczewskiej. To jest bratowa naszego gościa, pani Doroty Lęczewskiej. W zeszły piątek trafił do kin film pod tytułem Mistyczka. Przed chwilą, jeszcze przed samą audycją, rozmawiałam z reżyserem filmu, Janem Sobierajskim, który powiedział mi, że ponad 45 tysięcy osób już ten film obejrzało i na film o duchowości to jest rekordowa liczba osób, które przyszły do kina. Kim była Alicja Lęczewska? Szczecinianka, nauczycielka, ale też mistyczka. Przez wiele, wiele lat należała do partii komunistycznej, była nauczycielką. I w pewnym momencie nastąpił przełom w jej życiu. Pani Doroto, to taki trochę może przydługawy wstęp, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, kim była, kim jest Alicja Lęczewska, ale najpierw chciałam panią jeszcze zapytać o wrażenia z filmu. Jak pani podobał się film?
2: No, film jest, proszę państwa, niesamowity. Zrobił na mnie ogromne wrażenie, ogromne. Ja byłam na planie, kiedy kręcono ten film, bo byłam konsultantem scenariusza i konsultantem podczas kręcenia, więc wiedziałam, o czym jest film, widziałam, jak to wyglądało, ale zmontowane sceny i całość już przedstawiona na ekranie zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nawet nie myślałam, że tak duże wrażenie po tym wszystkim, o czym już wiedziałam. No wręcz nieprawdopodobnie udana, wspaniała rola pani Doroty Choteckiej, w której na planie już od pierwszych sekund zobaczyłam w niej Alicję. I to nie chodziło wcale o to, jak ona wyglądała, czy w jakim była otoczeniu, bo to wszystko było świetne. Tutaj o to wszystko zadbał reżyser, cała ekipa, ale o to, jak ona weszła w rolę od pierwszych sekund. Więc pod ogromnym wrażeniem Doroty Choteckiej, pod ogromnym wrażeniem pana Sławomira Orzechowskiego, który zagrał rolę mojego męża, Sławomira Lęczewskiego.
1: Czyli brata Alicji Lęczewskiej,
2: brata Alicji,
1: tak?
2: Tak, mojego kochanego męża. Powiem, że bałam się bardzo tego, bardziej się bałam o tę rolę właśnie pana Sławomira Orzechowskiego niż pani Doroty, ponieważ jestem, mój mąż zmarł już 4 lata temu, ale jestem z nim nadal bardzo związana i chciałam, żeby, emocjonalnie oczywiście związana, chciałam, żeby on na tym ekranie był pokazany tak prawdziwie, taki jak był. I proszę państwa, to się udało. Pan Sławomir Orzechowski miał niesamowitą intuicję, by przedstawić swojego bohatera, tego, którego grał, jako ciepłego i dobrego człowieka. I tak właśnie było. Także dla mnie, coś wielkiego ten film.
1: My oczywiście nie chcemy spoilerować i opowiadać państwu całej fabuły. Ja też już miałam okazję i przyjemność ten film zobaczyć, ale na pewno warto i zachęcamy, aby oczywiście udać się do kina i ten film zobaczyć. Natomiast oczywiście niezwykła, poruszająca jest historia Alicji Lęczewskiej. Pani miała okazję poznać Alicję Lęczewską, no wiadomo, jej brat to był pani mężem, więc absolutnie no, mieli państwo okazję się poznać. Jakie było pani pierwsze wrażenie, kiedy spotkała pani Alicję Lęczewską?
2: Już się śmieję, ponieważ no, pierwsze wrażenie to wcale nie było takie pozytywne. Ja się trochę Alicji bałam, nawet dość mocno się jej bałam, ponieważ Alicja, pani dyrektor, nauczycielka, ale też pani dyrektor, taka dystyngowana dość osoba, z takim nauczycielskim głosem, takim gardłowym, donośnym. No, wydawała mi się taka dosyć z dystansem, taka troszeczkę może nawet surowa, a ponieważ ja i Sławuniu, mój ukochany mąż, mieliśmy się tam ku sobie już, jak poznałam Alicję, więc ja się też bałam, co ona powie, bo ten mój mąż był dużo ode mnie starszy. No więc ja przed tą Alicją na początku czułam lęk. Potem ta relacja nasza stopniowo się zmieniała, ale bardzo powoli. Myślę, że to z mojej strony, nie ze strony Alicji, ale z mojej strony ja byłam taka wycofana w stosunku do niej, ale zmieniała się bardzo i mogę powiedzieć, że na przestrzeni tych lat, kiedy byłam z nią w jednej rodzinie, a tych lat było aż 20, ponad 20, nasza relacja się tak bardzo zmieniła, że ja już teraz mogę nazwać te właśnie ostatnie lata jako taką relację siostrzaną i pełną miłości.
1: Ale tak jak pani powiedziała, początki nie były takie, takie łatwe, może były szorstkie. Nawet na filmie widać, jak no, ktoś miał okazję obejrzeć albo będzie oglądał, Alicja jako osoba dosyć surowa, powściągliwa, również w moim odczuciu zdystansowana. Czy ona też była taka w rzeczywistości, czy po prostu taka jest wykreowana postać przez Dorotę Chotecką, która, potwierdzam, no, rewelacyjnie wcieliła się w tę rolę?
2: No nie, oczywiście taka była. I Dorota, pani Dorota Chotecka, no doskonale właśnie to oddała. Myśmy też rozmawiały, z Janek zresztą miał z aktorami próby, też im mówił, ja tam trochę pomagałam telefonicznie, potem byłam na planie, podpowiadałam, więc no dobry aktor, że tak powiem, z tych takich informacji, które dostaje, potrafi wyciągnąć to, co jest najważniejsze i potem przełożyć to na grę. No i to się właśnie tak doskonale udało. Taka po prostu Alicja była.
1: W 1934 roku, 5 grudnia, urodziła się Alicja Lęczewska. Przynajmniej tak można wyczytać, chociaż to nie jest do końca pewne, czy to był 34 czy 33 rok. To już od razu, jeżeli można sprostować, ale przynajmniej większość tak podaje. Urodziła się w Warszawie w 1939 roku. Zmarł ojciec Alicji, ale też Sławomira Lęczewskich. W 1946 roku razem z mamą, z bratem Alicja przeprowadziła się do Szczecina i w zasadzie no, tutaj już później podjęła pracę nauczycielki, później została dyrektorką. Przez wiele, wiele lat podróżowała. To z tego wstępu może słuchacze mogli odnieść takie mylne wrażenie, że to była osoba no i powściągliwa i dość jakaś taka, nie wiem, surowa, zdystansowana, ale jeżeli prześledzimy jej życiorys, to zobaczymy, że on był też niezwykle barwny, jeśli chodzi o podróże, o poznawanie świata, o nowe kultury, razem z bratem, który był poliglotą, pani mąż, chyba 12 języków, tak? 12 językami władał. I książki były ich... No chyba taką jedną z największych pasji z tego, co udało mi się wyczytać i zobaczyć. I też pojawiały się miłości w życiu Alicji Lęczewskiej, bo często powstaje pytanie, dlaczego Alicja Lęczewska nie wyszła za mąż, choć dwa razy była narzeczoną. Czy kiedyś pani rozmawiała z nią na ten temat? Dlaczego nigdy nie wyszła za mąż?
2: To znaczy tak, Alicja nie była taką osobą, która wchodziła w swoją głębię, w swoją duszę, w swoje serce i wylewała to na zewnątrz. Więc ja nigdy nie pytałam ją o to i to, o czym ja wiem, to wiem raczej od mojego męża, ponieważ mój mąż był osobą, która lubiła wspominać, był osobą, która... dzieliła się swoimi wrażeniami, przeżyciami, no właśnie tymi wspomnieniami. Zresztą pisał pamiętniki, które są teraz kopalnią wiedzy o rodzinie. I to wszystko wiem z jego wspomnień. No Alicja rzeczywiście miała dwóch narzeczonych, jednego, takich dwóch poważnych narzeczonych, bo pewnie tych miłości było troszkę więcej, chociażby gdzieś tam na wyjeździe poznała pewnego Jugosłowianina, więc to też jakaś tam była miłość, ale nie narzeczony. Pierwszy narzeczony to był niejaki Janek z wsi, w której pracowała, prowadziła szkołę mama Sławka i Ali. No ale niestety był to człowiek, który nadużywał alkoholu i Alicja nie zdecydowała się na ślub z nim. No i za to ją podziwiam, bo nie każdy w miłości umie się wyrzec właśnie tej miłości w imię tego, co już wie o tej osobie, nie? A drugi narzeczony to był Włoch. Alicja miała gdzieś około 40 lat, kiedy poznała Włocha, Michelego. poznała go też właśnie przez Sławka, ponieważ Sławek współpracował z nim jako tłumacz. I kilka lat też trwała ta ich znajomość. No, był narzeczonym, ale no, tak nie do końca właściwie narzeczonym, ponieważ to był człowiek, który miał żonę. We Włoszech wtedy prawo mówiło, że trzeba jakiś czas spędzić w separacji. Rozwodów jako takich nie było, ale żona tego Michelego nie bardzo się zgadzała na tą separację, na to odejście męża, więc ten związek niestety też się rozpadł. Później, dużo później, już kiedy ja była w tej rodzinie, a weszłam do niej, jak Alicja miała 57 lat, czyli przed 60, Alicja powiedziała taką rzecz do mnie, właśnie w tych latach 90. 2000, że ona nie miała takiego powołania, żeby być żoną i matką, i właściwie ona dobrze czuła się i czuje się w samotności.
1: Ja właśnie pytałam też właśnie w tym znaczeniu, bo sporo jest w filmie tej informacji i pokazywanie ciągle tego wątku narzeczeństwa, kiedy wyjdziesz za mąż, kiedy założysz rodzinę, a widzimy, że gdzieś już czuła gdzieś w sobie, że to nie jest ta droga. My za chwilkę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami, zaraz wracamy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Szczecin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my rozmawiamy z Dorotą Lęczewską o Alicji Lęczewskiej. Pani Doroto, pani miała okazję poznać Alicję Lęczewską za życia, poznać ją bardzo blisko, ponieważ była pani żoną jej brata, więc ta relacja i spotkania rodzinne, podejrzewam, no, odbywały się może często, a może w miarę systematycznie, jak to w rodzinach bywa. Natomiast podejdźmy do momentu, kiedy nastąpiła zmiana w życiu Alicji Lęczewskiej, kiedy po raz pierwszy mówimy o kobiecie, która no raczej nie była osobą praktykującą, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że do końca była osobą wierzącą, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, może pani Doroto, pani to jakoś lepiej nam wyjaśni, ale w pewnym momencie, a dokładnie w 1985 roku, 8 marca na rekolekcjach w Gostyniu nastąpiła przemiana. Co to był za moment? Co się wtedy wydarzyło?
2: Dobrze, to ja może troszeczkę się cofnę, bo rzeczywiście, mimo że Alicja ze Sławkiem pochodzili z domu religijnego, to w latach właśnie liceum pedagogicznego, kiedy się kształcili nauczycieli, no odeszli niestety od kościoła. To były takie trudne lata 40. i 50. No i to właśnie wtedy się bardzo starano, aby tą młodzież od kościoła odciągnąć. To się udało. Sławek, więcej wiemy o nim, ponieważ on mówił, że zupełnie stał się ateistą. Natomiast tu Alicji nie wiemy, ale też we wstępie do swoich dzienników, które po sobie zostawiła, pisze, że były wieloletnie okresy, kiedy żyła w całkowitej sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Ale już albo dopiero, właśnie, może dopiero nie już. W roku 75 mój mąż w swoim pamiętniku zapisze tak: żałuję, że przez tyle lat nie chodziłem do kościoła. I kilka miesięcy później napisze znowu: znów regularnie chodzę do kościoła.
1: Czyli to było tak, że to brat siostrę do kościoła z powrotem przyciągnął?
2: Zaraz powiem, tak. Znaczy tutaj to tego dokładnie nie wiemy, bo tutaj Sławek pisze o sobie w pamiętniku, więc też nie wiemy, ale ponieważ oni byli z sobą bardzo, bardzo zżyci, byli dla siebie bardzo ważni, mieli tylko siebie. Mama pracowała poza Szczecinem, na wiosce niedaleko Szczecina, więc oni mieli siebie. Oni oboje byli nauczycielami, tą taką samą drogę przechodzili, ukształcenia się na nauczycieli, mieli takie samo hobby, to były filmy, to były teatr, kino, filharmonia, potem te podróże, więc ja zawsze mówię w tym momencie tak, że tu możemy wyciągnąć taki wniosek z bardzo dużym prawdopodobieństwem, aczkolwiek pewności nie ma, że ten powrót do kościoła u Alicji zaczyna się mniej więcej w tym samym czasie, czyli w tych latach 70. Ale w 84 roku Sławek trafia do odnowy w Duchu Świętym poprzez jedną ze swych znajomych i tam właśnie pociąga Alicję. Wstępują razem, chodzą razem na spotkania. A w 85 roku, właśnie 8 marca, kiedy Alicja jest na rekolekcjach w Gostyniu na Świętej Górze, w kaplicy, tuż na mszy świętej, tuż po komunii świętej, staje przed nią realny Pan Jezus. I ona o tej wizji pisze we wstępie do swojego pierwszego tomu dzienników, że Pan Jezus, którego zobaczyła, był bardziej realny niż ludzie, którzy byli z nią w kaplicy. I to jest taki, myślę, bardzo przełomowy moment w jej życiu, bo kilka miesięcy od tego czasu, od tej wizji, rozpoczynają się jej dialogi z Panem Jezusem,
1: które trwają przez blisko ćwierć wieku, przez 25 lat.
2: Prawie 25 lat.
1: Mhm. Czy bardzo często pojawia się takie pytanie, ja już wielokrotnie je widziałam i też zadam je pani, czy jest jakiekolwiek potwierdzenie, dowód na to, że faktycznie te słowa, które ona zapisywała w swoich dziennikach duchowych, były to słowa od Pana Jezusa, że to nie była jakaś wyimaginowana rzeczywistość. Skąd my mamy mieć pewność, że to, co ona zapisała, to było faktycznie słowo, które skierował do niej Jezus?
2: Mhm. No właśnie. Powiem Państwu, że takiej pewności, wielkiej pewności, no to takiej zobaczę, to uwierzę, tak? No to my też, myślę, do końca nie mamy. Ale Powiem o takich dwóch wydarzeniach. Jeden mój znajomy kapłan, który spotkał się z nami jeszcze za życia mojego męża w 18 roku, jak go zapytałam, co myśli o tych słowach, bo one były jeszcze wtedy świeże, wydane w 2016, powiedział do mnie tak: Panie Doroto, nawet największy teolog nie wymyśliłby tego sam z siebie. Czyli taka głębia, taka porównanie z Ewangelią, nie ma tam błędów teologicznych, więc nie jest w stanie człowiek wymyślić tego sam z siebie, a co dopiero kobieta, która no, jest na jakimś tam pierwszym etapie swojego nawrócenia, relacji z Panem Jezusem. A drugie wydarzenie, które ja zawsze mówię, druga sprawa, o której mówię zawsze przy tym pytaniu, to jest też ciekawe, bo no te pisma, właściwie to może trzy nawet powiem, te pisma zostały sprawdzone przez komisję teologiczną, przeczytane, sprawdzone, wydostały tutaj imprimatur i nihil obstat, że nie ma tu nic sprzecznego z nauczaniem Kościoła. Ale też rozmawiałam z ojcem profesorem Bogusławem Kochaniewiczem, który powiedział mi, że ostatnio dostał do przeczytania i zopiniowania słowa pewnej kobiety, która już zmarła, która no, twierdziła, że rozmawiała z Panem Jezusem. To jest, było ileś tam set, czy nie wiem, czy około tysiąca. I on powiedział, że to nie były słowa Pana Jezusa. Natomiast o Alicji, które też dokładnie przestudiował, twierdzi, że są. Czyli osoba, która, no powiem tak, jest zagłębiona w temacie wiary, żyje Ewangelią, ma tą wiedzę poprzez no, studia różnego rodzaju, duchową swoją drogę i jest w stanie to też rozeznać, rozpoznać, czy to są słowa człowieka, no nie wiem, mogą być też demona, czy to są słowa Boga. I tutaj u Alicji właśnie takie mamy stwierdzenie, że są to słowa Pana Jezusa.
1: To, co jest zastanawiające, myślę, że naszych słuchaczy również zastanawia, dlaczego akurat Pan Jezus, jeśli mamy w to wierzyć, wybrał Alicję Lęczewską? Dlaczego akurat do niej się zwracał, skoro przed tym wyjazdem na rekolekcję do Gostynia, gdzie powiedzieliśmy o tym momencie przełomowym 8 marca 1985 roku, ona nawet sama powiedziała, że ona nie ma nawet bierzmowania, bo tam została proszona, żeby prowadzić na tych rekolekcjach jakieś, nie wiem, czy zajęcia, tak, i zajmować się grupą innych osób, więc dlaczego wybrał ją?
2: No to jest ciekawe pytanie, ale ja też na nie odpowiem słowami Pana Jezusa z jej dzienników, bo Alicja też się nad tym zastanawiała, ja też się nad tym zastanawiałam. To jest takie pytanie, które pojawia się często. I ona pyta Pana Jezusa, dlaczego do mnie mówisz? Dlaczego mówisz do mnie akurat tak? A Pan Jezus odpowiada, bo Cię kocham i chcesz słuchać. Mówiłbym każdemu, gdyby chcieli słuchać. Mówię przez pisma, przez wydarzenia, przez kapłanów. Mówię cały czas. I w innym miejscu Pan Jezus mówi kilka lat później do niej, nie jesteś osobą wyjątkową. Jesteś tak samo jak każdy inny, jak wielu innych, słaba i wplątana w układy tego świata, dzięki temu, że wyprowadzam cię z nich do życia wiecznego, właśnie dzięki temu, że słuchasz i chcesz być posłuszny. I jeśli jeszcze mogę, to powiem dalej. Dar słyszenia mojego głosu usłyszał każdy w Chrzcie Świętym. Trzeba tylko pragnąć mnie usłyszeć, słuchać, a potem wykonywać to, co mówię.
1: No to też nie ukrywam, że to jest no, takie wyjątkowe, ale gdyby tak mocniej się zastanowić, czy każdy z nas ma szansę, żeby usłyszeć głos Boga w swoim sercu? No bo jeśli takie słowa padają, tak, że każdy ma szansę, ma taką możliwość już otrzymaną w Chrzcie Świętym, no to w jakimś sensie odczytuję to, że faktycznie każdy ma taką szansę, tak? Dodam tylko, że w postać Jezusa wcielił się mąż pani Doroty Choteckiej, Radosław Pazura. Nie zobaczymy go, ale już więcej nie będę mówić, na pewno go usłyszymy, tak? W czasie oglądania filmu.
2: No właśnie, jeśli wierzyć tym słowom, które powiedział Pan Jezus do Alicji, no a ja wierzę, bo ja wierzę, że są to słowa Pana Jezusa, no to rzeczywiście każdy ma taką możliwość. Każdy otrzymał ten dar, tylko trzeba pragnąć go usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co Pan Jezus mówi, ale powiem też Pani i Państwu, że ja znam wiele osób, które rozmawiają z Panem Jezusem w ten sposób, w takiej lokucji, w takim słyszeniu Go wewnętrznym, tylko nie są to słowa tak uniwersalne jak u Alicji, że mogą służyć innym, bo często to są słowa bardzo prywatne, dostosowane dla danej osoby, na daną sytuację. Więc naprawdę jest to dar powszechny. Powiem tak, aż tak powiem.
1: Ja zacytuję fragment z świadectwo, bo to są dwa dzienniki duchowe. Jeden to jest właśnie świadectwo i tutaj czytam takie z kolei, taki dialog. Wiedz, że nie ma przypadków w Twoim życiu i w życiu każdego człowieka. Jeśli oddałaś mi siebie, ja kieruję Twoim życiem. Jeśli ktoś mnie odrzuca, kieruje nim szatan. Początek jest zawsze w sercu człowieka. Ja stwarzam szanse przez sytuacje, ludzi, wydarzenia. Pomagam, ale nigdy nie na siłę. Im ktoś bardziej pragnie, bardziej pomagam. Jeśli ma wolę, jeśli pragnienie, wówczas otrzyma proporcjonalnie do swych pragnień. Dlatego zły jest minimalizm, trzeba chcieć dużo, jak najwięcej, bez zahamowań, że cię nie stać. Ciebie nie stać, ale twoje pragnienie i ufność sprawią, że otrzymasz. I tak wczoraj sobie otworzyłam właśnie ten fragment, bo już dawno otrzymałam ten dziennik duchowy od mojej siostry akurat i nigdy nie miałam okazji po niego sięgnąć. Natomiast wczoraj wieczorem mówię, otworzę w jakimś miejscu, zobaczę, co tu jest napisane. I powiem tak, zachęcam też oczywiście Państwa do tej lektury, bo wydaje mi się, że jest ona bardzo, może być bardzo inspirująca. Trochę kojarzy mi się to z dzienniczkiem siostry Faustyny, który z kolei w moim odczuciu jest napisany takim chyba trudniejszym językiem. Ten język wydaje mi się bardziej, nie wiem, czy współczesny naszym czasom, czy bliższy. Jak pani na to spogląda? Ma pani do tego jakieś swoje podejście, swoje zdanie?
2: Tak, powiem, że na pewno tematycznie te dzienniki się nie różnią, bo mówi ten sam Pan Jezus i mówi o tych samych rzeczach, ale rzeczywiście innym językiem, współczesnym danym osobom. Święta siostra Faustyna to są lata 30., kiedy umierała, natomiast Alicja 2012, kiedy umierała. To jest prawie 100 lat różnicy. I rzeczywiście słyszę takie opinie, no i też to jest moja opinia, że dzięki temu, że te dzienniki, dzienniki Alicji pisane są współczesnym językiem, są o wiele bardziej przyswajalne i łatwiejsze w czytaniu niż dzienniczek siostry Faustyny.
1: Pani Doroto, my za chwilę porozmawiamy jeszcze o tej niezwykłej chwili, kiedy Alicja Lęczewska prosi księdza, przychodzi z taką intencją, aby oddać swoje życie w intencji uzdrowienia swojego brata, czyli pani męża. Także proszę, zostańcie Państwo z nami, za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ja rozmawiam z Dorotą Lęczewską. Rozmawiamy o Alicji Lęczewskiej, o kobiecie, która przez wiele, wiele lat należała do partii komunistycznej, żyła z dala od kościoła katolickiego i w pewnym momencie usłyszała głos Pana Jezusa, zobaczyła go przez 25 lat od tego momentu, dokładnie od 8 marca 1985 roku, spisywała słowa, które przekazywał jej Pan Jezus. Pani Doroto, moment bardzo przełomowy i w filmie, tak, bo w piątek film Mistyczka trafił do kin, no i też w historii, w życiorysie, kiedy pani mąż, a brat Alicji Lęczewskiej choruje. I to jest bardzo ciężka choroba. I jest taki moment w filmie, kiedy Dorota Chotecka, która gra Alicję Lęczewską, przychodzi do księdza i prosi o to, żeby przyjął intencję, że ona ofiaruje swoje życie w intencji, aby jej brat, czyli pani mąż, wyzdrowiał, bo ma żonę, bo macie państwo córkę i ma dla kogo żyć. I ksiądz nie chce przyjąć tej intencji, no ale później przyjmuje tę intencję. I czy pani w ogóle wiedziała o tym, że taka intencja została złożona?
2: To może ja cofnę się troszeczkę znowu, żeby tutaj bardziej wyjaśnić. W 96 roku mój mąż zachorował i taką pierwszą, wstępną diagnozą był otwór. To nie była potwierdzona diagnoza, tylko taka bardzo wstępna. To troszkę takie było groźne, prawda, usłyszeć po 4 latach małżeństwa z 3-letnim dzieckiem, że może być to nowotwór, że prawdopodobnie jest to nowotwór i że mąż może odejść. Zresztą powiedział, że on jest pogodzony i on się zgadza na wszystko. Natomiast no ja no nie ukrywam, że byłam mocno w strachu, to znaczy obawiałam się tego, bo to wiadomo, moja ukochana osoba, druga połówka. Alicja, jak do niej zadzwoniłam, że Sławka wiozą do szpitala po badaniu, nie pozwoliła mi pójść do szpitala. Ja powiedziałam: Alu, to przyjedź do Olgi, do córki naszej, żebym ja mogła wyjść z domu, pojechać do szpitala, zobaczyć, co ze Sławką. On powiedział: nie, ty zostań z Olgą, ja pojadę. I pamiętam, że trochę się na nią nawet zezłościłam. Mówiłam: no jak to, no mój mąż, ja tam chcę być, no to jest ktoś, kogo kocham najbardziej i ja nie mogę, bo ona chce pierwsza. Takie było we mnie pierwsze wrażenie, które powstało. No ale rzeczywiście Alicja pojechała, dowiedziała się co i jak. Wypytała pewnie o wszystko i poszła do swojego księdza proboszcza poprosić o odprawienie takiej mszy świętej, której ofiarowała swoje życie za życie mojego męża, czyli swojego brata, wiedząc, że on jest bardziej potrzebny tu na ziemi ze względu na mnie, na naszą córkę, niż ona. Zresztą powiem państwu, że ona miała takie pragnienie, żeby odejść już i nawet zadała Panu Jezusowi takie pytanie, chyba w 94 roku, a więc przed tym zdarzeniem, po co jeszcze żyje? Tak zapytała Pana Jezusa w tych swoich dialogach, a Pan Jezus odpowiedział: po to, abyś nauczyła się kochać jeszcze bardziej mnie i ludzi. Więc ona tęskniła za Panem Jezusem. Ksiądz proboszcz, u którego prosiła o tą intencję, nie chciał się początkowo na nią zgodzić, proponując odprawienie mszy, uzdrowienie, ale ona była bardzo przekonująca i udało się przekonać księdza proboszcza. Oczywiście mój mąż wyzdrowiał, wyszedł z tej choroby. Nie wiemy do tej pory, czy to był nowotwór, który został cofnięty pod wpływem cudu, czy to tego nowotworu nie było, ale faktem jest, że w noc po operacji mój mąż dostał tak dużego krwotoku, że zagrożenie jego życia było bardzo duże. I z tego wyszedł, z tego wszystkiego wyszedł. Więc to była ofiara, jaką Alicja złożyła. I ona wiedziała od tego momentu, że odejdzie na nowotwór i tak się też stało. My o tym nie wiedzieliśmy wcześniej. Ja o tym się dowiedziałam dopiero po śmierci Alicji, ponieważ ona powiedziała o tym po raz pierwszy swojej koleżance, właśnie koleżance, sąsiadce, która ją odwiedziła w hospicjum. Tak powiedziała mimochodem, ale Ewa to zapamiętała i nam przekazała dopiero po śmierci Alicji.
1: Także, no, powiem tak, zamilkłam, bo trochę i z jednej strony ciarki mi przeszła, z drugiej jest to bardzo poruszające, nie wiem, ile osób, kto jest w stanie poprosić o to, że chce oddać życie za kogoś, to jest, myślę, no...
2: No, wyższa szkoła jazdy.
1: Wyższa,
2: prawda?
1: Szkoła jazdy, to jest chyba dobre słowo w tym miejscu. Natomiast wracając do zapisków i do tego, co się działo przez te 25 lat, wielokrotnie tam pojawia się takie pytanie ze strony Alicji, czy jej zapiski ujrzą kiedyś światło dzienne. Ona pyta tak. o to Pana Jezusa. No, my już teraz wiemy, że one ujrzały światło dzienne i stało się to po śmierci dopiero Alicji Lęczewskiej w 2016 roku, czyli około 4 lat po śmierci.
2: Tak.
1: Czy w trakcie, kiedy ona je zapisywała, kiedy miała lokucję, kiedy słyszała słowa, które mówił do niej Pan Jezus. Czy ona spotykała się z taką dezaprobatą, bo podejrzewam, że na pewno komuś o tym mówiła, chociażby spowiednikowi, nie wiem, czy opowiadała o tym bratu, że ma takie widzenia, słyszenia i to zapisuje. Czy ona miała takie sygnały, że no, traktowali ją nie do końca poważnie, tak?
2: Tak, oczywiście. Na początku rzeczywiście o tym mówiła, pokazywała te słowa, dzieliła się nimi. No jest to bogactwo, które dostaje, no to jest naturalne, że ja się chcę tym podzielić, żeby pomóc ludziom, prawda, w drodze do Boga i w zbawieniu. No to naturalne. Ale przychodzi taki czas na przełomie lat 80. 90. trudne wydarzenia, kiedy dotykają Alicję dość mocno. Jest atak na słowo, dzieją się trudne rzeczy we wspólnocie, w której była, i Alicja od tego czasu decyduje się już nie pokazywać więcej tych słów. Pisze tylko do szuflady. Dostaje je jeszcze jej spowiednik, mój mąż i zaprzyjaźniona siostra zakonna. Ale nie dzieli się nimi powszechnie. Nawet mówi do siostry zakonnej, Teresy, z którą się przyjaźniła, że może pokazywać te słowa innym, ale z zastrzeżeniem, żeby nie mówić, przez kogo ten przekaz przychodzi, żeby nie mówić, że to jest Alicja Lęczewska. Ponieważ ludzie, czytając słowa, będą patrzeć przez pryzmat tej osoby, tak, na te słowa, więc będą nie dowierzać. Chciała zostać anonimowa, więc potem, od tego przełomu lat 80., 90., Alicja pisze już tylko w cichości swego mieszkania i nie pokazuje tych słów nikomu.
1: A ta cichość mieszkania, bardzo skromne mieszkanie, 29-metrowa kawalerka w bloku w Szczecinie. W pewnym momencie to też widać na scenach filmu. Alicja pozbywa się różnych rzeczy materialnych, łącznie z telewizorem z domu. Wielu z nas korzysta z telewizora jeszcze cały czas, ale też oddaje pieniądze na leczenie córki znajomej i widać, że jakby no totalnie gdzieś tą materię odrzuca, łącznie z tym, że jest taki moment, kiedy ona przedziera, drze różne zdjęcia, tak niszczy zdjęcia z podróży, tak chyba to wygląda, czyli jakieś takie jej najlepsze momenty, wspomnienia z życia, które było wcześniej, przed przemianą w jej życiu.
2: Tak, ja myślę, że to, że wejście na drogę wiary powoduje to, że ona chce zerwać z tym swoim życiem, które ocenia, ja myślę, już nie tak dobrze jak do tej pory, tak? No bo to było życie w jakimś sensie no, też oderwane od Kościoła, no, w sprzeczności z przekazaniami, jak sama pisze, więc grzeszne, więc chcąc zerwać, ja tak to widzę, tak? Z tą przeszłością, ona drze te zdjęcia, żeby po prostu nie było potem śladu,

0: właśnie te widzenia, czy ten głos coraz rzadziej słyszała, kiedy przemawiał do niej Jezus. Czy ona czuła, że ten jej moment zbliża się do końca w ten sposób? Mówiła kiedyś z panią o tym? Rozmawiałyście?
1: Tak. Krótko przed śmiercią, właśnie przed pierwszym pójściem do szpitala w 2010 roku, Alicja powiedziała do mnie, że te słowa stawały się coraz rzadsze, aż w końcu same ustały. Więc to było świadome u niej. Ona sobie z tego zdawała sprawę. Ale też myślę, że no takie było zamierzenie Pana Boga, tak? Przekazanie pewnej Pana Jezusa, no Pana Jezusa, Pana Boga, przekazanie pewnej treści, która się no, kończy właśnie w roku 2010. Ale jeśli jeszcze mogę, to tylko chcę dodać, że takim bardzo ciekawym wpisem, lubię bardzo mówić o tym fragmencie, jest fragment zapisany w roku 2008. Kiedy Alicja żali się Panu Jezusowi i mówi: Panie Jezu, mimo upływu lat na drodze z Tobą, ja wciąż jestem tym samym człowiekiem, tak samo nędznym i tak samo grzesznym. A Pan Jezus odpowiada: nie pragnę Twojego perfekcjonizmu, pragnę Twojej miłości. I jeszcze, jeśli mogę spuentować krótko, że no w końcu nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich, tak? Tej miłości, którą Alicja pokazała w tym geście oddania się za brata.
0: Pani była przy tym wręcz, tak? I mogła to bardzo namacalnie odczuć. To, co jest też czy zastanawiające, czy uderzające, w tych zapiskach, w tych dziennikach duchowych świadectwo i słowo pouczenia nie ma żadnych informacji z życia prywatnego. Tam nie pojawiają się jakieś notatki dotyczące pracy, rodziny i innych przemyśleń. Tam są stricte słowa Jezusa i pytania Alicji Lęczewskiej. Pytanie, odpowiedź. To są po prostu takie dialogi, tam nie ma nic, nie ma nic innego, tak?
1: Mm-hmm. No właśnie, dla mnie też było to zaskakujące, nawet dla naszej córki, bo pod datami takimi bardzo dla nas ważnymi, chociażby data naszego ślubu, urodzenie naszej córki, czy jej pierwsza komunia, czy matura, czy no to wszystko, co się działo, czy chociażby choroba mojego męża, nie ma wzmianki na temat osobisty. Ale ja tak sobie myślę, że być może takie dialogi i pytania były między Alicją a Panem Jezusem, ale były one tak prywatne, że po prostu nie znalazły się w dzienniku, który Alicja chciała udostępnić, tak? Bo ona te wszystkie zapiski uporządkowała, przepisała na maszynie i zostawiła właśnie takie gotowe maszynopisy.
0: Ja oczywiście zachęcam do pójścia do kin i zobaczenia filmu Mistyczka, a ci z Państwa, którzy zobaczą albo w późniejszym czasie, to bez wątpienia na pewno też odsyłam do tych dzienników duchowych świadectwo i słowo pouczenia, bo no, myślę, że warto zajrzeć do nich. Ostatnie pytanie, ostatnia kwestia, to co mnie porusza, to co dla mnie jest istotne. Pani miała możliwość obcowania, poznania Alicji Lęczewskiej, była żoną jej brata. Jak pani patrzy przez ten pryzmat jej życiorysu, człowieka, który był w sumie daleko od kościoła, dla którego wiara nie była czymś codziennym, nie była oddechem, a później dochodzi do takiej całkowitej przemiany. Jak pani na to patrzy? Bo to jest dla mnie też taka niezwykła sytuacja, że z osoby, która w zasadzie była no, niepraktykująca, nieuczęszczająca, mamy do czynienia z osobą, która wręcz słyszy i widzi Pana Jezusa.
1: No to jest niesamowite, bo w przypadku Alicji ta przemiana jest bardzo duża. Od niewiary do takiej głębokiej wiary, ale takich osób w Kościele jest całe mnóstwo, chociażby świętych, tak? Święty Franciszek czy święty Augustyn.
0: Ale to są odległe dla nas historie, a tu mamy historię z XXI wieku, ze Szczecina, z Polski. I to jest bliskie nam, takie namacalne.
1: Tak, namacalne, ale wniosek jest jeden, że na nikogo nigdy nie jest za późno, że każdy, bez względu na wiek, bez względu na to, w jakim stanie ducha się znajduje, co przeżył, co przeskrobał, że tak powiem, ma otwartą drogę do Boga i Bóg go przyjmie z otwartymi ramionami i z wielkim, no chciałabym powiedzieć, uśmiechem.

0: uśmiechy na twarzy, ale z wielką miłością po prostu.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dorota Lęczewska była moim i Państwa gościem. Pani Doroto, dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa.
0: Cieszę się bardzo, że mogłam przybliżyć postać Alicji. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: A my, szanowni państwo, zaraz po godzinie 21 zapraszamy na rozmowę z Dominiką Ciosić i Kacprem Kitą. Zostańcie państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór jeszcze raz witam się z Państwem. No a teraz zmieniamy całkowicie temat, przechodzimy na tematy europejskie, na tematy geopolityczne, a tak dokładnie to chcemy zastanowić się, w jakim kierunku zmierza Europa i jak zmienia się ta europejska polityka i układanka. A z nami goście, Dominika Ciosić, dziennikarka Euronews, wieloletnia korespondentka w Brukseli. Witam bardzo serdecznie pani redaktor, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Kacper Kita, politolog, publicysta, autor książek, w tym między innymi książka Epoka Chaosu, dlaczego świat skręca w prawo. Jakiś czas temu mieliśmy okazję gościć też pana redaktora u nas i rozmawiać o tej książce. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Szanowni państwo, no temat, który gdzieś skłonił nas do dzisiejszej rozmowy, do podjęcia tej refleksji, to zwycięstwo AfD w jednym z niemieckich landów, gdzie partia zdobyła ponad 40% głosów, wywołał poruszenie nie tylko w Niemczech, ale i w Brukseli. No i tutaj zastanawiam się, ale też pytam moich gości, dlaczego ten lokalny wynik wywołał takie poruszenie nie tylko w samych Niemczech, ale także wśród europejskich elit w Unii Europejskiej i czy te zmiany mogą w jakimś sensie przełożyć się na zmiany w Unii Europejskiej, w Europie i mogą być jakąś taką, nie wiem, jaskółką, zwiastunem, że polityka czy Europa skręca w prawo albo w skrajne prawo. Pani redaktor czy pan redaktor, od kogo zaczynamy?
3: Może być pani redaktor.
1: Bardzo proszę, panie przodem.
2: Bardzo dziękuję, to się nazywa dżentelmen. Faktycznie tak, poruszenie jest i było olbrzymie. Z kilku powodów. Przede wszystkim AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, przebiła szklany sufit, który do tej pory miała przed sobą. Bo to, że rosło jej w sondażach, to jedno, ale sondaże, a rzeczywisty wynik w wyborach, to drugie. I te po raz pierwszy przebiła sufit 30%, mało tego 44%, które otrzymała w Saksonii-Anhalt tydzień temu. To jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Po drugie, o Niemcy, czyli największy kraj Unii Europejskiej, największą gospodarkę europejską, czyli to nie jest jakaś Malta z całym szacunkiem, oczywiście Luksemburg, czy nawet Słowenia, których nawet gdyby dochodziło do zmian, to te zmiany miałyby ograniczony wpływ na całą Unię Europejską, a także NATO. To największy kraj członkowski Unii Europejskiej, największa gospodarka, także jeden z większych krajów w NATO. Po trzecie, to są Niemcy, no i Niemcy mówiąc po raz drugi używając nazwy tego państwa, mam na myśli cały kontekst historyczny. To są Niemcy i z całą ich historią z ruchów nazistowskich, z hitleryzmem i nazizmem, zatem tutaj są też sytuacje polityczne i dzwonek zaniepokojenia w związku z tym, czy nie odżywają upiory demony przeszłości. Te trzy elementy, które sprawiły, że te wybory, mimo że lokalne, mimo że chodzi tylko o jeden z landów i mimo że nie wiadomo, czy w końcu nawet to AfD stworzy rząd, bo jeszcze do tej pory nie ma takiej decyzji, wzbudziły tak wielkie zainteresowanie i zaniepokojenie w całej Unii Europejskiej. Gdyby chodziło właśnie o jakąś inną partię, może skrajną lewicę nawet, to na pewno w Europie nie byłoby takiego przerażenia jak skrajna prawica, tym bardziej, i to jest czwarty element, że ruchy prawicowe we wszystkich krajach europejskich zwiększają swoją moc, stają się coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej przyciągają ludzi i w efekcie są coraz mocniejsze.
1: Panie redaktorze, jak pan odnosi się do tego, co powiedziała poprzedniczka, ale w ogóle do tej sytuacji, bo niejednokrotnie w swoich wypowiedziach, ale też w swoich książkach podkreślał pan o tym, że faktycznie Europa skręca w prawo. Nie wiem, czy ta diagnoza pana teraz w ogóle już znajduje jakieś takie wręcz odzwierciedlenie w rzeczywistości.
3: Tak, to znaczy po pierwsze warto dodać, bo ja się zgadzam z tym, co mówiła pani redaktor Ciosić, ale chciałem dodać do tego, że trzeba pamiętać, że no jednak cała demokracja liberalna w Europie Zachodniej, później po 90 roku rozszerzona także na nasz region, była w ogromnej mierze oparta aksjologicznie właśnie na powstrzymywaniu nacjonalizmu, a w szczególności niemieckiego nacjonalizmu, jako po zbrodniach II wojny światowej tego wielkiego zła, w imię którego należało poprzez instytucje demokratyczne, liberalne, no właśnie ograniczać dochodzenie do władzy ugrupowań tego typu. No a tutaj mamy do czynienia niewątpliwie z zakwestionowaniem tego tabu, ponieważ AfD nie tylko jest ugrupowaniem nacjonalistycznym, nie tylko jest ugrupowaniem niemieckim, ale jeszcze w dodatku bierze otwarcie na sztandary właśnie zakwestionowanie tego tabu poprzez zmianę podejścia Niemiec do własnej przeszłości, do własnej historii i jasne odejście od przyjmowania na siebie winy za okres III Rzeszy jako tego centralnego elementu tożsamości zbiorowej Niemców. Oni uważają, że jest to właśnie źródło słabości Niemców, to, że za dużo za się przepraszają za zbrodnie hitlerowskie, że historia Niemiec to ponad 1000 lat, a nie tylko te 12 lat i tak dalej, i tak dalej. To było rozwijane chociażby przez Aleksandra Gaulanda, jednego z najważniejszych polityków AfD w przyszłości, dzisiaj już mocno starszego pana, ale który przez lata formował znaczną część tego środowiska właśnie w takim duchu. Po drugie, też trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście ta wygrana AfD, jakkolwiek jest to mały land, jest to tylko jeden land i jest mało prawdopodobne, żeby AfD była w stanie dojść do władzy w jakimkolwiek innym landzie szybciej niż za 3 lata. Popatrzymy sobie na tę mapę wyborów do parlamentów związkowych w Niemczech, więc ja też uspokajam przed takim myśleniem, że teraz już AfD będzie, prawda, szło, te kolejne kostki domina będą upadać. Tak nie będzie. No i też, tak jak już powiedziała pani redaktor Ciosić, nie jest jasne, czy AfD nawet w tym landzie będzie w stanie już teraz przejąć władzę, bo im jednak zabrakło do samodzielnej większości, to jednak długofalowy trend jest jednoznaczny i to są te dwa zasadnicze trendy, które rzeczywiście starałem się opisać w swojej książce. To znaczy, po pierwsze, jest to destabilizacja scen politycznych krajów Europy Zachodniej i Niemcy, które przez dziesięciolecia były rządzone naprzemiennie przez chadecję i socjaldemokrację, a dzisiaj są systemem coraz bardziej rozchwianym, coraz bardziej wielopartyjnym, w którym coraz bardziej wieloczłonowe koalicje muszą być tworzone, żeby powstrzymywać dochodzenie do władzy AfD i żeby formować choćby minimalnie stabilne rządy, które i tak upadają także szybciej niż zwykle, bo widzimy, że Scholz upadł najszybciej od lat 60. Merz także ma duże szanse nie dokończyć swojej kadencji. To jest sytuacja bez precedensu po II wojnie światowej, jeśli chodzi o dwóch kolejnych tak słabych kanclerzy w Niemczech. No i też wreszcie trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest ten drugi element, to drugie zjawisko, czyli właśnie zwiększanie się poparcia, systematyczne zwiększanie się poparcia ugrupowań, które były przez lata tej szeroko pojętej alternatywnej prawicy, które były przez lata izolowane albo wręcz nieobecne, tak? No bo w Niemczech po prostu od II wojny światowej do 2017 roku, poza pojedynczymi mandatami w odległych latach 60., po prostu nie było żadnych ugrupowań na prawo od chadecji w niemieckim parlamencie. A teraz AfD nie tylko weszła do parlamentu, nie tylko wygrała wybory w Saksonii-Anhalt, ale także jest już dzisiaj według wszystkich badań siłą numer jeden, jeśli chodzi o poparcie.
1: No to dopytam od razu moich gości, skąd bierze się takie poparcie dla, no właśnie, chociażby AfD w Niemczech. Mówimy, że to skrajna prawica, tak jest oceniana przez wielu przecież i komentatorów, i polityków. Skąd bierze się to poparcie dla takich ruchów, dla takich kierunków politycznych?
2: Z antysystemowości, ze sprzeciwu wobec polityki prowadzonej przez Unię Europejską, oczywiście w pierwszym miejscu przez sprzeciwu wobec polityki prowadzonej przez Niemcy same, ale także przez całą Unię Europejską. I tutaj jest właściwie coś, co mnie fascynuje, przeraża i śmieszy jednocześnie od wielu, wielu lat. Mamy rok 2016, referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które w końcu doprowadziło do tego, że Brytania opuściła Unię. I jak wtedy komentowano i jak do tej pory się komentuje, że głupi Brytyjczycy dali się uwieść najdziwniejsze.
1: Halo, nie zrozumieli. Słyszymy, tak? Bo coś nam przerwało, ale jesteśmy, tak, pani.
2: Mam nadzieję, że teraz dobrze słychać.
1: Słychać.
2: Jeszcze powtórzę na wszelki wypadek, że cofam się do 2016 roku, czasu Brexitu, referendum, które zdecydowało o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i w Brukseli tłumaczono to wtedy i do tej pory się tłumaczy, że to wina Brytyjczyków, bo głupi, nieoczytani, dali się zwieść demagogowi Nigelowi Farage'owi i ruskiej propagandzie i to jest ich wina. I podobnie teraz w przypadku wyborów w Niemczech, w przypadku wyborów w innych krajach, winą są obarczani obywatele, że są mało wykształceni, niezbyt mądrzy, niezbyt lotni, ulegają populistycznym politykom, a nikt prawie z mainstreamowych przynajmniej polityków i dziennikarzy nie mówi o tym, że wina leży po stronie w pierwszym przypadku Unii Europejskiej, częściowo rządu brytyjskiego, w kolejnym przypadku rządu niemieckiego. To nie ludzie są głupi, tylko ludziom się nie podoba kierunek, w jakim zmierzają ich kraj i Unia Europejska. Nie wiem dokładnie, bo nie jestem przeciętnym wyborcą AfD, jaka w pełni jest motywacja, ale podejrzewam, że wiele z osób, które głosowało na AfD, zrobiło to nie z sympatii pronacjonalistycznych, które są w AfD, tylko dlatego, że główne partie głównego nurtu ciągną Niemcy w złym kierunku, a Niemcy zwykli po prostu mają tego dosyć. Mówiąc zwykły kierunek, mam na myśli politykę energetyczną Unii Europejskiej, politykę klimatyczną Unii Europejskiej, Zielony Ład, ograniczenia dla produkcji samochodów z silnikami spalinowymi, wszystko co się z tym łączy, plus oczywiście bardzo ważna polityka migracyjna.
1: No właśnie, chciałam podkreślić kryzys migracyjny, bo to na pewno też ma niewątpliwie ogromny wpływ.
2: Oczywiście, że tak. I to jest, i właściwie z tego powodu wyborcy odrzucają dotychczasowe partie polityczne z głównego nurtu, ponieważ one do tego doprowadziły. I tymczasem jest to tłumaczone w ten sposób, że wina nigdy nie może leżeć po stronie Brukseli, bo przecież Bruksela jest jak papież, nigdy się nie myli, a nawet bardziej niż papież, bo papieża teraz można ośmieszać, natomiast Komisji Europejskiej nie powinno się i instytucji unijnych. I wyciągane są błędne wnioski i przez to, że są wyciągane błędne wnioski, przez to, że idzie cała para na walkę z tymi partiami nazwanymi prawicowymi, efekt jest taki, że jeszcze bardziej rośnie popularność tych partii, zatem tworzy się takie naprawdę zamknięte błędne koło.
1: No, ja mam wręcz takie odczucie, że zaczyna się chwiać kolos na glinianych nogach, ale o to zaraz dopytam Państwa. Już po przerwie wracamy do rozmowy. Dominika Ciosić i Kacper Kita, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Szczecin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną na łączeniu goście Dominika Ciosić, dziennikarka Euronews, wieloletnia korespondentka w Brukseli, i Kacper Kita, redaktor Nowego Ładu, autor książek, w tym m.in. Epoka Chaosu, Dlaczego Świat Skręca w Prawo. Oczywiście redaktor Dominika Ciosić również jest autorką wielu książek, nie umniejszając. Ja podkreślam tę książkę Epoka Chaosu, Dlaczego Świat Skręca w Prawo, bo faktycznie udało się naszemu redaktorowi, naszemu rozmówcy bardzo dobrze w moim odczuciu zdiagnozować to, co dzieje się w Europie, i tutaj między innymi pada, czy jest taka diagnoza, jest taki kierunek, że faktycznie Niemcy, które przez dekady były symbolem stabilności, w moim odczuciu, proszę, aby pan redaktor Kacper Kita ewentualnie skontrował, wchodzą w okres politycznego przesilenia, ale to nie tylko Niemcy, bo widzimy, że te ruchy również dzieją się we Francji. We Włoszech cały czas już mamy konserwatywne ugrupowanie na czele z Giorgią Meloni. Czy faktycznie to jest moment przesilenia w Niemczech, panie redaktorze?
2: Tak, no widzimy przesilenie w trzech największych krajach europejskich w tym samym czasie, to znaczy w Niemczech, we Francji i Wielkiej Brytanii. I paradoksalnie właśnie, tak jak pani zauważyła, największy kraj, w którym mamy stabilny rząd większościowy, to są Włochy, które po pierwsze nie kojarzą nam się zupełnie ze stabilnością, bo po II wojnie światowej miały średnio co pół roku, no może nie co pół roku, ale tak co rok mniej więcej, upadek rządu, 68 rządów między końcem II wojny światowej a Meloni, a teraz ona pobiła rekord, bo już 4 lata prawie rządzi.
1: I to kobieta, podkreślam.
2: Pierwsza, to jest ciekawe, pierwsza kobieta w historii Włoch, która jest premierem, nie było też nigdy pani prezydent, można powiedzieć paradoksalnie, może Włochom tak szybko upadały rządy, bo nie brali kobiet na stanowiska najwyższe.
1: Nie wiem, co na to pani redaktor, ale to za chwilkę, tak? Oddamy głos jeszcze, tak. Tutaj, proszę, żeby pan dokończył.
2: Oczywiście, natomiast no, tutaj rozmawiając z mądrymi danami, można tylko do takich wniosków dochodzić. Natomiast wracając do pytania o Niemcy. Rzeczywiście widać, że Republika Federalna Niemiec w tej warstwie aksjologicznej, tak jak już mówiliśmy, była oparta właśnie na odrzuceniu nacjonalizmu i potępianiu zbrodni II wojny światowej, ale z drugiej strony w tej warstwie politycznej, jeśli chodzi o poparcie społeczeństwa, akceptację społeczeństwa dla systemu politycznego, no była przede wszystkim oparta na sukcesie gospodarczym. Na tym, że Niemcy się odbudowały po II wojnie światowej, na tym, że Niemcy zbudowały potężny przemysł, na tym, że Niemcy stały się tą potęgą w eksporcie i że Niemcy były w stanie zbudować tę słynną społeczną gospodarkę rynkową i zapewniać wysoki poziom dobrobytu materialnego swoim obywatelom. Natomiast widzimy wyraźnie, że to się coraz bardziej chwieje. Widzimy wyraźnie, że w każdych kolejnych wyborach odsetek głosów padających na te dwie główne partie, HDC i Socjaldemokrację, spada, a Saksonia-Anhalt jest stanem, który wyjątkowo mocno doświadcza tych problemów. Jest to land doświadczony z jednej strony dawnym członkostwem w NRD i poczuciem, że po 90 roku Niemcy Zachodnie właśnie gorzej traktowały te przyłączone landy wschodnie. Jest to land doświadczony utratą miejsc pracy wskutek deindustrializacji, zamykania się fabryk. Jest to land, w którym na przykład właśnie zamykane są kopalnie węglowe. No i AfD między innymi głosi konieczność powrotu do energetyki węglowej. Jest to także land, w którym można odwoływać się do tradycji i pruskiej, i NRD-owskiej. Jest to wreszcie także, i to już dotyczy tak naprawdę całych Niemiec, land, w którym w coraz mniejszym stopniu ludzie mogą patrzeć z optymizmem w przyszłość, patrząc na kolejne błędne decyzje ich establishmentu politycznego i na przykład utrzymujący się bardzo niski wzrost gospodarczy, utrzymujące się zalewanie niemieckiego rynku przez towary chińskie i inne, utrzymujący się trend, w którym w którym zwykły Niemiec jest coraz bardziej niezadowolony z tego, jak wiele praw socjalnych może i innych może sobie pozwolić imigrant pozaeuropejski, także w tym, że w ogóle tych imigrantów jest coraz więcej, coraz więcej. Mamy także tutaj przecież bardzo mocno podnoszone w kampanii przez AfD kwestie edukacji, czyli tego, że właśnie szkoła powinna być mniej w szkole powinny być mniej obecne rozmaite lewicowe ideologie, co AfD bardzo mocno podnosiło w drugą stronę, chcąc, żeby szkoły były przestrzenią promocji patriotyzmu, no i także na przykład chcąc, żeby niezintegrowani imigranci byli uczeni osobno od dzieci niemieckich i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj na różnych poziomach dotykamy zjawiska takiej atomizacji społecznej, tak? No to jest tak, że przecież land, z którego wyjechało bardzo wielu młodych ludzi właśnie ze względu na brak dobrych perspektyw do znalezienia pracy. I jak popatrzymy na badania, one są niesamowite. Na przykład spośród wyborców CDU, która tym landem rządziła przez ostatnie 20 ponad lat, zaledwie 5% uważa, że kanclerz Merz jest, że jego rząd działa w sposób pozytywny dla poparcia CDU. Tylko 5% jego własnych wyborców, tak? A w całym społeczeństwie Saksonia zaledwie 2%. Tak więc poziom odrzucenia Merca, mimo że jest to polityk, który przecież rządzi dopiero kilkanaście miesięcy, trudno było przecież na niego tak naprawdę zrzucać winę za te wszystkie błędne decyzje, które podejmowała przede wszystkim przez kilkanaście lat Angela Merkel, ale i przed nią, i po niej wiele tych polityk. Polityka migracyjna, polityka gospodarcza były kontynuowane, nie były poddane rewizji w momencie, w którym przestały być opłacalne. Na przykład także, jak wiemy, zamykanie elektrowni atomowych. AfD jest jedyną partią, która otwarcie mówi o powrocie do energetyki atomowej jako czymś, co należy rzeczywiście wykonać. Podczas gdy CDU, no przecież rządząc krajem, no, zachowuje duży dystans od tego, także dlatego, że przecież to Merkel zamykała elektrownię, no a później Zieloni dbali o to, żeby było je jak najtrudniej odbudować. No a to oczywiście rosnące koszty życia też są czymś, co bardzo mocno przekłada się na niezadowolenie społeczne w konsekwencji na wysokie poparcie dla AfD, więc w skrócie niemiecka klasa polityczna wydaje się naprawdę zaskakująco niską elastycznością, mimo tego niezadowolenia, którego tak naprawdę przyczyny są dość powszechnie znane, oni nie dokonują naprawdę daleko posuniętych zmian, które mogłyby się spotkać z akceptacją społeczną. Z drugiej strony też trzeba uczciwie powiedzieć, że bardzo trudno jest w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy, a nawet kilkuletniej kadencji tak znacząco zmienić kurs polityczny, żeby te strukturalne problemy ekonomiczne, migracyjne, erozji więzi społecznych odwrócić. I to będzie wyzwanie, przed jakim każdy rząd będzie stawał. Dlatego moim zdaniem właśnie czeka nas epoka chaosu, czyli epoka bardzo szybkich upadków kolejnych rządów w tych największych państwach europejskich.
1: Panie redaktorze, oczywiście ten przykład niemiecki no jest bardzo jaskrawy, on jest też nam bliski z racji sąsiedztwa, tak? Ale tutaj idę w kierunku pani redaktor Dominiki Ciosić. Patrzymy Francja, coraz silniejszy obóz Marine Le Pen. We Włoszech już wspomniana pani premier, pierwsza kobieta, tak? Na tym stanowisku Giorgia Meloni. Już patrząc szeroko, Stany Zjednoczone, Donald Trump zmienił sposób prowadzenia polityki. Pani jako wieloletnia korespondentka z Brukseli, przyglądająca się strukturom Unii Europejskiej, temu jak funkcjonuje parlament, czy Europa jest gotowa na to, że coraz więcej rządów będzie miało prawicowy lub konserwatywny charakter? Jak pani to ocenia, pani redaktor?
3: Jeszcze dodałbym rząd kraju, w którym się znajduje, Belgia. Przecież po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat Belgia ma rząd prawicowy. Złożony z premierem jest przecież polityk z flamandzkiej prawicowej partii Bart de Wevers. Zatem to jest kolejny element. Pytanie, czy Bruksela jest przygotowana? W pewnym sensie przygotowuje się. Cementuje się bowiem układ dotychczasowy. Taki drobny przykład. Parlament Europejski to są nie tylko europosłowie, ale też urzędnicy. Niektórzy z tych urzędników, w zależności od spełnionego stanowiska, mają bardzo dużo do powiedzenia. I to są stałe etaty. w przeciwieństwie do europosłów, którzy wiadomo, prawda, jak politycy do parlamentów są wybierani na określone kadencje, natomiast tu urzędnik mianowany już pracuje do końca. I z tego, co mówią mi różni znajomi w Parlamencie Europejskim, oczekuje się tego, że po 2029 roku, czyli po następnych wyborach, będzie jeszcze bardziej przesunięcie się na prawo, w związku z czym teraz już wpływowi różni politycy załatwiają swoim ludziom, urzędnikom, intratne stanowiska w strukturach Parlamentu Europejskiego na ważnych, odpowiedzialnych odcinkach, po to, by już oni, by mieć swoich ludzi na wypadek, gdyby weszli z większą siłą, w większej liczbie europosłowie prawicowi. To jest drobny przykład, ale to pokazuje, w jaki sposób Bruksela zamierza się przygotowywać na to. Oczywiście kluczowe będzie też to, jak będą wyglądać wybory do Parlamentu Europejskiego w 2029 roku.
1: No to już za chwilę, dokładnie.
3: Mhm. Tak, to w sumie to już tak, 3 lata to nie jest tak dużo.
1: W polityce to jakby wieczna kampania.
3: Tak, i pamiętajmy, że przecież jak wygląda wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, czyli najważniejszej osoby w sumie w Unii Europejskiej. Tego wyboru na szczycie dokonują liderzy krajów członkowskich. Oczywiście muszą się liczyć z wynikami do wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale to liderzy. I teraz jeśli wśród tych liderów będzie dużo, a może nawet więcej polityków o prawicowym profilu, no to wówczas jest bardzo możliwe to, że oni będą chcieli wskazać kogoś, kto ma podobny profil polityczny. I jeżeli w Parlamencie samym Europejskim będzie miał o wiele więcej do powiedzenia frakcje, czy to EKR, czy patriotów, czy nawet suwerenistów, to też trzeba będzie im dać jakieś ważne stanowisko unijne. Zatem te dwa elementy, z jednej strony wybory w poszczególnych krajach członkowskich, z drugiej wybory do Parlamentu Europejskiego, jeżeli oba będą w tym samym kierunku politycznym zmierzać, czyli umacnianie się prawicy, no to wówczas dojdzie do faktycznie zmian i przemeblowania Unii Europejskiej.
1: No właśnie, to czy Unia jest na to gotowa, to z jednej strony słyszę od redaktor Dominiki Ciosić, że już od lat, czy nie wiem, od jakiegoś czasu przygotowuje się, czyli gdzieś jednak te tąpnięcia się dzieją. Dla mnie istotne jest oczywiście to, jak będzie funkcjonowała Unia Europejska, ale też jak w tej całej układance, jak w tym kierunku odnajdzie się Polska. Jakie to będzie miało na nas przełożenie? Czy będzie miało? No na pewno będzie miało, tak? Czy to będzie też miało przełożenie na politykę krajową? Za chwilę zapytam o to naszych gości, także po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną goście Dominika Ciosić i Kacper Kita. Rozmawiamy o tym, w jakim kierunku zmierza Europa, jak się zmienia. Rok 2029, no niby odległy czas, ale na mapie politycznej to jest bardzo szybko. I czy faktycznie ten moment, kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego, czy będzie to jakiś moment przesilenia? Tutaj już moi goście podkreślali, że może dojść do pewnych zmian w strukturze Unii Europejskiej, właśnie wynikającym z tego, że coraz więcej rządów idzie w stronę prawicy, czasem wręcz skrajnej prawicy. A ja chcę zapytać Państwa, jak zapatrujecie się, jak te zmiany mogą przełożyć się na sytuację w Polsce? Pani redaktor, pan redaktor, pan redaktor Kacper Kita, proszę bardzo.
2: Może, no, moim zdaniem fundamentalne zagadnienie, chyba jeszcze mało obecne w polskiej debacie, to są negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej, które muszą być zakończone do końca przyszłego roku, 2027, i które, no, jeżeli nie zostanie wcześniej osiągnięte porozumienie, no to mogą być negocjowane już przez inne, wybrane w nowych wyborach rządy Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski. I oczywiście jest możliwe, że teoretycznie, że będzie presja na to, żeby jeszcze przed wyborami we Francji te negocjacje budżetowe zakończyć i na kolejne 7 lat budżet unijny ustalić. Natomiast jeżeli i zresztą na przykład Marine Le Pen regularnie oskarża Emmanuela Macrona, że będzie do tego dążył, że na odchodne w ostatnich miesiącach swojej prezydentury zatwierdzi budżet i on będzie dla Francji nieopłacalny. No i tutaj będzie to wyzwanie wielkie dla przyszłego polskiego rządu, jaki by on nie był, po wyborach sejmowych, które nas czekają za rok.
1: A tutaj widzimy, tylko wejdę w zdanie, panie redaktorze, że jeżeli chodzi o prawicę, też robi się duże rozdrobnienie, rozczłonkowanie, nie wiadomo w jakim kierunku to w ogóle pójdzie.
2: Tak, oczywiście. I tutaj będzie to może być niesamowite wyzwanie dla przyszłego rządu, który na przykład, wyobraźmy sobie, powstanie gdzieś w listopadzie przyszłego roku, który będzie być może miał tylko kilka tygodni na to, żeby wziąć udział w tych decydujących negocjacjach dotyczących budżetu unijnego aż na 7 lat, w zupełnie zmienionej konstelacji politycznej, której na przykład może się okazać, że rządy Francji i Hiszpanii pójdą wyraźnie w prawo w stosunku do obecnych, natomiast to oczywiście nie oznacza, że będziemy mieli w 100% zbieżne tutaj interesy, prawda? My tutaj mamy ogrom zagadnień, jest kwestia polityki rolnej chociażby. Mamy także mnóstwo innych obszarów, które będą mogły podlegać rewizji, jeżeli chodzi o zmiany polityczne we Francji. Mamy pytanie o politykę klimatyczną, mamy pytanie o umowy o wolnym handlu zawierane przez Unię Europejską z krajami Mercosuru, czy teraz z Indiami, czy potencjalnie z Australią i tak dalej, które, no, na przykład umowa z Mercosurem była przez Marine Le Pen uznawana za bezprawną, która powinna być wypowiedziana w razie, gdyby ona doszła do władzy. Pytanie, czy ona to zrealizuje. Mamy oczywiście ogromny kompleks polityk migracyjnych, które też budzą wielkie emocje, nawet jeżeli w ogromnej mierze jednak to, moim zdaniem, to, co wywołuje kontrowersje, to jest legalna migracja prowadzona przez rządy członkowskie, ale oczywiście ta polityka unijna też ma tutaj swoje znaczenie. Więc moim zdaniem, no, naprawdę musimy być gotowi na to, że polski rząd, jakikolwiek będzie w przyszłym roku, albo pod koniec przyszłego roku i w kolejnych latach, będzie musiał się w tej zmieniającej się konstelacji odnaleźć i renegocjować wiele ważnych obszarów, szukając, gdzie, z kim ma zbieżne interesy w tej zmieniającej się europejskiej układance. I to będzie naprawdę bardzo poważne, ale też bardzo ciekawe, potencjalnie dla Polski oczywiście korzystne, jak i ryzykowne wyzwanie.
1: Pani redaktor Dominika Ciosić, pani, już podkreślaliśmy, od wielu, wielu lat przygląda się temu, co dzieje się na scenie europejskiej i faktycznie te największe kraje, które już tutaj padły, i Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, tam widać te zmiany w prawą stronę, ale to nie są jedyne kraje. Również patrzymy na Hiszpanię, gdzie też konserwatywne partie mają szansę przejąć władzę. Czechy, Słowacja, Rumunia. Czy w tej nowej konstelacji, która powstanie, a na pewno taka powstanie, jak jak widzi pani naszą pozycję Polski? To, co też podkreślił redaktor Kacper Kita, no, renegocjacja umów będzie chyba tym największym wyzwaniem dla rządu, jakikolwiek by on nie był, dla nowego rządu.
3: Oczywiście, że tak. I też trzeba się liczyć z tym, że będzie próba wpłynięcia na wynik wyborów w Polsce, bo Polska jednak jest jednym z największych krajów unijnych, o czym czasami, wydaje mi się, zapominamy. Mieliśmy z tym do czynienia przed rokiem 2023, w czasie kampanii wyborczej, kiedy zamrożono pieniądze dla Polski w ramach KPO. Teraz jest mechanizm nieco podobny, czyli SAFE, którego Polska rzekomo ma być jednym z największych. Na ile oprocentowany kredyt dokładnie dostaliśmy. Ale można się liczyć z tym, że w zależności od tego, kto wygra wybory, tak będzie przedstawiać, wyglądać kwestia wypłacania pieniędzy w ramach funduszy. Zatem tak, pierwszy element to to, że Bruksela jednak będzie próbowała w jakiś sposób wesprzeć dotychczasowy polski rząd, w tym by pozostał przy władzy w Polsce. I w momencie, kiedy dokonałaby się zmiana w Polsce, można się liczyć z tym też, że będzie znów próba, jak to powiedziała niegdysiejsza niesławna wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarzyna Barley, zagładzania Polski. Tak sama sobie przerwę, bo dzisiaj czytałam ciekawą wypowiedź niemieckiego europosła z Partii Zielonych, Daniela Freunda. To był ten, który najbardziej ostro chciał zagładzać Polskę, głodzić Polską i Węgry. On wypowiedział się, że gdyby w Niemczech doszło do tego, że w Saksonii-Anhalt faktycznie AfD wygra, to powinna być Saksonia mieć też zmniejszone dostęp do funduszy unijnych i budżet zmniejszony. Zatem pokazuje, że jednak nie tylko jest w stosunku do krajów środkowoeuropejskich takim zamordystą, ale także w stosunku do własnego kraju, jeśli właśnie partia, której on nie lubi, miałaby dojść do władzy. To była taka mała dygresja, ale wracając do głównego pytania, na Polskę będzie to miało wpływ. Chociaż mam taką jeszcze jedną refleksję. Tak zastanawiam się, że to jest już taka może na pograniczu w filozofii, może, a nawet niemalże mistyki, że właściwie jest jakaś taka równowaga sił. W momencie, kiedy jakiś europejski czy światowy rząd prawicowy dochodzi do władzy kolejny, pojawia się, to upada ten, który był. Mieliśmy przykład, chociażby nie mówię, że to było w tym samym czasie, ale w odstępie miesięcy. Upadł rząd w Polsce prawicowy, upadł rząd później Viktora Orbana na Węgrzech, natomiast to władzę ponownie w Stanach Zjednoczonych objął Donald Trump. Wczoraj mieliśmy przykład wyborów w Szwecji, gdzie dosłownie jednym głosem okazało się, że jednak dotychczasowy rząd konserwatywny nie utrzyma się przy władzy najprawdopodobniej, bo blok lewicowy ma o jeden głos więcej, jednego posła więcej. Zatem tu się szykuje przejście na prawo jednych krajów, inne kraje jednak wahadło się odbije w drugą stronę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja sama jestem ogromnie ciekawa w wyniku wyborów w Polsce, tego jak będzie też nasz wewnętrzny proces pączkowania wśród partii prawicowych wyglądał. Czy powstaną trzy konfederacje, dwa Prawa i Sprawiedliwości, co byłoby oczywiście bardzo na rękę, można się domyślać, premierowi Tuskowi, czy też jednak im bliżej wyborów, tym będzie jednak proces odwrotny się dokonywał.
1: Mnie nurtuje jeszcze jedna kwestia. Czy patrząc na to, co się dzieje, tak, na polskiej scenie politycznej i na różne ruchy, nazwijmy to polityczne, czy ta wewnętrzna, nie wiem, to wewnętrzne, te rozegrania, tak? Nie chcę tego nazwać wprost walką, ale gdzieś jednak jest to jakąś walką polityczną, z jakiej strony by nie patrzeć. Czy my mamy szansę na to, żeby energię, która jest w ugrupowaniach politycznych, skupić na tym, żeby stać się jednym z głównych rozgrywających w Europie, czy raczej zmagazynujemy ją na wewnętrzne spory?
3: Ja może króciutko, bo żeby Kacper miał też możliwość powiedzenia, to byłoby bardzo dobre. Naprawdę to by było dobrze, żeby wreszcie prawica w Polsce przestała się zajmować sama sobą, bo ludzie mają tego dosyć, tylko zajęła się tym, jak dojść do władzy i stworzyć dobry dla Polski rząd. I wówczas Polska miałaby szansę być jednym z tych krajów, które się liczą. Ale to jest zadanie dla polityków.
1: Pan redaktor?
2: Tak, mogę się zgodzić z tym, co powiedziała Dominika, to znaczy wydaje mi się, że tak naprawdę dużo ważniejsze od tych wszystkich rozgrywek personalnych, kto kogo, kto komu dzisiaj ręki nie podaje, kto ma komu za złe, różne jakieś walki o stanowiska, powinniśmy się zajmować przede wszystkim kwestiami programowymi, zwłaszcza w tej niezwykle złożonej materii polityki unijnej, która niestety bardzo często jest redukowana w naszej debacie do krzyczenia, że Ursula von der Leyen jest bardzo, bardzo zła, albo przekonywania, że przeciwnie, współpraca z Unią Europejską jest dla nas zawsze wspaniała, bez wchodzenia w te wszystkie niezbędne niuanse, bez poważnego analizowania konkretnych polityk unijnych, gdzie to są często bardzo obszerne dokumenty, bez analizowania, co konkretnie nasi partnerzy w innych krajach mogą zamierzać w konkretnych sprawach, w razie gdyby doszli do władzy. Prawda jest moim zdaniem taka, że ogromna część polityków w Polsce woli zajmować się tymi walkami wewnętrznymi, zamiast planowaniem, co konkretnie rząd przez nich stworzony by robił, gdyby w ogóle powstał. No i to jest próżnia, którą my musimy starać się chociaż trochę naciskać, żeby była wypełniona. I proponować też różne konkretne, że tak powiem, obszary zainteresowań. Bo boję się tego, szczerze mówiąc, że trochę się obudzimy z ręką w nocniku, jak na przykład powstanie jakiś właśnie

0: rywalizacji także wewnątrz prawicowej, który nas czeka, no będzie chociaż trochę poświęcony także dyskusji na tym, co konkretnie chcielibyśmy zmienić w Unii Europejskiej, bo też wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo często mówiliśmy, że kurs Unii nam się nie podoba, ale mało było dyskusji na tym, co konkretnie chcielibyśmy wewnątrz tej Unii zmienić. I jak najwięcej takich pomysłów, no kiedy, jak nie teraz, powinniśmy dyskutować.
1: Ja słyszę, że tam pani redaktor chciała coś chyba dopowiedzieć, pani redaktor, natomiast zanim oddam głos, to zastanawiam się, czy faktycznie to, że idziemy, Europa idzie w prawą stronę, jakie tu są zagrożenia, tak? Bo to ten kierunek nie oznacza, że będzie tylko dobrze i będzie lepiej, tak? Bo tutaj też mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami, które na nas czyhają, z różnymi pułapkami, z różnymi skrajnymi gdzieś tam poglądami. I to, na co zwrócił pan redaktor uwagę, zajęcie się sobą, a niekoniecznie tym, co jest najważniejsze dla nas, dla obywateli, dla mieszkańców.
2: Tak, oczywiście. I też ten element, o którym wspomniał Kacper, czyli oferta programowa, to jest bardzo ważne, żeby być przygotowanym do objęcia władzy, żeby to nie było coś takiego, że prawica w Polsce, obojętnie w jakiej konfiguracji, dochodzi do władzy i mają luki kadrowe, mają ludzi, którzy nie są w jakiejś dziedzinie dobrze wdrożeni i w tym momencie będą łatwi do rozgrywania, z czego oczywiście partnerzy w Brukseli będą sobie zdawać sprawę. Zatem ważne jest, by tego błędu uniknąć. Wcześniej przygotować program, dokładnie mieć ludzi na różnych odcinkach, którzy naprawdę znają się na temacie, zęby z jednej i nie dadzą sobie wcisnąć ciemnoty, jak przyjdzie do negocjacji. I żeby to już było od razu mocne wejście, a nie dopiero uczynienie się na własnych, na ogół błędach. Bardzo ważne też to, co wspomniała pani redaktor, teraz ten element tego, żeby właściwie faktycznie politycy zrozumieli, że to już nie są żarty.
1: No, mamy jeszcze chwilę, tak? Mamy jeszcze chwilę do wyborów w Polsce, trochę dłuższą chwilę do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jaka recepta waszym zdaniem byłaby najlepsza dla i polityków europejskich, ale też i krajowych, tak? Od lat śledzicie te poczynania. Co jest największym wyzwaniem waszym zdaniem?
0: Moim zdaniem przywrócenie konkurencyjności europejskiej gospodarce, zmierzenie się z ogromem tych czynników, które ją destabilizują, czyli agresywną polityką handlową Chin, polityką klimatyczną, przeregulowaniem europejskiej gospodarki, no i dezindustrializacją, kolejnymi umowami o wolnym handlu, zmierzenie się z całym tym kompleksem zagadnień. Po drugie, także z pewnością rewizja polityki migracyjnej, tak, żeby nadmiarowych ludzi, których w Europie tak naprawdę nie potrzebujemy, stąd grzecznie wyprosić i żeby Europejczycy mieli poczucie, że żyją u siebie i panują nad tym, kto w ich kraju mieszka i na ich kontynencie. Po trzecie, no jednak zwiększenie suwerenności państw narodowych względem instytucji, chociażby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisji, no tutaj pojawiają się przecież pomysły, no, Zjednoczenie Narodowe ma w programie formalnie w ogóle likwidację Komisji Europejskiej i powołanie zamiast tego biernego, obsługującego tylko spotkania przywódców Sekretariatu Rady Europejskiej. No to jest bardzo daleko idący postulat, ale moim zdaniem powinniśmy dyskutować nad choćby częściowym przywróceniem części kompetencji państw członkowskich, tam gdzie rozrost tych instytucji wspólnotowych, no po prostu widzimy, że Europie wcale nie służy. Z drugiej strony oczywiście nie zamykać się na możliwości współpracy między państwami, tam gdzie jest to rzeczywiście opłacalne.
1: Pani redaktor, ostatnie 30 sekund
2: wydaje
1: dla pani.
2: Wydaje mi się, że to powinien być powrót do źródeł, czyli tego, czym była na początku wspólnota europejska, wspólnota węgla i stali. Teraz po prostu wrócić do wspólnoty gospodarczej. Mniej ideologii, mniej centralizacji, więcej zdrowego rozsądku, więcej słuchania potrzeb zwykłych ludzi.
1: Dominika Ciosić i Kacper Kita, bardzo państwu dziękuję za rozmowę. A po godzinie 23 zapraszam na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj gośćmi będą Corina Bulenda i Wincenty Pipka. Ja już kłaniam.

0: się i zapraszam oczywiście w czwartek na naszą audycję.
1: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa po weekendowej przerwie i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2089. Od poniedziałku do czwartku Nocne Światła na antenie Radia Plus. O tej właśnie porze startujemy. Program trwa 2 godziny, będziemy razem do pierwszej. Od ponad 13 lat również w trakcie trwania programu czynne jest Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, czyli taka przestrzeń, gdzie Państwo możecie program współtworzyć. Zapraszam na Facebook, strona Radia Plus, pod pierwszym postem od góry to jest miejsce do zagospodarowania przez Państwa. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi obserwacjami życia, doświadczeniami, refleksjami, wątpliwościami. Tym bardziej, że dzisiaj temat taki, który mam przekonanie wiele osób może poruszyć i skłonić do refleksji. Przypomnę jeszcze, że na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. O czym dzisiaj rozmawiać będziemy? Mianowicie o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawiniło, by miało pewność przebaczenia i trwałość miłości rodziców. To w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, który po raz pierwszy po wakacjach wraca do Nocnych Świateł. No i każde dziecko właściwie można powiedzieć, że chyba zrobi coś, czego rodzic nie zaakceptuje. Ja muszę powiedzieć, że robiłem wiele takich rzeczy, które spotykało się z brakiem entuzjazmu moich rodziców, najdelikatniej mówiąc. Czasami skłamałem, czasami czymś zawiodłem, czasami przekroczyłem granicę, no może nawet jako nastolatek kogoś zraniłem jakimś komentarzem, albo po prostu podejmowałem mnóstwo fatalnych decyzji w młodym wieku. No i właściwie w takich sytuacjach teraz patrzę na moich rodziców zupełnie z innej perspektywy, bo w takim momencie właśnie przed rodzicami pojawia się bardzo trudne pytanie, jak zareagować, to po pierwsze. Po drugie, jak reagować w sposób właściwy, to znaczy, żeby dziecko zrozumiało swój błąd, żeby zrozumiało, jakie są konsekwencje tego błędu, a jednocześnie, aby ani przez chwilę nie zwątpiło, że jest kochane i że nawet jeżeli pojawiają się trudne emocje i rodzice denerwują się, krótko mówiąc, bo czasami tak bywa, w różny sposób się denerwują, ale więcej niż pewne, że jeżeli pojawia się coś naprawdę grubego, jakaś gruba historia, to stres rodziców jest murowany. Więc chodzi o to, żeby dziecko było również pewne tego, że tym przejawem miłości jest również przebaczenie. To nie znaczy, że wszyscy zapomną, ale przebaczenie to jest akt woli. Bo tak nas wychowano. Ten cykl dotyczy właśnie takich spraw, o których dzisiaj mówimy, spraw wychowawczych. W nim często rozmawiamy o tym, że niestety w relacjach rodzic-dziecko wydaje się i jednym i drugim, że na miłość trzeba zasłużyć, że za przewinienie należy się kara, a rodzic ma przede wszystkim, no tutaj w cudzysłów wezmę to słowo, wychować. Natomiast dzisiaj coraz częściej pytamy, czy można stawiać mocne granice bez odbierania dziecku poczucia bezpieczeństwa. Jak powiedzieć, nie zgadzam się na to, co zrobiłeś, a jednocześnie twoje miejsce w moim sercu jest nadal bezpieczne i zapewnione. O tym, jak rozmawiać z dzieckiem po jego błędzie, jak odróżnić przebaczenie od pobłażania, jak zbudować relację, w której dziecko ma odwagę wrócić do rodzica, nawet wtedy, gdy bardzo zawiniło, porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Współtwórcy cyklu Bo tak nas wychowano w studiu Nocnych Świateł po raz pierwszy po wakacjach. Corina Bulenda, politolog społeczny, coach, trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Pawle, dobry wieczór Państwu.
1: Wincenty Pipka, psycholog, coach, trener komunikacji w parze. Witam cię, Wincenty, po wakacjach również. Dobry wieczór. No więc cieszę się, że jesteśmy, że się widzimy po paru miesiącach od ostatniego programu. Ostatnio się spotkaliśmy w czerwcu, a więc kawałek czasu upłynął, 3 miesiące. No to zacznijmy w takim razie od takiego podstawowego pytania. Co dziecko powinno usłyszeć od rodzica po tym, kiedy zrobi coś obiektywnie złego? Coś naprawdę obiektywnie złego, takiego, co niewątpliwie wzbudzi u rodziców wysoki poziom stresu.
2: To tak, zaczynając od tego, o czym mówiłeś, to na pewno dziecko musi usłyszeć, że zrobiło coś, no, wymieniałeś tutaj różne opcje, ale właśnie, czy to było niezgodnie z tym, o co rodzic prosił, czy to było naruszenie jakichś norm społecznych, czy coś przeskrobało w innym zakresie, musi mieć zwróconą uwagę na to, co w jego zachowaniu było nieprawidłowe. Może utracić jakieś przywileje, może ponieść konsekwencje, ale na pewno nie może usłyszeć, że utraciło miłość rodzica. To tak zahaczając o twoje pierwsze słowa dzisiaj. Jakie, co powinno usłyszeć? Myślę, że rolą rodzica, tak jak już tutaj tytuł naszej audycji brzmi, bo tak nas wychowano, jest właśnie wychowywać, czyli pokazywać dziecku, jakie zachowania są prawidłowe, jakie są negatywne. A to, co jest jakby konsekwencją tego wychowania, to, że nauczyć dziecko, że każde zachowanie właśnie niesie za sobą tą odpowiedzialność w postaci wzięcia na siebie odpowiedzialności za to, co uczyniłem, czyli poniesienie konsekwencji. I to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby dziecko zobaczyło po pierwsze, że zachowanie jest z jakiegoś punktu widzenia złe, zrozumiało, dlaczego jest złe, a następnie wzięło na siebie ciężar odpowiedzialności za to zachowanie, czyli też przemyślało, jak w sytuacji podobnej następnym razem powinno się zachować, albo dlaczego nie powinno już zachowywać się w ten określony sposób.
1: No to właściwie można powiedzieć, że już dojechaliśmy do konkluzji zamykającej naszą dyskusję.
2: Dobranoc Państwu, dziękujemy.
1: Dobranoc, dziękujemy. Ale niech akurat ta myśl otworzy nam dyskusję i zobaczymy, jakie są jej składowe, bo czasami diabeł tkwi w szczegółach i żeby dojść do tak konstruktywnego wniosku, który również poskutkuje umiejętnością takiego zachowania w trudnej sytuacji.
2: Tak, teoria jest łatwa.
1: Teoria jest łatwa, właśnie, ale trzeba się zmierzyć ze składowymi.
0: No właśnie, no, to tak jak powiedziałeś, no, diabeł tkwi w szczegółach, a nie tylko diabeł właściwie, te anioły też tkwią w szczegółach. Także
1: oby więcej aniołów niż diabłów.
0: Także, no bo to tak naprawdę składa się z tych właśnie drobnych rzeczy, no bo skoro zadałeś pytanie, co dziecko powinno usłyszeć w momencie, kiedy coś zrobi coś obiektywnie złego, to powinno, wydaje mi się, usłyszeć obiektywną prawdę, nie? Przede wszystkim prawdę powinno usłyszeć, czyli nie możemy ściemniać, że nic się nie stało, żeby dziecka nie zestresować, żeby nie nad... Tak. Po prostu faktycznie to było coś złego, więc musimy przekazać mu te brutalną prawdę, że to było złe, to co zrobiłeś było złe. I oczywiście wytłumaczyć, dlaczego to było złe. I później już właśnie zaczyna się ta cała no też prawda o tym, co się wydarzyło, ale niestety powiedziane tutaj wchodzimy na takie miękkie obszary, grząskie obszary komunikacji, nie? Bo możemy powiedzieć na przykład dziecku, że słuchaj, zawiodłeś mnie, a możemy powiedzieć, że ja się zawiodłem, tak? To są dwa różne komunikaty, nie? Czuję się zawiedziony, to jest co innego niż powiem, ty mnie zawiodłeś, no bo przerzucam na niego tą odpowiedzialność, nie? Czuję się rozczarowany, ty mnie rozczarowałeś, nie? To są dwa różne komunikaty. Teoretycznie mówimy o tym samym, nie? Ja faktycznie czuję się rozczarowany, ale jeżeli ja powiem to dziecku, że jeżeli ja powiem, że ja czuję się rozczarowany, to znaczy, że ja mam o tobie tak wysokie mniemanie, za tym się kryje taki komunikat, że kurczę, no stary, no jak to się stało, że ty, który jesteś w moich oczach taki w porze gość, no coś ci się takiego przytrafiło, prawda? Niż jeżeli przerzucam na niego odpowiedzialność i wiesz, i twoją winą jest to, że ja jestem teraz tam, nie wiem, rozczarowany, wkurzony i tak dalej. Więc ta komunikacja, która idzie dalej, ona też musi być prawdziwa. A prawda jest taka, też w tym całym zdarzeniu, że my też mamy swoje emocje. Jeżeli to dziecko rzeczywiście wykona jakąś taką sztukę złą obiektywnie, no to ja jako rodzic mam prawo być wkurzony. No to jest obiektywna prawda. I jestem, zresztą emocje mi trzaskają i jestem wkurzony na tego dzieciaka, tylko że rzeczywiście powinienem też sobie przedstawić tą prawdę, że puszczają moje emocje, moje nerwy puszczają i ja jestem, to ja jestem, a nie on jest winien, powiedzmy, tej mojej reakcji. On jest winien tylko temu, co zrobił, no po prostu i tak dalej, nie? Ale nie jest winien mojej reakcji. No bo ja inaczej zareaguję, jeżeli ktoś, nie wiem, stłucze wazon, to jak jesteśmy tu w trójkę, to każdy z nas inaczej zareaguje, prawda?
1: Zależy, czyli był wazon.
0: No właśnie o to chodzi, nie?
2: Dywan, na który spada.
0: Kto z nas zna wartość tego wazonu, on będzie bardziej poddenerwowany, a mnie to kompletnie może tam nie interesować, nie? Więc ile osób, tyle reakcji. I to nie jest tak, to dziecko odpowiada za te wszystkie. Po prostu robi coś obiektywnie. I teraz to dotarcie do tej prawdy. My musimy znać prawdę o sobie też, nie? Że jak ja reaguję w takich sytuacjach, nie? Bo tu już mamy na przykład dalsze to, co Kolina mówi. Musimy też znać też siebie, bo czasami nie warto od razu zareagować, nie? Tutaj ile ludzi, tyle jest postępowań, bo ktoś powie, nie no, trzeba od razu gorącym żelazem wypalić, a ktoś powie, nie no, ja muszę zawsze ochłonąć, nie? Która taktyka jest dobra? Taka, która pozwala mi rzeczywiście nie przerwać tej nici relacji z moim dzieckiem, nie?
1: No to, Korina, do ciebie jako kobiety, bo kobiety mają większe spektrum umiejętności kontaktu z własnymi emocjami i jednocześnie ich stosowania. No, jak być jednocześnie stanowczym, ale pełnym czułości? Czy widzisz jakąś taką przestrzeń, którą można połączyć i jakby w takim case study, w takim studium przypadku, żeby pokazać, że to jest możliwe?
2: Nie wiem, czy bym się zgodziła z tobą, że to kobiety tak rzeczywiście potrafią to wszystko lepiej od mężczyzn. Miała wątpliwość. Okay. Ja trochę sama jestem taki raptus, żeby nie nazwać choleryczka, bo nie wiem, czy to dobrze brzmi, że ekspert w radiu jest cholerykiem, ale z biegiem lat nauczyłam się, myślę, nie zawsze mi to wychodzi, ale że dobrą metodą jest zatrzymać się na chwilę i właśnie, jak to powiedział przed chwilą Wicek, nie od razu tym gorącym żelazem, tylko ochłonąć, przemyśleć, zastanowić się, co chcę osiągnąć tym, co powiem, czy tylko wyrzucić z siebie emocje, dać upust swojej złości, czy wywołać jakiś określony efekt u dziecka. Więc to takie zatrzymanie się, przynajmniej u mnie, działa bardzo dobrze. Nie? Czyli jest mi potrzebna ta chwila taka na spuszczenie tego powietrza emocji.
1: Natomiast, czyli wiesz, co się może stać z tobą, jeżeli puścisz lejce emocji, tak?
2: Jak to niektórzy mówią, krótki ląd może skutkować wybuchem, a wybuch, wiadomo, ma wiele konsekwencji, więc nauczona doświadczeniem, bo każde doświadczenie uczy. Myślę, że już trochę się nauczyłam tego, że warto jednak zrobić sobie tą chwilę i nie reagować od razu. Zresztą mam już niektóre dzieci pełnoletnie i te dzieci już takim ogromnym rozsądkiem się wykazują i czasami, kiedy ja rzeczywiście tracę cierpliwość, to patrzą na mnie z takim pobłażaniem i mówią, ale co ci, mamo, to daje, że ty krzyczysz, nie? I wtedy no, oczywiście, że gotuje się trzy razy bardziej, ale
1: no, jak śmiem mnie pouczać?
2: Trudno odmówić im logiki w tym, co mówią. Natomiast tak rzeczywiście wracając do tej pobłażliwości i takiej stanowczości, no to jest niezbędne, tak? Bo to albo jeżeli będziemy tylko stanowczy, to będzie taki mur, ale jeżeli dodamy do tego właśnie to ciepło, tą relacyjność i tak dalej, to będzie taki mur bezpieczeństwa dla dziecka, tak? Czyli albo możemy stworzyć mur między dzieckiem a sobą, który nie pozwoli nam zbudować więzi, relacji, tym samym zaburza w ogóle wzrastanie dziecka, poczucie tożsamości, takiego bezpieczeństwa w ogóle w życiu. ale jednocześnie, jeżeli to jest mądrze stawiany mur, to jest taki mur bezpieczeństwa dla dziecka, bym powiedziała.
1: Vincenty, ja bym jeszcze wrócił na moment do tego, co powiedziałeś o tym rozczarowaniu. Jestem tobą zawiedziony, czy zawiodłem się na tobie. Ja bym tutaj poszedł właśnie w stronę takiego rozczarowania. Co dziecko czuje w takim momencie? Jak z twojej, z waszej perspektywy oceny to wygląda? Stan psychiki dziecka, które coś takiego słyszy. Jestem tobą rozczarowany. Jak mogłeś mi to zrobić?
0: Znaczy to właśnie to jest ta drobna różnica, nie? Tam, że jeżeli ja mówię, że czuję się tam jakoś, nie wiem, teraz czuję się zdenerwowany, czuję się zawiedziony i tak dalej, to wydaje mi się, że jeżeli w ten sposób to powiem, że skieruję, mówię o swoich emocjach, a nie przerzucam tego na ciebie, że ty mnie zawiodłeś, to wtedy myślę, że oczywiście to jest też tak, że my wysyłamy komunikat, a druga strona może go sobie przetworzyć, nie? Przez swój filterek. I dlatego to jest jakby składowa wielu innych tam, powiedzmy, elementów naszego komunikowania się cały czas z dziećmi, nie? Ale zakładam, że jeżeli my przynajmniej próbujemy budować w nim poczucie własnej wartości i on się gdzieś tam poślizgnie i zrobi coś takiego złego, i ja mówię, że kurczę, mam o tobie tak dobre zdanie, że to mnie w ogóle tak zaskoczyło, że ty zrobiłeś coś takiego, to wydaje mi się, że to nie wpływa źle na poczucie własnej wartości i na budowanie jeszcze lepszego ja. W przeciwieństwie do tego, jeżeli będę dziecku mówił, że ty mnie rozczarowałeś i będę szedł takim tropem, że no tak jak niestety wiele rodziców w ten sposób potrafi, nie wiedząc o tym, potrafi przydołować dziecko, które później po jakimś czasie wzrasta w takim poczuciu, że co nie zrobi, to będzie źle, nie? Albo nie umiesz tam, nie wiem, posprzątać, bo ty nie umiesz, bo coś tam, bo to już nawet chyba kiedyś tutaj w studio poruszaliśmy ten temat, nie? Jeszcze to porównywanie na przykład z kolegami. I ty jesteś zły, ty jesteś słaby, ty znowu coś rozwaliłeś, ty znowu tam źle się zachowałeś, ty znowu nie potrafisz, ty nawet nie potrafisz cioci powiedzieć dzień dobry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to dziecko mówi, kurczę, no po prostu co nie zrobię, to ząknie. Natomiast jeżeli ja mówię, że ta sytuacja po prostu we mnie spowodowała takie emocje, to znaczy, że to jest, ona jest taka nietypowa, taka, no aż mnie wyrwało, jak to mówią poeci, z butów. I wtedy to dziecko mówi, o kurczę, no to rzeczywiście muszę się poradzić. Ale myślę, że do tego też jest w ogóle w całym tym schemacie rozmowy z tym dzieckiem. Dobry jest taki schemat klasyczny, który mamy przy spowiedzi, nie? Że to dziecko powinniśmy ten dialog na ten temat z dzieckiem prowadzić też mniej więcej według tego schematu, że to dziecko powinno też nazwać to swoje przewinienie po imieniu, żebyśmy mieli jasność co do tego, że to dziecko też to rozumie, że to było złe, tak, rzeczywiście, nie? Ten swój jakby tam grzech, który tam popełni tam to przewinienie. I powinny być tam też elementy takiego, że to dziecko musi odczuć żal, że tak zrobiło i musi też mieć takie gdzieś jakieś takie zadośćuczynienie, nie? W tym wszystkim, żeby to było, ta sytuacja, żeby była rozwojowa. Bo nie ma takiej sytuacji w życiu naszego dziecka, czy w naszym życiu, nie ma takich sytuacji, które nie są nam dane, czy z których nie możemy wydobyć jakiegoś większego dobra, nie? No to jest tak, jak się mówi, na porażkach buduje się później swój sukces i to jest tak samo na tych naszych potknięciach budujemy, możemy zbudować lepszą postawę moralną, być bardziej, nie wiem, odporni, być mieć silniejszy charakter, 2-3 razy się gdzieś tam poślizgniemy, nie wiem, wpadliśmy w złe towarzystwo, poszliśmy gdzieś tam za daleko w jakichś, nie wiem, różnych rzeczach i później możemy mieć tą refleksję. I teraz, jeżeli to jest jeszcze taka sytuacja, że ona się odbywa na takiej pozycji rodzić dziecko, no to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko tak umiejętnie naprowadzać, nie? Ty stary, kurczę, ty zdajesz sobie sprawę, co, o co tu chodziło, nie? No tak, tak, tak, nie, no tutaj zrobiłem to, nie wiem, tutaj inni będą przez to cierpieć, no nie, nie wiem, tam to jest tak hipotetycznie mówimy, nie? O jakimś zdarzeniu, faktycznie to nie pomyślałem, cyk, cyk, no to teraz, wiesz, no nie jest ci jakoś tam żal z tego, no oczywiście, że no pewnie, że mogłem się lepiej zachować i wiesz, jak mógłbyś to teraz naprawić, a nie wiem, jak zadośćuczynić, nie? I cyk, i lecimy z takim postanowieniem poprawy, czyli odbijamy się od tego dna, nie? Z tej złej sytuacji, nie?
1: Bardzo ważne rzeczy tutaj padły. Mam przekonanie, że gdyby każdy z nas, a ja na pewno, miał w takiej formule tłumaczone różne moje konsekwencje moich wybryków i same wybryki, to kto wie, czy nie miałbym więcej takiego pokoju serca podczas mojego dorastania. Nie jest to pretensja, aczkolwiek tak hipotetycznie przyglądam się niektórym sytuacjom, jak one mogłyby poskutkować w moim życiu. No ale wiadomo, mleko się rozlało i nie ma co o tym mówić. Niemniej chcę podkreślić, że to są naprawdę bardzo ważne rzeczy i dla rodziców to jest, mam przekonanie, bardzo dobry instruktaż, więc warto przychylić ucha.
0: Ja jeszcze tak dopowiadając, to my w momencie, kiedy nam się zdarzają takie rzeczy z dziećmi, nie? My też jakby często jako rodzice, jeszcze młodzi rodzice szczególnie, nie zdajemy sobie sprawy, jak rozwiązanie takich drobnych rzeczy może wpływać na naszą przyszłą relację z tym dzieckiem, nie?
1: Otóż to.
0: I bo to ma kapitalne po prostu konsekwencje, nawet jeżeli to dziecko będzie miało 20-30 lat pewnie i więcej, nie mam 40-letnich dzieci, ale 20-30, to ma kapitalne znaczenie, bo jeżeli my będziemy traktować te jakieś tam zdarzenia mało poważnie, albo będziemy je po prostu tak chcieli zgasić, no tak, żeby tak jakoś to załatwić, nie? Tam pokrzyczymy, tak jak tutaj, pokrzyczymy i tam już, dobra, się uspokój i teraz, żeby mnie to więcej było tam ostatni raz, tydzień nie będziesz oglądał tam teleranków i wszystko, to wtedy to jest takie niepoważne załatwienie sprawy, nie? Natomiast jeżeli my temu człowiekowi małemu, w zależności od rozwoju, pokazujemy, jak to jest ważne, jak on jest dla nas ważny, że my pochylamy się nad jego potknięciami, to on później, mając jakieś potknięcia, może do nas zadzwonić czy przyjść
1: i powiedzieć, że potrzebuje
0: pomocy. Słuchaj, mam temat, nie? Słuchaj, bo pamiętasz, że rodzic, kurczę, mu poświęcał czas i dla rodzica jego potknięcia były ważne, nie? I później dostanie bęcki w pracy, jako tam, nie wiem, już może zastępca kierownika i przyjdzie i powie, ty, kurczę, co ty sądzisz na ten temat, bo kurczę, taką mam sytuację, nie?
1: No zostańmy z tą myślą na chwilę przerwy. Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy po wakacjach do cyklu, bo tak nas wychowano. Jak rozmawiać z dzieckiem, które zawini, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości rodziców? O tym dyskutujemy dzisiaj w gronie ekspertów. Corina Bulenda, Wincenty Pipka są z nami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Zapraszam jak tam, gdzie zwykle, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Cykl, bo tak nas wychowano, wrócił po wakacjach do Nocnych Świateł. Dzisiaj po raz pierwszy od czerwca spotykamy się z naszymi ekspertami. Korina Bulenda, Wicenty Pipka są w studiu Nocnych Świateł, a dyskutujemy tego wieczora o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawiniło, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości rodziców. Na Facebooku, jak zawsze, mile Państwo jesteście widziani, tam zapraszam świetlików do dzielenia się swoimi komentarzami i refleksjami. Łukasz napisał: słuchając audycji, przypomniałem sobie, że moi rodzice najbardziej wściekali się, gdy jako dziecko bardzo lubiłem zwiedzać mieszkanie i szukać odkurzacza. To było moje wielkie, choć nietypowe hobby. Najbardziej lubiłem przebywać z dziadkami obecnie świętej pamięci, bo u nich najbardziej mi się farciło i mogłem bez przeszkód oddawać się mojej pasji. Dziadkowie mieli do mnie anielską cierpliwość. No to chyba taka cecha dziadków, chociaż może nie wszystkich. Nie chcę generalizować, bo są też takie dziadkowie, którzy do których dzieci nie chcą chodzić. I to wcale nie z tego powodu, że im się nie chce, tylko wiedzą, że tam może być na wysokie napięcie. Krótko mówiąc, ale to ciekawa historia. Mi to przypomniało też, że ja bardzo lubiłem zwiedzać zakamarki różnych mieszkań i szukać może nie odkurzacza, ale maszyny do pisania. To było fascynujące urządzenie, którym posługiwał się mój świętej pamięci tato. I myślałem, że wszyscy mają taką maszynę do pisania. Bo ja coś tam umiałem nią robić, więc chciałem pokazać, że umiem ten wałek, tabulator przyłączyć i tak dalej.
2: To mało kto miał wtedy taką maszynę.
1: No właśnie. No chciałem po prostu pokazać, że jestem gość, no ale niestety nie miałem szans. Odkurzacz było łatwiej włączyć, jak sądzę. Chociaż ja mam ciężkie przygody z odkurzaczem. Do dzisiaj mam ślady na ręce z dzieciństwa, więc nie będę tego wątku tutaj rozwijał. Natomiast wracając do tego, na czym zakończyliśmy rozmowę parę minut temu. Dlaczego dla dziecka jest tak ważne rozdzielenie oceny jego zachowania od jego samego, od jego osoby?
3: No, to jest... Ja teraz od razu bym nawiązała do kryminologii, którą tak lubię. Skończyłam resocjalizację i od razu
1: robi się ciekawie. Kryminałki wieczorową porą.
3: Od razu mi się skojarzyło z teorią naznaczania Kaja Eriksona, kiedy właśnie mówimy o takim szufladkowaniu. Czyli jeżeli my powiemy dziecku, że ono jest leniwe, głupie, a nie nazwiemy zachowania, prawda, że był w tym momencie, że mu się czegoś nie chciało zrobić, czy zachował się nie w taki sposób, jak powinien, to zgodnie z tą teorią w pewnym momencie to dziecko przyjmie to, co słyszy, za prawdę. Nieważne jest, czy on się zachował tak, jak na niego mówimy, ale to, jak zostanie przez otoczenie nazwane, a tutaj mamy tych najważniejszych obcych, czyli rodziców, którzy go w jakiś sposób szufladkują, przyjmie to za swoje, a konsekwencje tego są bardzo głębokie. Depresje, problemy z pewnością siebie, problemy z podejmowaniem decyzji itd., itd. Czyli bardzo ważnym jest, żeby oddzielić nazwanie zachowania od tego właśnie, o czym tutaj zaczęliśmy, od tego, że dziecko jest naszym ukochanym dzieckiem. Kochamy je bardzo, ale zachowało się w sposób nieprawidłowy, a nie samo jest godne potępienia. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. I trudna, i wróciłabym do tej mojej pauzy, czasami właśnie wymaga tego, żeby się na chwilę zatrzymać, żebyśmy nie powiedzieli trzy słowa za dużo w emocjach, tylko...
1: Czasami wystarczy jedno za dużo. No.
3: Czasami jedno, żebyśmy zdążyli się powstrzymać przed jakąś taką naszą szybką krytyką, żeby właśnie ta nasza ocena dotyczyła zachowania, a nie samego dziecka.
2: No właśnie dzisiaj mamy z tym kłopot duży, bo wydaje mi się, że to nowe pokolenie rodziców, trochę tak jak powiedziałeś, nie, że my pamiętamy trochę inny model wychowania, tam nikt nie zwracał uwagi na klapsy tam i tak dalej, na stanie w kącie i...
1: To właśnie, za chwilę coś od siebie powiem, bo mam newsa.
2: No, ale tak, takie były wtedy metody wychowawcze i w szkole wskaźniki przecież służyły nie tylko do wskazywania. I no oczywiście dzisiaj wszyscy możemy się na to oburzać i słusznie pewnie, że tam stosowanie przemocy i tak dalej nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast wydaje mi się, że myśmy poszli w drugą stronę zupełnie, nie? Że dzisiaj tak bardzo chcąc nie przykleić tego, co jest złe do dziecka, na przykład zrobi coś złego, to my często rodzice reagują w tym, nic się nie stało, nic się nie stało. Żeby nie zestresować tylko tego dziecka, no to jest ucieczka zupełnie w drugą stronę. To jak to się nic nie stało? No, mówiąc już o tym wazonie, który, no wazon się stłukł i wazonu nie ma, no to się stało, nie? Przez nieuwagę stłukłeś wazon, więc się stało. Więc nie można powiedzieć, że nic się nie stało, tylko rzeczywiście to, że my nie... I to, że stłukłeś ten wazon, byłeś nieuważny, no jest złe, no jest jakaś konkretna strata, nie? Natomiast no to, żeby nie mówić, że ty jesteś zły, bo tłuczesz wazony, to jest takie dosyć logiczne z każdego punktu widzenia i psychologicznego, tak jak tutaj Corina już powiedziała, że jeżeli my będziemy to dziecko naznaczać negatywnie, no to ono, te wszystkie imiona negatywne, jesteś głupi, jesteś nieudacznik, jesteś taki, to wszystko będzie zbierać ono do swojego portfolio i w końcu w swoim CV tego nie wpisze, ale wewnątrz, w sercu sobie wpisze, że taki jestem, bo tak cały czas o mnie mówią. I jeżeli ja komuś będę mówił, że jesteś blondyn, blondyn, blondyn, to on w końcu uwierzy, że jest blondyn. W końcu ktoś mu powie po 30 latach, stary, ty czarny jesteś, nie? Więc, ale jeżeli wszyscy będą mówili, że blondyn, to jest blondyn. I ta, więc tak nie można, to jest naznaczanie tego dziecka, jakoś tam określanie. A też z takiego, no czysto moralnego punktu widzenia, my jesteśmy jakby zobligowani do tego, jeżeli chcemy budować dobry świat, to jesteśmy zobligowani do zwalczania zła, nie? I teraz, jeżeli my zwalczamy złe zachowania, to jest okej. Natomiast jeżeli my nazwiemy dziecko, że to jest złe, no to logika nam nakazuje zwalczać to dziecko, nie? Będziemy zwalczać to dziecko, bo jest złe. I tak często przecież postępujemy wobec ludzi, których kryminalistów i tak dalej, nie? Tu mamy te wszystkie dyskusje o karze śmierci i tak dalej. Jeżeli kogoś nazywa, to jest zły człowiek, to, no mamy to dzisiaj w polityce, to zwalczanie się nawzajem człowieka, któremu przyklejono już łatę złego gościa. A my nie mamy żadnego prawa walczyć z drugim człowiekiem i mówić, jego zachowania mogą być złe i te powinniśmy potępiać, te powinniśmy zwalczać. Wszystkie złe zachowania, natomiast nigdy nie ludzi, nie?
1: No to tutaj news, który zapowiadałem, to jest świeżo obejrzany przeze mnie w miniony piątek film na specjalnym pokazie przedpremierowym. Film, który w tym roku został nagrodzony, no jedną chyba z najważniejszych nagród filmowych, jakim jest Złota Palma w Cannes. Film Christiana Mungiu zatytułowany Fjord. Mam nadzieję, że film wejdzie do szerokiego rozpowszechniania, bo jest to bardzo dobre kino, bardzo zaangażowane i nieoczywiste, ale już przechodzę do fabuły. Otóż jest to rumuńska rodzina imigrantów, która przeprowadza się do Norwegii. Staje się w bardzo krótkim czasie od swojego przybycia przedmiotem śledztwa i podlega kontroli lokalnego systemu sądowniczego, ponieważ u jednego dziecka odkryto na lekcji wychowania fizycznego siniaki. Więc założenie jest takie, że jest przemoc domowa, a to była rodzina bardzo religijna, która miała swoje zasady. No, oczywiście kary tam jakieś były, znaczy może nie były to kary cielesne, ale zdarzało się, jak potem w trakcie tego filmu, tutaj nie będzie chyba jakiegoś strasznego zdradzenia szczegółów fabuły, że gdzieś tam w Rumunii dziecko dostało klapsa, no ale... Tam nie była ta przestrzeń absolutnie zniuansowana dla wymiaru sprawiedliwości i klaps to jest po prostu przemoc, ciężka przemoc i w ogóle nie było dyskusji. Więc oczywiście te dzieci, na co zwróciłem uwagę, wiedziały, co to jest przebaczenie i jeżeli na przykład czuły, że zawiniły, umiały w przeciwieństwie do tych rówieśników których środowisko zostali niejako wrzuceni przez los, czyli przez przeprowadzkę rodziców. W przeciwieństwie do norweskich dzieci, oni mieli bardzo jasno skodyfikowany system moralny i wiedzieli, co jest dobre, co jest złe, obiektywnie i za co trzeba przepraszać, ale też wiedziały, co to jest przebaczenie i potrafiły je przyjąć i dziękować za nie. Były za to wdzięczne i to była pewna egzotyka w ogóle w tym środowisku. Stąd oni byli traktowani troszeczkę jak odmieńcy. I to też było, można powiedzieć, pewnym już takim zaczynem do tego, żeby oni zostali stygmatyzowani. Że mnóstwo wątków tego śledztwa i procesu, który się toczył, było oparte na, po prostu na inności tych ludzi, na odmienności tych ludzi i te wątki były wyciągane i w sposób absolutnie nieuprawniony. Polecam ten film, bo to jest znakomite kino. Byłem przekonany, że takich filmów już się obecnie nie robi. To jest brawa dla Krystiana Mungiu i to jest jego druga Złota Palma. Dołączył do bardzo elitarnego grona twórców filmowych, którzy dwukrotnie otrzymali Złotą Palmę. No więc tutaj poddaję ten wątek, żeby też patrzeć na to z drugiej strony, że można wpaść w głęboką przesadę, że można tak chronić dzieci, że zacznie się stygmatyzować rodziców. I jest pewne niebezpieczeństwo, które myślę realnie nam grozi w kulturze europejskiej, bo to jest zjawisko, które oczywiście wychodzi z bardzo dobrego pnia, jakim jest założenie tego, że dziecko absolutnie nie powinno się krzywdzić, w ogóle człowieka nie powinno się krzywdzić, ale dziecka szczególnie, a tym bardziej rodzice w procesie jego wychowania i wzrastania. Natomiast jest jakaś granica, w której nie wolno rodzicom odbierać dzieci. Bo system absolutnie automatycznie po prostu te dzieci zabrał. Mhm. I nie chciał ich zwrócić. I oto cała batalia szła.
2: Mhm. Zupełnie inny, można powiedzieć, ale dużo, dużo szerszy, nie, temat, że dziś w wielu krajach faktycznie państwo uzurpuje sobie prawo bycia tą taką nadrzędną władzą nad rodzicami, a to chyba też...
1: Jugendamty na przykład w Niemczech.
2: Tak, prawda? A to jest... wydaje mi się, że to też jest trochę pokłosie tego, że wyzbyliśmy się takiego... wyzbyliśmy się prawa naturalnego, czyli wyzbywamy się po prostu, no co tu dużo mówić, Boga, nie?
1: Boga i świadomości tego, że rodzina jest tym miejscem, gdzie człowiek wzrasta, że szkoła nie jest od wychowywania dziecka.
2: Tak, tak, no to jest jakby tam...
1: Ani instytucje inne, no owszem, chronienie osób słabszych, dzieci, czy jakichkolwiek innych, które doznają jakiegokolwiek uciemiężenia, to jest obowiązek instytucji cywilizowanego państwa, które powinny tam istnieć, ale...
2: Ale w przypadkach patologii.
1: Na przypadkach patologii. Tak, no, tak. I kto uzurpuje sobie prawo do wychowywania i kształtowania naszych dzieci? No
2: tak,
1: sorry.
2: Tak.
1: Przepraszam.
2: No, właśnie to jest,
1: mnie
2: to
1: trochę jest ponosi, bo ten film po prostu nie można go oglądać spokojnie. No.
2: To jest ta cienka granica, która no właśnie tam, gdzie się zaczyna właśnie taka dyskusja, nie? Z takimi zasadami, które są, bo dlaczego my raptem obudziliśmy się w XX, można by zadać takie pytanie, nie? Obudziliśmy się w XXI wieku i stwierdzamy, tak dosyć łatwo, jeżeli się mówi dzisiaj o tej przemocy wobec dzieci, to potępia się w czambuł całe te dokonania wychowawcze, czy tam pedagogiki poprzednich pokoleń, nie? Ale kurczę, przecież Platon, Arystoteles i tak dalej, no to przecież to same mądrości, jeżeli chodzi też o kwestie wychowawcze, a oni żyli cokolwiek wcześniej, nie? I te wiele tych pokoleń, no rodzice, jak kiedyś ojciec był szewcem, to kształcił syna szewca, był kowalem, kształcił syna kowala, był dla niego coachem, mentorem, nauczycielem i zawodu, i życia, i takim opiekunem duchowym. I z pokolenia na pokolenie ci ludzie wzrastali no chyba na porządnych ludzi, nie? W większości przypadków.
1: No, to jest wątek, do którego będę chciał nawiązać za chwilę. Po przerwie wrócimy, bo to, o czym powiedziałeś, pewna scheda po rodzicach w tym przypadku może być też bardzo istotna. Oczywiście nie chodzi tutaj o pewne umiejętności cechowe, tylko raczej emocjonalne. Albo ich brak. O, może tak, tak to ujmę. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak mówić z dzieckiem, jak z nim rozmawiać właśnie, które, z dzieckiem, które zawiniło, by miało ono pewność przebaczenia i trwałości, trwałej miłości rodziców. Corina Bulenda, Wincenty Pipka są naszymi ekspertami tego wieczora. Wracamy za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: tego wieczora w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Jak rozmawiać z dzieckiem, które zawiniłoby, miało pewność przebaczenia od rodziców i ich trwałej miłości wobec tego faktu, który zaistniał, trudnego. Nasi eksperci, Korina Bulenda, Wincenty Pipka, państwo jesteście zaproszeni na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u. Tam państwo macie przestrzeń do zajęcia, zapełnienia swoimi myślami i komentarzami. Właśnie chcę wrócić do tego, co my robimy czasami bardzo automatycznie. Tutaj zapowiadałem, że po przerwie wrócimy do wątku pewnej schedy emocjonalnej, tak? Tutaj Korina już podnosi łapkę w górę, że chce. No właśnie, co robimy automatycznie? Bo wychowanie bardzo często odbywa się według pewnego schematu. To znaczy, mnie tak wychowywano, więc ja też tak wychowuję. I to nie znaczy, że to jest świadome. To nie znaczy, że to jest świadome. To oczywiście może się wziąć w pewnym momencie refleksja. A tak, ojciec tak robił. Ale ja w młodości obiecywałem sobie mnóstwo rzeczy, że nigdy nie będę taki jak moi rodzice. Oczywiście, kiedy byłem bardzo zbuntowany. Byłem nieprawdopodobnie sfrustrowany za każdym razem, kiedy okazywało się, że robię dokładnie to samo. Już jako młody człowiek. I to mi naprawdę czasami, nie to, że spędzało sens powiek, ale dawał mi bardzo dużo do myślenia. Skąd się bierze ten automatyzm? Nie byłem świadomy jeszcze tego, że to nasiąkanie pewną przez obserwację tego, jakie są zachowania w domu, jakie są reakcje wobec różnych sytuacji, też w pewien sposób człowieka kształtuje. A mi się to bardzo nie podobało wtedy. Ale no właśnie, są pewne rzeczy, którymi możemy nasiągnąć i to w taki dobry sposób, że dzieci kształtujemy, zapewniamy im ciepło rodzinne. Dzisiaj z kolei oglądałem film, który wszedł na ekrany w piątek. Dokument zatytułowany Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. To jest taki składający się z urywków, można powiedzieć, taka jego biografia, autobiografia trochę, i mówił tam o tym, jak bardzo ukształtował go dom rodzinny, ciepło w tym domu, jak on tam się czuł bezpiecznie, jak bardzo ufał rodzicom, jak wiele wyniósł z tego domu, mimo że, co ciekawe, jego ojciec jest człowiekiem niewierzącym. A on w jakiś sposób mówił, że kwestia duchowości i pragnienia bycia blisko z Jezusem to jest rzecz jedna, ale podbudowa akceptacji i miłości, jaką dostał od ojca, który jako go oceniał w swoim sumieniu, był prawdziwy, odegrała niebagatelną rolę w jego powołaniu. Tak więc widać, że kapitał, jaki wyniesiemy z domu, może nas nie tyle zbudować, co nawet wynieść pod niebiosa, ale może być też antykapitał.
1: No trochę tak prześmiewczo to mówimy, że z latami coraz gorzej wychodzą pewne rzeczy, których byśmy nie chcieli, żeby wychodziły, i stajemy się coraz bardziej podobni do rodziców. Ale rzeczywiście dużo prawdy jest właśnie w tym, że czym skorupka za młodu nasiąknie. I to ma podbudowę znowu w teoriach. Ja tak dzisiaj z uśmiechem tutaj
0: znowu
1: słucham tego, co...
0: kryminologia, tak?
1: Oczywiście. Ja to dzisiaj wracam z takim sentymentem do studiów, ale Albert Bandura właśnie mówił o tej teorii modelowania, a pierwszymi tymi modelami są rodzice. I te modele zachowań, które nam wychodzą, no

0: obserwowały zachowania, a potem zostały zaproszone do tej wspólnej zabawy. W pewnym momencie, oczywiście tam pod wpływem jakiegoś impulsu, który był specjalnie tam sterowany, żeby wywołać jakąś tam złość u dzieci, no to te dzieci, które obserwowały agresję, oczywiście też reagowały agresją. To w dzisiejszych czasach możemy to przełożyć oczywiście też na te gry komputerowe i na różne tego typu historie, że dzieci bardzo szybko naśladują pewne zachowania, zwłaszcza te negatywne. Natomiast ewidentnie to ta obserwacja, którą poczyniamy w najmłodszych latach naszego życia, kiedy obserwujemy rodziców, jak reagują na trudne sytuacje, jak zachowują się w takich trudnych emocjonalnie sytuacjach, ma na nas największy wpływ i chcąc, nie chcąc, jeżeli tego nie przepracujemy, świadomi nie jesteśmy jakichś negatywnych skutków tych zachowań, to powielamy to bezrefleksyjnie. To jest taki naturalny schemat mózgu, że po prostu idzie taką znaną ścieżką.
1: No myślę tak, że to jest, no tak jak mieliśmy brzydkie kaczątko, nie? To też to jest, natury się nie da oszukać. Jeżeli zobaczymy pierwsze, no były takie eksperymenty robione, nie? Jak tam kaczka czy zobaczy pierwszy samochodzik, to będzie za nim szła i to człowiek ma trochę podobnie, no może przesadziłem trochę, ale trochę jest tak podobnie. My tych pierwszych rodziców widzimy, oni nam kształtują, tak ten świat wygląda, nie? I z nich bierzemy naszą wiedzę i na nasze postrzeganie świata. Oni są dla nas przez długi czas idolami. No jak tata powiedział, no to tak ma być. Mama powiedziała, tak ma być i tak jest. I mogą nam wszystko wcisnąć i oni są tymi, którzy nas uczą tego świata. Są bezwzględnymi autorytetami. Więc no tym nasiąkamy. Później jest też trochę tak, że jeżeli mieliśmy generalnie, no nie wiem, mamy poczucie, że wyrośliśmy na porządnych ludzi, no to znaczy, że te metody były też dobre, nie? I później też możemy mówić, kurczę, no mnie ojciec tłukł tam co piątek, ale wyrosłem na porządnego człowieka, nie?
2: Więc no to też będę tłukł,
1: może to jest
2: tak,
1: metoda.
2: To jest metoda.
1: Żeby, więc to
0: jak z obcinaniem tego ciasta do foremki, nie? Matka obcinała, tak, ja tak, też obcinam, tak, nie wiadomo po co.
2: Tak, albo kaczkę.
1: I te schematy przechodzą rzeczywiście. I teraz... I niestety, tak jak powiedziałeś, tam gdzie rodzice sobie nie radzili, nie nauczyli w ogóle żadnego schematu takiego, jak powinien zachowywać się rodzic, to dziecko, które staje się później rodzicem, nie miało się od kogo nauczyć tych schematów i też jest takim niełukiem po prostu w kwestiach postępowania z dziećmi.
2: Inteligencji emocjonalnej. No.
1: I idzie po prostu po śladach rodziców, że tutaj, no tak, nie wiem, tam stosuje przemoc, czy nie wiem, czy wydziera się, czy coś tam. Natomiast dzisiaj znowu, to już jak tak mówimy o tych dobrych i złych, to znowu my jesteśmy, ja czasami tak obserwuję, to co powiedziałeś, że wiele razy sobie obiecywaliśmy, że nie będziemy tak jak rodzice, nie? To na jakimś etapie każdy się zetknął z twardą ręką ojca i sobie myśli, o ja nigdy taki nie będę, ja to będę miał cierpliwość, żeby tam dziecku tłumaczyć i tak dalej. Po czym oczywiście dochodzimy do tego momentu, kiedy powinniśmy się wykazać inicjatywą i powielamy schemat rodziców. Tylko, że wydaje mi się, że dziś też jest tak, że jakoś tak daliśmy sobie wmówić, że w ogóle te wszystkie metody tych rodziców to były kompletnie bez sensu. Bo my musimy wymyśleć w ogóle jakąś taką nową metodę. Stąd to miotanie się teraz w dwóch już pokoleniach między tym wychowaniem bezstresowym, później tam, nie wiem, książek mamy coraz więcej. Jak to powinno się wychowywać, jak to z tym, a wychowanie, a bez przemocy, a coś tam. Gdzie wygubia się niektóre takie rzeczy, które były w tym wychowaniu dobre. Mogą nam nie pasować, nie? Chociażby właśnie to, co tutaj mówiliśmy, to poczucie, że dziecko musi odczuć konsekwencje swoich wyborów i swojego postępowania, zarówno dobrego, jak i złego. I my często dzisiaj na przykład dziecko tego pozbawiamy, nie? Jako rodzice czujemy się tymi bodyguardami, którzy mają

0: dziecko ochronić przed ewentualnymi negatywnymi skutkami ich złych wyborów. No, nie ma tak w życiu, żeby człowiek nawet po 18 latach takiej ochrony mógł przez życie przejść i już nie popełnić żadnego błędu. Będzie popełniał te błędy i myśmy powinni do tego 18 roku życia pozwolić mu odczuć konsekwencje błędów, bo później idzie do pracy i potem jest załamany, ma depresję, bo mu nie dali awansu, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, nie? Zderza się z twardą rzeczywistością i później narastają legendy. Pokolenie Z, które nie umie nic, które nie chce nic i tak dalej, nie? Bo jest roszczeniowe i tak dalej. I to jest jakaś taka komedia pomyłek, w którą właściwie my sami pakujemy to młode pokolenie, do którego za 15-20 lat mamy pretensje, że zostały tak wychowane przez nas, nie? Bo trochę tak niestety to funkcjonuje. No ale dzisiaj tutaj byśmy musieli też znowu rozszerzyć pole widzenia, nie? Bo to się nie bierze znikąd. To czasami nie... Znaczy nigdy to nie jest, moim zdaniem, przeważnie nie jest to zła wola rodziców, tylko niestety są porozwalane relacje małżeńskie. Tam się pojawia na przykład różna konstelacja rodziców, którzy znowu nie radząc sobie w relacjach małżeńskich muszą przekupić jeszcze dzieci, partnera, partnerki i tu się zaczyna handelek troszeczkę uczuciami i relacjami. To jest w ogóle, no to już jest w ogóle kopalnia na następne 3 audycje.
1: Tak, no to w takim razie patrzę tutaj na zegar, do północy nam została minuta, to może zrobimy sobie pauzę taką muzyczną, która jest jak najbardziej adekwatna do tytułu cyklu, by nie powiedzieć, że nawet była ta muzyczna pauza, którą Państwo usłyszycie, wręcz inspiracją do tego, żeby cykl nazwać właśnie, bo tak nas wychowano. I w tym cyklu dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kontaktować się, rozmawiać z dzieckiem, które zawiniło, aby mieć pewność, że ono zrozumie, że mu przebaczono, ale też, że miłość do niego jest trwała, miłość rodziców i nie uległa uszczerbkowi. O tym dyskutujemy w gronie ekspertów. Corina Bulenda, Wincenty Pipka są dzisiaj naszymi gośćmi, ale zarazem współtwórcami cyklu, a ten przerwnik muzyczny już za chwilę Państwo się przekonacie, że jak najbardziej blisko tematu.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Półmetek nocnych świateł mamy za sobą. Od 3 minut jest już wtorek, 15 września. Nocne światła trwają od 23. Jeszcze blisko godzina nam została do końca dzisiejszego spotkania. Cykl, bo tak nas wychowano, jak Państwo słyszeliście, ilustracja muzyczna jak najbardziej adekwatna do tego cyklu. Wręcz jak mówiłem, która była inspiracją do tego, żeby cykl tak nazwać. A w studiu współtwórcy tego cyklu, nasi eksperci tego wieczora, Corina Bulonda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji w parze. A mówimy o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawiniło, by mieć pewność, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości rodziców. No tutaj trzeba wejść w taki tryb, który już w naszej rozmowie się pojawił jako pewien wątek, ale jako pewna można powiedzieć, przypadłość rodzica. Czyli dziecko właśnie coś zrobiło. Rodzic jest skonfundowany, zdenerwowany, wściekły, puściły mu nerwy i no, czuje, że ma ochotę tego swojego dzieciaka nie ukochać, tylko wręcz rozszarpać. Co powinien zrobić najpierw, żeby ta sytuacja nie wymknęła się spod kontroli? Corina, choleryczko.
2: Ja już mówiłam o tym stopie, także nie wiem, czy ma zatrzymaniu, nie wiem, czy Wicek ma jakąś inną metodę, bo no rzeczywiście to trochę, jak mówiłeś, to przypomina mi się to powiedzenie, że jak dziecko jest małe, to byśmy je zjedli, bo jest takie słodkie, a potem żałujemy, że tego nie zrobiliśmy. I w takich sytuacjach rzeczywiście tak. To jest ten moment.
1: Zjeść ciastko i nieść ciastko. Tak.
2: ale jest to trudne, tak? No bo to wymaga od nas właśnie tej dojrzałości, dorosłości, takiego zatrzymania się nad tymi swoimi emocjami. To, co już mówiłam, takiego przemyślenia, czy chcemy, żeby dziecko zapamiętało, że rodzic nad sobą nie panuje, czy żeby zastanowiło się nad swoim zachowaniem. W momencie, kiedy nam puszczają nerwy, to raczej dziecko pamięta tylko, nie wiem, ewentualnie lęk przed rodzicem, a kiedy jest już może dojrzalsze, to nawet takie politowanie czasami dla tego rodzica, który nad sobą nie panuje, a nie ma refleksji nad swoim zachowaniem i nie o to nam chodzi. Także no, to jest bardzo istotne, żebyśmy my byli w tej sytuacji właśnie dorosłymi, zachowali się jak dorośli.
1: Wincenty, masz jakiś patent autorski na taką sytuację?
3: Znaczy, moje motto życiowe brzmi: lepiej mieć spokój niż rację.
1: Czyli kawka, spokoj, a potem porozmawiamy, tak?
3: Nie, ja to tak troszeczkę prześmiewcze mówię, nie? Bo uważam, że najlepszą metodą to jest właśnie załatwianie takich rzeczy w spokoju, nie? To jest na pewno, znaczy na emocjach to jest bardzo ryzykowne, nie?
1: Ale czekaj, wybacz, że ci mówię słowo. Wiele osób chce, żeby tak było, tylko krótko mówiąc, przychodzi sytuacja, która ich sprawdza i niestety
3: Z makiem, no. I tutaj też jest tak, że my musimy brać pod uwagę, bo to nie jest tak, że my możemy w ten sam sposób reagować przy każdym, czy tam na każdym etapie rozwojowym dziecka, nie? Bo dziecko na przykład małe, jeżeli my byśmy chcieli wykonać taki manewr jak na przykład ze starszym dzieckiem, że zadziewa się jakaś sytuacja i my czujemy, że to nie jest dobry moment, przyszedłem z roboty, jestem wkurzony, bo mi coś nie wyszło, bo akurat dzisiaj dostałem też w pracy mocny strzał jakiś tam, nie wiem, miałem stłuczkę samochodem, cokolwiek, nie? Przychodzę i jeszcze dziecko się okazuje, że jakiś numer wywinęło. To jest najgorszy z możliwych momentów, jak wszyscy wiemy. I wtedy ze starszym dzieckiem mogę powiedzieć: słuchaj, nie teraz. Przyjdę do ciebie do pokoju, albo pogadamy wieczorem, albo coś takiego, nie? I nie zostawiam tego oczywiście. I nawet jeżeli to będzie po 3 godzinach czy 4, ja wypiję sobie kawę, uspokoję się, tam, nie wiem, jakoś wewnętrznie to przepracuję, no bo jako dorosły człowiek powinienem 3-4 godziny, to powinno mi wystarczyć i idę do tego dziecka i wtedy rozmawiam przynajmniej z pozycji zero, nie wiadomo tam do jakiej temperatury to urośnie, ale przynajmniej pokazuję, że to jest tak ważny problem, że ja go nie będę na stojąco w nerwach, w emocjach załatwiał, to też jakby nadaje rangę i człowiekowi i zdarzeniu. Natomiast przy małych dzieciach to jest niemożliwe. Bo przy małych dzieciach, gdybyśmy chcieli rozciągnąć to w czasie, to dziecko już później nie będzie czaiło konsekwencji. No, nie czai wydarzenia z tym, co się po 3 godzinach zadziało, bo tam dla niego w życiu się wydarzyło tyle, że tam musimy reagować szybko. Nie? Natomiast jedyne, co na pewno musimy zrobić, to tutaj trochę tak tym spokojem to trochę jakby tam zaprzeczyłem, bo ale jedyne, co musimy zrobić, to na pewno zareagować, nie? Czyli nawet jeżeli odraczamy rozmowę, to mówimy, słuchaj, to jest tak ważna sprawa, że pogadamy o tym za chwilę na spokojnie, nie? Ale zareagować musimy. I druga rzecz, która jest ważna, nie powinniśmy się bać swoich reakcji, albo nawet jeżeli źle zareagowaliśmy, nie? Nawet jeżeli zdarzy nam się, że wydarliśmy się, no nie wiem, tam źle to powiedzieliśmy, tam w ogóle skiepściliśmy w ogóle wszystko, nie? Już tak totalnie, to też nie może być tak, że my się później zamkniemy jak taka gimbaza, jak się mówi, w pokoju i będziemy płakać nad swoim losem słabego rodzica, tylko po prostu mamy znowu kolejną sytuację, która daje nam szansę na poprawę relacji. Ja zawsze w ten sposób na to patrzę, nie? Że nawet jak zawaliłem wszystko, to mam... Ta właśnie sytuacja jest świetnym punktem wyjścia do tego, żeby pójść do dziecka i naprawiać tą relację, nie? I przyznać się wtedy, że słuchaj, wydarłem się na ciebie, kurczę, nie powinienem tego zrobić, przepraszam cię najmocniej, ale przyznaj, kurczę, że to, co zrobiłeś, no to było już takie po bandzie i wiesz, i mamy możliwość gadania na ten temat. Nawet jeżeli to dziecko będzie focha strzelać i tam to na pewno tę rozmowę zapamięta. Nie wierzę, że jest dziecko, które, jeżeli tam są jakieś pokłady normalne, bo nie mówię o patologii, jeżeli tam są pokłady normalnego jakiegoś funkcjonowania w tym domu, to nawet jeżeli możemy o sobie mówić, że jesteśmy słabymi rodzicami, ale jeżeli wykonamy taką sztukę, że przychodzimy, że rozmawiamy, że przepraszamy, pokazujemy temu dziecku, jak się załatwia źle zrobione rzeczy, to możemy więcej czasami osiągnąć, niż gdybyśmy mieli od razu patent na rozwiązanie jego złego zachowania. Nie? To także wydaje mi się, że najważniejsze, żeby reagować i nie bać się tego, że 4/10 naszych reakcji będzie złych. No bo tak bym to szacował.
2: Ja się absolutnie podpisuję pod tym, co Wicek powiedział, że to jest jedna z metod takiego pokazania, jak można wybrnąć ze złego zachowania, nie? Pokazać dziecku, że my też popełniamy błędy, my też czasami działamy nierozsądnie pod wpływem emocji i tak dalej i jak wtedy się powinno zachować. Ale przyszło mi do głowy, jak tak słuchałam Wincentego, taka rzecz, że jeżeli potrzebujemy tej chwili czasu, a powinniśmy zareagować w miarę szybko, to żeby sobie złapać ten oddech i tą chwilę, to dobrym jest zapytać się dziecko, dlaczego tak postąpiło, jak ono się czuło, co...
4: A no właśnie. No o to chciałem zapytać.
2: Tą ciszę naszą.
4: Czy lepiej powiedzieć, opowiedz mi, co się stało, czy dlaczego to zrobiłeś? Tak,
2: zapełni dziecko, tak? I my mamy ten moment, żeby po pierwsze zrozumieć, a po drugie trochę ochłonąć, zastanowić się nad własną reakcją. Ale ta perspektywa dziecka też może nam dać zupełnie inne spojrzenie i zmianę naszego nastawienia.
4: No dobrze, ale czy takie pytanie, dlaczego nie może się stać na przykład z automatu taką komunikacyjną pułapką? No bo przecież też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli zaczniemy się bawić w śledczego, to dziecko automatycznie przejdzie w tryb obrony.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy to trafne było to pytanie, dlaczego? Mówię, Boże, opowiedz mi to ze swojej perspektywy, co się wydarzyło, tak? To może w ten sposób. Może to pytanie, dlaczego rzeczywiście nie jest najlepsze, bo tu już zakładamy, że ono zrobiło źle, że to było intencjonalne i tak dalej. Ale po prostu opowiedz mi tą sytuację ze swojej perspektywy.
4: A czy nie uważacie, że na przykład można coś takiego powiedzieć, że rozumiem, dlaczego to zrobiłeś, kiedy dziecko nam opowie, a jednocześnie jasno zaznaczyć, że takiego zachowania nie akceptujemy?
2: Oczywiście. Oczywiście, że to jest bardzo możliwe i teraz ja bym się odwołała też do tych moich ukochanych talentów. Ja mogę rozumieć nawet z punktu widzenia tego, że moje dziecko ma określone talenty, wobec tego kładzie nacisk na pewne rzeczy bardziej niż na inne, albo bardziej niż ja na, przykłada wagę do pewnych kwestii i mogę to rozumieć, ale też wykorzystując jego talenty, sprowadzić go na takie postępowanie, które jest jakby zgodne, nie wiem, z moją myślą wychowawczą, czy z normami społecznymi, czy jak to nazwiemy. Czyli teraz na przykład, jeżeli mam dziecko, które ma myślenie strategiczne, to pokierować go w ten sposób, żeby ono obmyśliło, jakie ewentualnie widzi opcje następnym razem zachowania, żeby to wyszło od niego, bo to też jest zupełnie inna sytuacja, kiedy dziecko samo ma jakąś refleksję. Oczywiście wszystko zależy od wieku, ale nawet już malutkie dziecko możemy zapytać, jak się powinno zachować, tak? Jak mogłoby to zrobić inaczej. I jeżeli dziecko samo to wypowie, to inaczej to przyjmuje, niż to jest narzucone z góry. Więc no to dobrze. Jest też jedna z metod.
4: Tak,
2: no,
4: ale czy dziecko samo z siebie bez pomocy rodziców, czyli bez takiej wiedzy, jednocześnie wsparcia emocjonalnego, jest w stanie odróżnić takie komunikaty, które mogą się w nim gdzieś tam w głębi serca rodzić. Zrobiłem coś złego, jestem zły.
3: Czy samo
4: jest w stanie takiego podziału dokonać, rozdziału bez pomocy rodziców?
3: Myślę, że to jest trudne dla dziecka, nie? Trudne dla dziecka i tutaj no właśnie to, co już mówiliśmy na samym wstępie, nie? Że to wszystko zależy też od tego, jakie my wdrukowujemy te reakcje poprzednie, nie?
4: Ale dlaczego rodzicom na przykład tak często jest trudno powiedzieć, zrobiłeś źle, ale nie jesteś zły? Tylko ty tam jakiś tam od razu, no tutaj cała gama przecież różnych ciapciaków, najdelikatniej, albo z tobą to zawsze utrapienie, co wypuścić cię z domu, to od razu same kłopoty, tak, to znak równości między, tam, dajmy to Pawełek, no żeby nie zwalać na jakieś imię. Pawełek równa się kłopoty, no prawda?
3: No tak, bo my mamy takie, nie wiem jak to powiedzieć, taką mamy skłonność do oceniania od razu, nie?
2: Ale ocenianie, a mi się trochę wydaje,
4: tak,
2: że
4: szczególnie takie, dziecko, bo to nasza własność,
2: takie modele też były wychowawcze. No. To nawet to nie mówimy nawet o rodzicach, ale w szkole też rzadko mówią, że coś zrobiłeś źle, tylko raczej ty i Ksiński,
3: nie
2: tak
3: macie,
2: i owaki,
3: nie macie tak, jak wchodzicie do tramwaju, wchodzi gość, o kurczę, ale wchodzi dziewczyna, no ale tato musi być tam, a tato... No po prostu jakiś model dziwny, nie?
2: Ty tak masz?
3: Nie masz tak? Nie, no moim zdaniem to w większości przypadków tak jest, że tak...
2: No mamy skłonność do oceny, tak?
3: Do oceny, nie? I to jest w nas takie, no...
2: No ale to jest tak naprawdę to mamy na to właśnie znowu wytłumaczenie, bo mózg sobie musi szybko znaleźć te połączenia, szybko ustalić, czy to jest zagrożenie, czy nie. I
4: wchodzisz do tramwaju i od razu dokonujesz sądu ostatecznego. Nie?
2: I to jest,
4: tak. No,
3: I to jest niezwykle ważne, żeby... Właśnie po to jest ta cała rozmowa, bo tutaj to, cieszę się, że Kolina się wycofała z tego dlaczego, bo dlaczego jest niebezpiecznym pytaniem i raczej nie powinno się niego używać, dlatego że naprowadza, znaczy no raz stygmatyzuje, dwa od razu naprowadza na tłumaczenie się, tłumacz się teraz, nie? Tłumacz się dlaczego to tak jakby, no to właśnie to, co powiedziałeś, nie? Że bardziej to, co naprowadza na, czy rozumiesz konsekwencje tego działania i tak dalej, nie? To już tam powiedzmy, co to zrobiło. Natomiast ten nacisk na to, że nawet podkreślenie to wyraźnie, że słuchaj, ty jesteś super gość, ale kurczę, no to, co zrobiłeś, to jest, to niewiele kosztuje, nie? Coś takiego, takie powiedzenie. A to znowu pozwala nam na tym, że tak powiem, oborniku złego zachowania wyhodować jeszcze lepsze owoce, nie? Bo wtedy temu dziecku pokazujemy, kurczę, ja w ciebie wierzę, chłopie, nawet, że się tutaj poślizgnąłeś, ja w ciebie wierzę, no, stało się, każdemu z nas może się przytrafić, nie? To nie jest nic złego, nieważne, jak tam człowiek upada, ważne, jak wstaje i tak dalej, i tak dalej. No mamy do tego cały arsenał takiego podbudowywania tego, bo to my tu tak cały czas mówimy o hipotetycznej sytuacji. Gdybyśmy sobie podstawili jakieś zdarzenie, to byśmy też mogli od razu próbować dokonać jakiejś takiej oceny, czy ten młody człowiek jest w stanie sam z tego się podnieść, nie? Bo czasami to są takie sytuacje, że on na swoim etapie rozwojowym myśli, że ja się z tego nie podniosę, a ty mówisz, bo to weźmy chociażby, dostaje jedynkę z matematyki w klasie maturalnej. Kurczę, już się nie podniosę, nie znam tego materiału, nie znam matury, nie? To, a ty patrzysz z perspektywy gościa, który ma już tam 10 lat, mówisz, Jezu Maria, jedynka w maturze, nawet nie pamiętam swoich ocen, nie? I w ogóle, jaki to jest temat, nie? A on jest tam już załamany,
4: ugotowany,
3: nie śpi,
4: tak.
3: Trzy noce i... Więc to... ta perspektywa taka jego, gdzie zrobił coś złego, on czasami może być też przestraszony tym. Druga rzecz, o której tu jeszcze nie wspomnieliśmy, jak ważne jest to, czy to jest chłopak, czy dziewczynka, nie? Dziewczyna czasami jest tak, że potrzebuje, właściwie wystarczy, że siądziesz i pozwolisz jej opowiedzieć tą całą historię. Wiesz, jesteś przy tym wszystkim tym, który wysłucha, jak do tego wszystkiego doszło, jakie tam były, wiesz, a ty tylko siedzisz i słuchasz i robisz tym większą robotę niż swoim dziamganiem przez nie wiadomo. A chłopak z kolei bardzo często, nie generalizuje, ale w większości przypadków tak jest, że chłopak to już by chciał, żebyś skończył mu gadać o tym, bo on doskonale wie, że źle zrobił i już przestań gadać, już powiedz, jakie są konsekwencje, tak. I już, i zamknijmy temat, nie?
4: Też miał dyby, no.
3: I to są tak, to są dwie różne rzeczy, a dziewczynie często jak powiesz, że no to teraz, nie wiem, zbiłaś szybę, musisz posprzątać, to ona nie ma poczucia takiego, że ty rzeczywiście...
4: Tak, to została ukarana dodatkowo, tak, że brakiem uwagi.
3: Nią zainteresowany, nie? To jest takie... Zresztą wiele razy nie chodzi o to samo zdarzenie, tylko o to, o ten... show, nie? Wokół tego. Jak bardzo my temu dziecku pokazujemy, jak bardzo jesteś ważny.
2: Uwagę,
3: jak bardzo
2: chodzi, no, uwagę, nie? Tam show.
3: Ale mówię w takim znaczeniu,
2: muszę
3: że...
2: Muszę bronić kobiet trochę.
3: Że musisz ten... wykonać ten... No wiesz, jak my jesteśmy facetami, kurczę, no powiem ci, że czasami jest tak, nie?
2: No,
3: kobieta
2: jest prości,
3: potrzebuje
2: no
3: poopowiadać, a ty siedzisz i słuchasz, nie? I kurczę... Co myślisz, Belgia przegrała 3-0, nie widziałem ani jednej bramki. Żartuję. Ale...
2: Nie no, znam to
4: nie
2: życie.
4: No, wygrała z Japonią 3-2.
2: No. Wiem.
4: Piękna bramka była.
3: Dawno nie oglądałem.
4: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawini, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości ze strony rodziców. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, nasi eksperci. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nocne światło dzisiaj w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, dyskutujemy o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawiniło, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości ze strony rodziców. Karolina Bulenda, Wincenty Pipka, nasi eksperci. Państwo na Facebooku macie przestrzeń do zagospodarowania, tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami. I skoro mówimy tutaj o tej bezwarunkowej miłości, która no, w takich sytuacjach jakiejś dużej przewiny jest zawsze wystawiona na próbę, przynajmniej z takiej perspektywy patrzy na to dziecko. No oczywiście rodzice też mają tutaj dużo do zrobienia, ale pytanie, które trzeba postawić, tak mam przekonanie, czy taka bezwarunkowa miłość do dziecka jest dla rodziców czymś oczywistym, czy raczej czymś, czego sami muszą się nauczyć? Takie sytuacje są im też potrzebne. To jest może ryzykowna teza, ale, a właściwie ryzykowne pytanie, ale jak uważacie, czy takie sytuacje życiowe nie są też pewnego rodzaju sprawdzianem wobec zdolności empatycznych wobec dziecka, ale też takiej postawy miłości, czyli zdolności wybaczania, zdolności przyjmowania dziecka, czyli również nie stygmatyzowania zły, idiota, głupek, prawda, niezdara itp., tylko oddzielenia sytuacji, czy nawet głupiego, zmyślnego czynu od osoby.
2: Znaczy, no to myślę, że trafiłeś w dychę tym, bo to jest tak, że jak my czekamy na to nasze dziecko i jak ono się urodzi, każdy z nas ma najfantastyczniejsze dziecko, nie? I my po prostu w tym dziecku, w tym różowym bobasku, to widzimy w ogóle cały świat, nie? To jest najinteligentniejsze, najlepiej się śmieje, najlepiej patrzy i wszystko jest w ogóle naj, nie? I potem jak ten naj się okazuje, że zaczyna wywijać coraz lepsze numery i to widać w szkole. Myślę, że dużo mogliby tu powiedzieć nauczyciele, którzy przedmiotowi, którzy zaczynają w czwartej klasie, jak wchodzą oceny, to oni mogą poobserwować reakcje rodziców wtedy, kiedy tam niestety wpadają pierwsze oceny, które nie są zgodne z wytycznymi rodziców. To rozczarowanie, które jest ogromne i tutaj właśnie to jest, i wydaje mi się, że to się pojawia też już wcześniej, nie? Kiedy to dziecko nas zaskakuje i robi rzeczy, których my byśmy nie chcieli. Mieliśmy inaczej to zaprogramowane, inaczej to widzieliśmy w ogóle, że to dziecko będzie, i to jest dla nas naprawdę duże pole do nauki, nie? I im szybciej zaczniemy się tego uczyć, tym mamy szansę wychować lepsze dziecko. Bo ci, którzy się tego nie nauczyli, to później jak przyprowadza syn potencjalnie przyszłą żonę, to jeszcze mamusia uważa, że ma prawo tam do korekty, nie? I przy córce podobnie. A to już w ogóle powinniśmy mieć to przepracowane, że dziecko powoli może dokonywać swoich wyborów. Złych, dobrych, złych, dobrych, złych, dobrych, ale dokonuje swoich wyborów. Jest, na tym polega miłość. Dać mu wolność w rozwoju i korygować te błędy, nie? To jest w ogóle, i wtedy faktycznie patrzenie na takie dziecko, które, tak jak myśmy tu powiedzieli na początku, kurczę, no zawiodło te moje oczekiwania i ja patrzę, no nie jest tak, jak ja sobie wymyśliłem, nie umie śpiewać, nie, na 60 nie biega najszybciej w klasie, kurczę, no myślałem, że będzie lepszym sportowcem, no nie wiem, tam cokolwiek, nie? Co kto sobie wymarzył, ale dalej je kocham, nie? Dalej to jest moje ukochane dziecko, jest najwspanialsze ze wszystkich. I to jest ta przeróbka naszej miłości. My tak naprawdę przy tym dziecku, tak jak powiedziałeś, przy tych jego potknięciach, my się uczymy prawdziwej miłości, nie? Wtedy dopiero to jest sprawdzian z naszej miłości. Tak samo jak w małżeństwie, nie? Póki my żyjemy sobie osobno, spotykamy się tylko na randkach, pitu-pitu, tam coś tam, McDonald's, tam kawka, herbatka, strutututu, zachód słońca, no to nie może się nic kiepścić, ale później jak mamy razem zamieszkać, ten nie odstawia filiżanki, ta kurczę,
1: skarpetki
2: coś tam jeszcze i tak dalej, no to wtedy się zaczyna, nie? Prawdziwy sprawdzian miłości. Także to przy dzieciach jest dokładnie to samo.
3: Karolina? Wydaje mi się, że to jest właśnie taka bezwarunkowa, znaczy powinno być moim zdaniem naturalnym, że to jest taka bezwarunkowa miłość i te wszystkie sytuacje, które się dzieją, dają nam tylko potwierdzenie tego, że cokolwiek by to dziecko nie zrobiło, my je będziemy kochać, że właśnie nie jest tym dzieckiem idealnym, że odbiega od tego naszego jakiegoś obrazu, który mieliśmy, to co Wicek mówi od samego początku. Czasami mi się samej śmiać chce, jak mi się wydawało, że to moje dziecko było takie piękne, jak było małe, a potem człowiek po kilku latach patrzy na te zdjęcia i kurczę, no to nie było takie piękne, a w moich oczach to było najładniejsze dziecko, jak się urodziło na świecie, więc my mamy trochę takie okulary różowe na nosie i patrzymy na to dziecko inaczej, ale wracając do pytania, te wszystkie sytuacje, które się dzieją, potwierdzają nam tylko, że cokolwiek by się nie stało, to jest nasze ukochane dziecko i będziemy je niezależnie od wszystkiego kochać. I znowu wrócę do tej mojej resocjalizacji dzisiaj. Popatrzmy na te matki tych różnych kryminalistów, nie? Popełnili ogromne przestępstwa czasami, a one przychodzą do więzienia, przynoszą paczuszki, rozmawiają i kochają i tłumaczą, czy w sądzie. Wiedzą, obiektywnie wiedzą, że zrobiło to dziecko coś bardzo złego, ale jest nadal ich dzieckiem i myślę, że w takiej zdrowej relacji rzeczywiście to zostaje na całe życie. Natomiast obawiam się dzisiejszych czasów, kiedy już dochodzą słuchy o tym, że my chcemy sobie projektować te dzieci, szyć na miarę, planować kolor oczu, IQ i tak dalej, że z takim podejściem, no będzie nam trudno kochać bezwarunkowo, nie? Że jeżeli będziemy chcieli mieć takie idealne dziecko i ono od tej normy nam odbiegnie, to czy to się wszystko nie zmieni, nie? Że ten rodzic przestanie być takim rodzicem, który wszystko wybacza.
1: No właśnie, czy w ogóle nie jest tak, że dużej mierze przeżywamy kryzys autorytetu rodziców? Że jednak jest to w kulturze zachodniej bardzo mocno dołująca przestrzeń relacji rodzinnych. Ja nie mówię, nie chcę en masse oczywiście powiedzieć, że zawsze i wszędzie w tej chwili, że to pokolenie jest straszne i dawniej było lepiej, kiedyś było inaczej, ale no, nie da się nie zauważyć moim zdaniem. Może macie inne spojrzenie na to, że jednak ten autorytet rodzicielski wobec możliwości i samodzielności dzieci, które wykorzystują te możliwości, jednak maleje tak w takim powszechnym jednak, no powiedzmy, statystycznej przestrzeni.
2: Wiesz co, ale to na własne życzenie. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy w autobusie miejskim. Jechały dwie dziewczyny, to było przed Bożym Narodzeniem i rozmawiały sobie. I jedna mówi do drugiej, ona mówi, a jak tam na święta, gdzie jedziesz? Ona mówi, że tutaj jadę tam do babci i do ojca. Tam mówi, ona mówi, do ojca jedziesz? Mówi, przecież mówi, ty mówiłaś, że nie chcesz mieć z nim nic wspólnego, nie? Ona mówi, po prezent jadę. Mówi, nic mi nie dał w życiu, to chociaż niech da prezent, nie? Wie, dziewczyny takie nastoletnie, tam nie wiem, 16, 17, może 18. Wiesz, normalnie głośno sobie rozmawiałem w tym autobusie i ja sobie pomyślałem, jakie to straszne jest, nie? Jakie to jest straszne. I sobie myślę, facet po prostu, czy to jest wina tej dziewczyny? Nie. To jest wina tego ojca, nie? I że on po prostu dla własnych jakichś tam wrażeń, nie znam tej sytuacji, no ale kurczę, zostawił tą dziewczynę, nie? Ona ma poczucie, że nic jej w życiu nie dał przez naście lat, nie? I teraz chce chociaż wyrwać od niego jakiś prezent. To on nie będzie autorytetem, nie? I takich mamy dużo ludzi, dużo rodziców, którzy abdykowali po prostu. Nie chcą wypełniać swojej roli z jakiegoś powodu, nie?
1: Bardzo, bardzo istotny wątek. Całkiem niedawno, jakiś tydzień, dwa temu, kiedy to miała miejsce uroczysta premiera filmu Mistyczka, na którą zaprosił mnie reżyser, spotkałem dawno niewidzianego kolegę i no, co słychać, to wiadomo, jak się miewasz i co u ciebie, co teraz robisz. No, jestem teraz dyrektorem placówki wychowawczej. Od słowa do słowa, no, mówię, trudna młodzież, no, chłopaki, no jest to dla mnie bardzo duża odpowiedzialność, bo muszę stać się kimś, kim rodzice się nie stali dla nich. To nie są, łatwo jest powiedzieć, no dla takiej, no same śmiecie, prawda, trafiają do tej mojej placówki. Muszę ogarnąć, po prostu ociosać ich, żeby zrobić ludzie. No tak czasami na filmach słyszymy takie karykaturalne postaci, które są jednowymiarowe. Widać, że to jest człowiek, który po prostu chce tą masę jakoś ujednolicić i wypluć i pozbyć się ich, no bo właściwie i tak z nich nic nie będzie. On mówi, słuchaj, no ja muszę być dla nich jak ojciec, bo muszę zapewnić tą lukę, w której rodzice zawiedli. Przecież to nie jest ich wina. To nie jest wina tych chłopaków, że oni tacy są. Bardzo dużo mi to dało do myślenia. Zobaczyłem, że jest człowiek, który naprawdę jest na swoim miejscu. On nie mówi, że to jest łatwe. On nie mówi, że to jest łatwe, ale mówi, że to jest dla niego wielkie zadanie. Gdzie jest wektor skierowany, jeśli chodzi o misję? Na tych chłopaków, a nie to, że on ma coś do zrobienia po prostu jako instytucja. Prawda? I przerób. Tych przyjąć, tych wypluć i tak dalej. On myśli o człowieku i to jest, myślę, bardzo ojcowska taka metoda patrzenia na człowieka, na tego, kto został nam dany do wychowania, prawda? Jako opiekun. On nie jest ojcem de facto biologicznym, ale ma ojcowskie nastawienie. I tutaj myślę, że warto by spojrzeć właśnie na to, żeby nie wzbudzać jeszcze w takich osobach jakiegoś poczucia winy, że widzicie, no do czego się doprowadziliście, nie? To jest wszystko wasza wina. I przekładając to z kolei na rodzinną sytuację, no to jak waszym zdaniem, jaka jest różnica między zdrowym poczuciem winy a wstydem, czyli takim zachowaniem rodziców, które może zamienić się u dziecka w toksyczny wstyd, który no też ono będzie musiało jako pewne napięcie rozładować. Czy na przykład takie zdanie, jest mi wstyd za ciebie, może zostać z dzieckiem na wiele lat. Jak zachować się tak, żeby dziecko miało świadomość tego, co zrobiło, a jednocześnie nie miało poczucia obciążenia wstydem, że jest takie, że no to zrobiły, prawda? Że to już jest pewien stygmat, w którym ono będzie się na przykład bało pójść do szkoły, bo będą go pokazywali palcem, a widzisz to ten, co to zrobił, prawda? Czy coś takiego.
2: No właśnie to jest ciekawe, tak jak masz w Biblii, nie? Że te wstydliwe członki tym większą należy otoczyć opieką, nie? To jest tak, że wstyd ma, akurat to jest ciekawe uczucie, które ma największą moc do momentu, kiedy nie zostaje, że tak powiem, obnażony, nie? No tak. Właśnie, nie? A potem już jakby traci swoją moc, znaczy, no trochę tak jak powiedziałeś, wektor idzie w drugą stronę, nie? To jest troszeczkę tak jak tak jak czasami, wiesz, gonisz psa. Jak kiedyś goniłem, wpadł do mnie na podwórko pies, taki duży wilczur, a stał wózek z dzieckiem, więc ja chciałem tego psa pogonić i jakoś tak było, że aby dalej od tego wózka, i zapędziłem go w róg działki i on bidny nie mógł uciec. Jak już nie mógł uciec, to się rzucił na mnie.
1: Zęby na wierzchu.
2: A do tej pory bał się mnie. Więc to trochę tak jest z wstydem. Jak już nie ma gdzie ujść, to wtedy zwróci się przeciwko tobie. I to jest to, żeby dopóki dziecko wie, że to, słuchaj, to jest wstyd. No, coś takiego zrobić, to jest wstyd, nie? Ale jak już później zrobi, to już nie mamy tego użytku z tego wstydu. Czyli moim zdaniem poczucie wstydu jest dobre, jeżeli cię chroni przed robieniem właśnie jakichś tam takich, znaczy poczucie wstydu też, jeżeli chodzi o grzechy nieczystości, ma kapitalne znaczenie. W momencie, kiedy staliśmy się społeczeństwem bezwstydnym w takich sprawach seksualnych i tak dalej, to granica poleciała już w ogóle tak daleko, że wow, nie? No to widzimy nawet w tym młodym pokoleniu.
1: Tak, nie trzeba się specjalnie rozglądać, żeby
2: to zobaczyć. I tutaj, jeżeli mówimy o wychowaniu, to też już jest coraz trudniej nad tą sferą jako rodzic panować, bo musimy naprawdę tam ingerować i być bardzo czujni, żeby dziecko uchronić przed tymi nieczystościami wszystkimi, nie? To tak trochę, trochę w ten sposób bym powiedział.
1: Corino, jak ty to widzisz?
3: Ja tak sobie myślę, że to jest naprawdę straszne tak usłyszeć od rodzica, nie? Że wstyd mu za mnie. I to ma taki szeroki wymiar, bo po pierwsze to jakby odnoszę do tego, o czym mówiliśmy, czyli znowu to jest ocena całego mnie, a nie konkretnego zachowania, nie? Bo to jest wstyd mu za mnie, czyli znowu ja jestem zły, rozczarowałem tego rodzica, nie wiem, zhańbiłem, jakieś takie, no, mnóstwo tutaj mi się jakichś takich negatywnych słów do głowy przychodzi, a jednocześnie znowu pojawia mi się to, że ja jestem odpowiedzialna za emocje tego rodzica, jakieś uczucia i on dostrzega jakąś taką, nie wiem, porażkę wychowawczą, no bo jeżeli mu wstyd za mnie, to znaczy, że też w jakimś sensie to trochę bierze na siebie, że źle mnie wychował, tak? Że źle coś tutaj poszło w tym procesie kształcenia moich jakichś tam zachowań. Więc tak, no jest to mocne. To jest bardzo mocne, moim zdaniem, jeżeli tylko moglibyśmy unikać takiego sformułowania, to raczej bym szła w tym kierunku, żeby starać się w ten sposób do dziecka nie mówić, bo no jest to coś takiego, jak powiedziałeś, Pawle, że może zostać z nami na całe życie, nie? Że rodzic wstydził się za mnie. To jest takie, no już... Bardzo bym powiedziała
1: obciążające,
3: stygmatyzujące, obciążające, dające mi taki właśnie bagaż odpowiedzialności za tego rodzica jeszcze.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa, na 20 minut przed godziną pierwszą. Ostatnie interludium muzyczne nas czeka, bo za chwilę ostatnia część dzisiejszego spotkania w programie Nocne Światła, które po wakacjach zawiera w sobie pierwszą odsłonę w tym sezonie cyklu Bo tak nas wychowano, którego współtwórcy, a zarazem nasi eksperci tego wieczora są gośćmi programu Corina Bulenda i Wincenty Pipka, a dyskutujemy o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawini, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości rodziców. Ostatnie minuty też dla Państwa. Jeśli ktoś chce pisać, to zapraszam. Jeśli macie Państwo taką potrzebę podzielenia się, to tym bardziej na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry forum wymiany myśli dla świetlików. Tam jest właśnie
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Zielone światła.
1: Za 15 pierwsza, kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł w cyklu, bo tak nas wychowano, po raz pierwszy po wakacjach ten cykl wraca po przerwie kilkumiesięcznej. Mówimy o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, które zawini, by miało pewność przebaczenia i trwałej miłości rodziców. Corina Bulenda, Wincenty Pipka, nasi eksperci tego wieczora. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry jeszcze kwadrans na to. Tam jest przestrzeń dla świetlików. Jak powiedzieć dziecku o konsekwencjach, żeby nie zabrzmiało to jak zemsta rodzica?
2: Ja myślę, że te konsekwencje, to właśnie, to mają być konsekwencje, a nie kara. Czyli to...
1: Bardzo ważne rozróżnienie. Możesz to pociągnąć?
2: No tak mi się wydaje, że nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale mi się wydaje, że konsekwencje się łączą. Mają takie naturalne też w sobie to, o czym na początku powiedziałam, jakieś takie zadośćuczynienie, czyli te konsekwencje, no to jest taka naturalna kolej rzeczy. Jeżeli zrobiłam nie wiem, bałagan, to naturalną konsekwencją tego, jeżeli chodzi o jakąś
1: to
2: taką...
1: To posprzątanie.
2: No. Tak, to posprzątać, albo nie wiem, nie weźmiesz następnej zabawki, dopóki tam się nie zrobi miejsce w przestrzeni, że, gdzie tą zabawkę można położyć. I to jest konsekwencja. Natomiast kara będzie czymś takim, co ma być dotkliwe, ale nieadekwatne. To znaczy nagle, nie wiem, no tak jak Wicek tu powiedział ci o telerankach, nie? Mam bałagan, ale nie oglądasz przez tydzień teleranków. No to jest...
1: Teleranek był w niedzielę, z tego co pamiętam, raz
2: no
1: w tygodniu.
2: No wiem, cokolwiek by tam nie było, nie? Dzieciaki no tak. Tak teraz nie wiedzą, co no, są teleranki.
1: Bolka i lolka. No.
2: Jak ja

0: Opowiadam dzieciom, że była tylko dobranocka, to patrzą na mnnie jak na jakiegoś kosmitę. Nie?
1: Tak, do 19:20.
0: Niemożliwe, nie? Że była jedna bajka dziennie, więc to cokolwiek by to nie było, tak? Tylko że to jest po prostu niezwiązane. To jest jakaś taka dotkliwość. Ja wiem, na czym mojemu dziecku zależy. No, w dzisiejszych czasach to będzie jakiś tam pewnie tablet czy coś innego. Nie zobaczysz przez tydzień czy dłużej tam tego swojego wymarzonego ekranu i niezależnie, co tam zrobiłeś. I to jest jakaś taka moja zemsta. Cieszę się z dotkliwości, cieszę się, że to dziecko to poczuje, ale nie ma to jakby związku takiego naturalnego z tym, co dziecko zrobiło.
2: Ja myślę, że to powiązanie tych konsekwencji z tym, co robimy, ma kapitalne znaczenie też dla rozwoju takiego duchowego tych dzieci, nie? Że to jest troszeczkę tak, ostatnio właśnie wspominaliśmy jakoś tam w gronie rodzinnym, moja żona mówiła, że jej babcia mówiła zawsze, że w kościele nie wolno majtać nóżkami, bo diabełki się cieszą i ona mówi, że kurczę, no ona nie chce, żeby diabełki się cieszyły, więc nie majtała nóżkami, nie? A mi na przykład mama mówiła, że nie wolno gwizdać wieczorem, jak już jest ciemno, nie wolno gwizdać, bo też diabełki się cieszą. I ja faktycznie nie gwizdałem wieczorem. I powiem szczerze, że to z perspektywy czasu jakoś nie mam do dzisiaj traumy, nie? I czasami sobie nawet gwiznę wieczorem, żeby sobie odreagować. Nie no, żartuję.
1: Żeby
2: ale
1: odreagować, tak?
2: Ale no, tamto jakoś tam odniosło swój skutek. Natomiast tak troszeczkę o tym wspominam, dlatego że my też, jeżeli mamy się rozwijać też i duchowo, to przecież mamy dużo ludzi, którzy są w wieku już dorosłym i tak jak dzisiaj się mówi, że no tam teraz nie wiadomo, nawet teolodzy niektórzy kombinują, jak to powiedzieć, że tego piekła to jednak nie ma, nie? No bo to tam takie gadanie, to tam nie ma, jakie piekło, nie?
1: Koncepcja powszechnego zbawienia.
2: Tak, że wszyscy będą zbawieni, przy Pan Bóg miłosierny i tak dalej. Tak jakby wskazywali, że nie ma konsekwencji twojego postępowania, nie? I teraz to się wszystko zaczyna, jakby ten cały konstrukt walić, no. Ale z kolei straszyć ludzi tam 40-50-letnich diabełkami, to też trochę nie przystoi. Więc no rzeczywiście wygrywa ta koncepcja, że skoro wszystko tak, nawet jeżeli ten Bóg jest, to on jest tak miłosierny, że nikomu nic się za nic nie stanie, to powoduje też między innymi, że mamy teraz dzisiaj taką moralność, jaką mamy. A gdybyśmy tu już od dzieciństwa mówili, że stary, słuchaj, każdy twój czyn ma swoje konsekwencje, nie? I to, że ty kiedyś trafisz do piekła, to ty się przez całe życie sam skazujesz na to, nie? Bo ty kiedyś poniesiesz konsekwencje wszystkich tych swoich czynów, które żeś zrobił. To nie jest tak, że Pan Bóg tam na końcu na ciebie czyha z giwerą i cię pach wtrąci do jakiegoś kotła, tylko to będą konsekwencje. Ty sam będziesz kiedyś bardzo żałował tego, że tak poprowadziłeś swoje życie. I to już dzisiaj widzimy czasami, jeżeli my się źle zachowujemy wobec rodziny, jesteśmy nielojalni wobec rodziny, czy nie wiem, nie uczę się w szkole, to na koniec roku, no niestety, sorry, mam świadectwo, jakie mam. Jeżeli jestem wobec całej mojej rodziny nie w porządku, nikt mnie później nie lubi, z rodzeństwa na przykład, nie? I tak dalej, i tak dalej. I ja później się źle z tym czuję, ja jestem w kącie, jestem odpychany, mnie nikt nie bierze do zabawy, ale to nie jest to, że mnie nie lubią po prostu, bo nie lubią, tylko sam na to ciężko zapracowałem, że byłem wredny, że nie wiem, gryzłem, kopałem, nie wiem, coś tam, co tam robiłem, nie? Robiłem złe rzeczy, więc ludzie mnie odtrącili. Ja teraz cierpię, w kącie gdzieś tam cierpię, nie jestem brany pod uwagę i tak będzie wyglądać, tak sobie wyobrażam, piekło, że wszyscy będą się dobrze bawić, a ja będę w kącie stał i żałował, że całe życie robiłem tym ludziom wbrew i dzisiaj niestety nie mogę się z nimi bawić, nie? Takie, żeby to wskazywanie na konsekwencje moich działań, że każde moje działanie, zrób komuś dobrze, ludzie będą cię lubić, nie? I będą cię szanować i tak dalej, nie? To pozwala też nam wzrastać w tym wymiarze takim, który jest znacznie istotniejszy od tej

0: Mówiliśmy, że te trudne wydarzenia są próbą dla miłości dla rodziców. No to każda sytuacja w jakiś sposób nas weryfikuje. Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. No stare powiedzenie. Więc ta bezwarunkowość miłości w przypadku człowieka, no to jest zawsze dyskusyjna sprawa, jeżeli ktoś uważa, że kocha bezwarunkowo i jest o tym głęboko przekonany. Być może są takie osoby, które to potrafią, ale to są święci. No. Tacy, którzy już za życia można ich kanonizować. Mam takie przekonanie, że przy całej tej ludzkiej kondycji i naturze, która no, jest niedoskonała, co by nie mówić, to całe życie jest właśnie walką o to, żeby zbliżyć się do tej miłości bezwarunkowej. Przy wszystkich naszych zranieniach, słabościach, grzechach, upadkach, głupocie, złych wyborach itd., itd.
1: Znaczy, ja tutaj bym się podpisał pod tym, co tutaj pan napisał, że także miło.
0: Ależ ja też, oczywiście, jak najbardziej. Tylko, że to jest pewien ideał, do którego dążymy.
1: No. Tak, bo to ja to kiedyś na własny użytek pamiętam przy jakiejś tam prezentacji, to sobie tak to wyobraziłem i tak to jakoś przedstawiłem, że ta nasza miłość i to dochodzenie tej miłości to jest taka, i nawet w małżeńskiej takiej miłości, nie? Że to jest tak, jakbyśmy sobie wybudowali kopalnię, że wiemy, że w tym miejscu jest super węgiel. Tu trafiliśmy na złoża takie, że
0: albo
1: nam
0: wystarczy. Albo jak w
1: tytusie
0: kopalnia zegarków. No.
1: Ale wiadomo, że na początku, jak zaczynamy kopać, to mamy tam 90% zanieczyszczeń tam jakiegoś, nie wiem, piachu, czegoś i 5% tego węgla czystego. I potem schodzimy coraz niżej, coraz głębiej, coraz więcej się napracujemy. I ten udział procentowy tego czystego węgla jest dużo większy po jakimś czasie, po wykonanej robocie. I myślę, że to jest też tak jest też moim zdaniem z tymi dziećmi, bo ta jakość tej miłości, ona też, ta miłość się rozwija tak naprawdę, nie? W nas do tego dziecka, nie? Że my tak jak mówimy, że często jest tak, że my to dziecko kochamy, o Jezu, bo tak pragnęliśmy mieć dziecka, nie? To trochę też jest zabarwione często egoistycznie, bo chcemy mieć dziecko, nie?
0: Prawda?
1: A potem dopiero musimy się nauczyć tego, że to nie o to chodziło, że to jest wolny człowiek, któremu my mamy no, na swój sposób służyć, nie? Żeby on mógł się jak najlepiej zrealizować, żeby mógł też później jak najlepiej kochać, no tak.
0: Bartek napisał, myślę, że nie jestem jedyny wśród słuchaczy, którzy za dziecka bali się w domu przyznać, że coś zbroił w szkole, bo po co obrywać dwa razy? No tak.
2: A dzisiaj mamy Librusa i rodzice wiedzą, zanim przyjdziemy.
0: Wiedzą wszystko. Norbert pisze, zawstydzanie lub zbyt ostra krytyka czy awantury mogą skutkować u dziecka ucieczką w narkotyki. No tak, albo jak dodaje Ksawery, albo w alkohol lub ucieczki z domu. No tak, to jest rzecz bardzo istotna.
1: Znaczy w ogóle ucieczki to?
0: Ucieczki,
1: w ogóle
0: tak.
1: Ucieczka, można by powiedzieć, taka ucieczka od własnego ja, nie? Prawdziwego ja. Bo to już czy narkotyki, czy alkohol, czy seks, czy coś tam to...
0: No tak, wszelkiego rodzaju kompulsje, prawda?
1: Tak.
0: No, to jest ucieczka od problemu, który za bardzo boli, żeby się z nim zmierzyć na trzeźwo. Jeszcze tutaj zerkam na wpis Norberta inny. Rozmawiać jak z dorosłym i równym sobie, jeśli chodzi o godność. Nie pouczać z pozycji guru, nie pokrzykiwać, nie zawstydzać. Czyli w gruncie rzeczy blisko tego, o czym tutaj mówiliśmy. Patrzę na zegar, niewiele czasu nam zostało. To na koniec no takie bardzo konkretna myśl, którą chciałbym domknąć naszą rozmowę dzisiejszą. Czy dziecko potrzebuje po przewinieniu usłyszeć wprost, że jest kochane?
2: Zawsze. Zawsze. To właśnie, no, to się wszystko łączy.
0: Ale czy wystarczy nasze zachowanie, znaczy przytulenie, czy jakaś, no nie wiem, coś takiego, co dziecko może, żeby nie wzięło za pobłażliwość, ale właśnie zrozumienie, czy z całej tej sytuacji, to wszystko, o czym mówiliśmy, te sposoby jakoś odróżnienia sytuacji od samej osoby dziecka, czy jednak potrzeba jest tego, żeby ono usłyszało expressis verbis, słowa skierowane na tak,
2: kocham cię. Wydaje, że wszystko zależy. To jeżeli my tego nie mówimy na co dzień, i nagle w takiej sytuacji z tym wyjdziemy, to może być to...

0: dobrze dziwne. Zacząć głupio albo sztucznie.
1: Tak? Dokładnie tak. Nauczymy się jakiegoś schematu i to brzmi nienaturalnie. Natomiast jeżeli jesteśmy takimi osobami w domu emocjonalnymi, mówimy to sobie często, to i w tej sytuacji, jeżeli powiemy to w naturalny sposób, to jest to jak najbardziej takie podłoże do tego, żeby rozmawiać w takim poczuciu bezpieczeństwa. To znaczy to, o czym powiedzieliśmy. Nieważne, co zrobisz, kocham cię, ale twoje zachowanie było niewłaściwe. I teraz rozmawiamy o tym zachowaniu. Nie o tobie, o twoim zachowaniu. Żebyś następnym razem postąpił jak należy. Ale to nie oznacza, że cię kocham mniej, to nie oznacza, że właśnie się, nie wiem, ciebie wstydzę, to nie oznacza, że cię nie szanuję i tak dalej, i tak dalej. Twoje zachowanie było niewłaściwe. I teraz to kocham cię jest takim stworzeniem takiej atmosfery bezpieczeństwa. Tylko to, tak jak już sobie powiedzieliśmy, to zależy. Jeżeli normalnie tego nie mówimy, to wystarczy moim zdaniem, jeżeli całym sobą pokażemy to po prostu, nie? Czy to intonacją, czy jak ty powiedziałeś, gestem, przytulenia, skupienia uwagi. Wszystko zależy, jak funkcjonujemy w domu, jacy jesteśmy emocjonalni, dotykowi. Tam ja mam właśnie koleżankę, która dzieli swoje dzieci. Te są dotykowcy, ci nie są dotykowcy. Jedni to lubią, inni nie lubią. Niektórych krępuje usłyszenie takiego wprost, kocham cię. Różnie ludzie reagują, więc to też ja bym dostosowywała do sytuacji, do dziecka i do własnego zachowania.
2: No ja bym to też uzależnił od tego, jak nam wyjdzie ten proces wychodzenia od tego złego zachowania do zrozumienia przez dziecko konsekwencji, nie? Bo jeżeli ten dzieciak tego nie rozumie i my tak jakoś tam z drutem zwiążemy tą całą sytuację i my mu tam powiemy, że słuchaj, to wiesz, tak generalnie to teraz rozumiesz, co się stało, bo wiesz, bo jak ty tutaj coś zrobiłeś, to teraz babcia będzie zdenerwowana i tam będzie ciśnienie i pójdzie i tam coś tam, cukier wzrośnie i mama będzie wkurzona, ja będę też przez to wkurzony i tam generalnie coś tam, nie? I zaczniemy tak jakoś tak. I my uznamy, że zagadaliśmy, czy tam jakoś tam dziecku wytłumaczyliśmy, że to było wszystko fajnie, na spokojnie, bo tu powiedzieliśmy i wtedy powiem, no i teraz to ci jeszcze powiem, że cię kocham. Czyli generalnie nic się nie stało. To byłoby chyba moim zdaniem słabe. Samo wysłanie sygnału, tak jak tutaj Korina mówi, w takiej formie, w której jesteśmy umówieni, w naszej komunikacji występuje sygnał kocham cię i to może być, nie wiem, strzelanie chłopaka w bary, może być różne, mamy, nie? Takie sygnały. I on już wie, on to, ktoś inny z zewnątrz patrzy, ale mu przyładował, a on wie, że to chodziło o to, że a, ojciec zadowolony, nie? Jest dobre, tylko że tutaj bym uzależniał to od zrozumienia przez dziecko, co się stało, dlatego, żeby nie wytworzyć też takiego mechanizmu, że dziecko dostanie też, myśmy mówili o karach, a nie mówiliśmy o nagrodach, nie? Że dziecko coś zrobiło i patrzy, na końcu dostało nagrodę jeszcze za to złe zachowanie. Nie zrozumiało konsekwencji, ale dostało nagrodę.
0: Ha, czyli potraktuje jako pobłażliwość.
2: I powie, kurczę, następnym razem jak nagrodę, to muszę znowu coś zrobić. I tak są...
0: Aha, będę zauważony przynajmniej.
2: No, zwróć uwagę, ile jest dzieciaków takich, którzy my mówiliśmy tu o poprawczakach, rozbijają przystanki, żeby w końcu ktoś ich zauważył. Bo tak, wiesz, rodzice w ogóle nie zwracali na nich uwagi, dopiero jak coś przeskrobał, no to wtedy chociaż zwrócili na nich uwagę, nie? I to jest taki mechanizm się u dzieci wytwarza, więc tu też musimy być uważni na to, jak my się z tym dzieckiem komunikujemy, czy my mu też poświęcamy wystarczająco dużo czasu, a nie jedziemy po prostu według instrukcji książkowej i teraz jeszcze, aha, jeszcze to i jeszcze powiem, kocham cię, dobra, temat załatwiony, nie?
0: No, to jeszcze to, co powiedzieliście, mnie natchnęło paroma myślami. No, dwie po pierwszej, ale takie, to już o takie skondensowane wypowiedzi was poproszę, bo czy przebaczenie oznacza rezygnację z konsekwencji? Czy można powiedzieć, wybaczam ci, a jednocześnie wymagać naprawienia szkody?
2: Trzeba.
0: Korina?
1: Oczywiście przebaczamy, bo kochamy, bo to jest nasze dziecko, ale możemy na przykład przez jakiś czas dopiero odzyskiwać zaufanie i oczekiwać jakiegoś i zachowania, konkretnego i przez jakiś czas tych konsekwencji ponoszenia i tak dalej, więc przebaczenie tak, ale poniesienie konsekwencji to jest osobna kwestia.
0: No dobrze, ale zaczęliśmy tutaj od samokrytyki choleryczki, więc czy rodzic powinien powiedzieć przepraszam, jeżeli nakrzyczał na dziecko albo powiedział coś raniącego i czy takie przeprosiny nie osłabiają autorytetu rodzica?
1: Wręcz przeciwnie.
2: Wzmacniają.
1: Wręcz przeciwnie.
2: Wzmacniają, to jest...
0: No to ostatnia rzecz. Co jeśli dziecko przychodzi samo i mówi, mamo, tato, zrobiłem coś złego, coś głupiego, przeskrobałem, no... Czy rodzica reakcja powinna być inna niż taka, gdy sam odkrywa przewinienie albo dowiaduje się od osób trzecich?
2: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Jedyny bonus jest dla tego dziecka taki...
0: Okoliczności łagodzące.
2: Że samo się przyznaje. No to jest naprawdę za odwagę powinniśmy docenić to, że ma odwagę się przyznać, nie? To uważam, że to jest rzadka umiejętność dzisiaj. Ja miałem takie zdarzenie z moim synem, gdzie nawywijali tam jakąś ekipą i on jeden miał ponieść konsekwencje w szkole, bo pani uznała, że... Ja mówię, ale przecież było ich więcej, nie? Jako rodzic. A ona mówi, no tak, ale reszta się nie przyznała. Ja mówię, no żartuje pani ze mnie chyba. Ja mówię, to teraz... Ja mówię, jaki pani wysyła sygnał, nie? Do mojego syna, że... On jeden się przyznał, to on poniesie konsekwencje, czyli jest frajerem po prostu, że się przyznał, nie? Mieliśmy taką trudną rozmowę z tą panią. Nie do końca chyba potrafiła zrozumieć, o co mi chodzi. Ja mówię, wie pani, ja trochę inaczej wychowywałem syna. Chyba tak było ostatecznie, że on poniósł jako jedyny konsekwencje i ja musiałem z nim później prostować błędy tam akurat szkoły. W tym przypadku nie byliśmy jednością, ale uważam, że jeżeli się sam przyzna, to jest naprawdę duży bonus, bo skoro sam się przyznał, różne mogą być oczywiście też motywacje, ale zakładam, że w takim przypadku to jest tak, że on już zrozumiał 80% tego, co się wydarzyło, nie? On już wie, więc warto z nim oczywiście o tym porozmawiać, warto powiedzieć, stary, no jestem dumny, że się przyznałeś, nie? I tak dalej, nie? Jakby cały kontekst mu na świecie. Tak, no znowu że wracamy do tej prawdy,
0: odwaga cywilna,
2: nie?
0: Prawda.
2: Że stary, po prostu zaimponowałeś mi. Tym, że się przyznałeś, zaimponowałeś mi. Jest to faktycznie, słabo się zachowałeś, ale super, nie? To, no i później tutaj, w zależności od tego, co tam mamy na podorędziu, to mówimy mu tam...
0: Dyby, topór albo stos, prawda?
2: Ja bym mówił, stary, idź do spowiedzi i wiesz, tam się odsyw i tam, nie? I już, nie?
0: Korina.
1: No w prawie absolutnie jest łagodniejszy wymiar kary, jeżeli ktoś się sam przyznaje. Więc ja myślę, że tym bardziej rodzic powinien, ale to już takie zachowanie dziecka.
0: Czy w Stanach
1: dziecka...
0: na przykład trzykrotna kara śmierci, to tylko jednokrotna, tak?
1: jak przychodzi do nas dziecko, to widać, że ono już bierze w pewnym sensie odpowiedzialność za to swoje zachowanie. I tym, co ja tutaj rzuciłam tak jako komentarz do uwag naszych słuchaczy, że mamy teraz tego Librusa, to też taka dobra rada. Dajmy szansę temu dziecku powiedzieć nam, nie? Żebyśmy nie stali w drzwiach już z jakimś tam rondlem, żeby przełożyć, tylko poczekajmy, czy dziecko nas poinformuje i jak przedstawi tą swoją wersję, a nie działajmy pod wpływem emocji. Żeby to nie było właśnie tak, że tylko jedyna, że ta nasza reakcja tylko po to, żeby nam ulżyło, a nie żeby dziecko się czegoś nauczyło. To jest, myślę, taka złota myśl na tą godzinę nocną.
0: I niech tak zostanie. 7 minut po godzinie pierwszej kończymy. Przepraszam, że trochę przeciągnęliśmy zarówno naszych ekspertów, jak i państwa. Dziękuję, że państwo dotrwaliście do tej pory. Tego wieczora otworzyliśmy kolejny sezon cyklu, bo tak nas wychowano, to w ramach Nocnych Świateł, które oczywiście od poniedziałku do czwartku, ale średnio tak wypada, że cykl, bo tak nas wychowano, raz w miesiącu. A naszymi gośćmi, ekspertami i współtwórcami tego cyklu zarazem byli przez minione 2 godziny. Korina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Gallupa. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: Dobrej nocy życzę tobie. I Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję. Również dobrej nocy życzę.
0: Dobrej nocy życzę wam, moi drodzy. Życzę wszystkim państwu, którzy byliście z nami przez minione 2 godziny. Dziękuję za uwagę, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku i przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Do Nocnych Świateł zapraszam od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu od 23 do 1. Częstotliwości lokalne Radia Plus pozwalają nas słuchać w kraju przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy Facebook. Forum wymiany myśli do świetlików przez najbliższe 22 godziny będzie nieczynne. Jutro z kolei zaś we wtorkowy wieczór rozmawiać będziemy o tym, jak wyrwać dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych, a gościem będzie Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, publicystka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii i autorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.